bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

kamilek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

SK Koszalin. Mówią, że

Modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca mimo tego,

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb.

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
3: W ciągu dnia sporo rozpogodzeń, ale środa z silniejszym wiatrem i z temperaturą do 14 kresek. Kierowcom w tym wydaniu przypominamy o zmianach w Koszalinie. Inaczej pojedziecie na skrzyżowaniach Monte Cassino, Kościuszki i Pileckiego oraz Władysława IV z ulicą na Skwierzynka.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: SK Koszalin.
3: Ludzna Wojtów, koniec. Z czekaniem w kolejce po dokumenty. Przy koszalińskim ratuszu stanął urzędomat. Urządzenie przypominające paczkomat, mówi Maria Czasek, sekretarz miasta.
5: Rozpoczynamy korespondencją Wydziału Komunikacji, czyli dowodami rejestracyjnymi. Będziemy rozszerzać tę usługę na więcej wydziałów.
3: Urządzenie za 110 tysięcy złotych znajduje się przy bocznej ścianie ratusza od strony Młyńskiej. Lokalny biznes, ciekawe produkty i szanse na znalezienie pracy. To wszystko pojawi się na koszalińskich targach przedsiębiorczości 25 października w hali przy Śniadeckich. Na odwiedzających czekać będą lokalni wystawcy, konkursy i oprawa muzyczna.
6: Jankes!
7: Kama!
8: I Wiktor!
9: Wiktor!
10: W Radiu SK!
11: 6 rano, środa, ludzi szkoda.
12: Jakich ludzi?
11: No, tych, co musieli wstać o tej porze.
12: No i tam zaraz musieli, może są tacy, co wstają, bo chcą, a do tego mają świetny humor.
11: To jakieś podejrzane.
12: No to sprawdźmy, proszę, dajcie znać, jaka jest to środa, jest okejka czy kciuk w dół.
11: 664 402
12: 302
11: albo
13: Messenger.
11: Ma się rymować, albo gadajcie do Messengera. O, i teraz jest okej. Okay. No, no.

0: Chyba, J-Lo na antenie Eski. Pamiętaj, Kama, jakbyś miała się jakoś zestarzeć, to właśnie tak.
1: Dobrze, na bogato, rozumiem. Nie ma problemu z przyjemnością. I też bym chciała mieć pośladki ubezpieczone na jakieś 2 miliony dolarów.
0: O, i wyraz pośladki od razu dzień się lepiej zaczyna. Powstała kontrowersja na początku tego programu. Czy to możliwe, że w środę o tej porze ktoś już ma dobrą środę? Więc pytanie, czy dajecie już w środzie okejkę? Jak u was sytuacja? Okej, nie okej? Jesteście hejterami czy loversami tego dnia?
2: Dzień dobry. Cześć, z tej strony Wojtek. Wczoraj informowałem was, że jadąc na delegację nie wziąłem kluczy od sterówki.
3: Tak było.
2: No ale dzisiaj już tego błędu nie popełniłem. No i dzień jak najbardziej na plus.
1: A wiecie dlaczego nie popełnił? Bo postanowił nie jechać do pracy.
0: No to jak tam wasza środa? Jest okejka dla niej czy nie? Wiadomości na Messengerze.

0: Prima Balerina i Margaretka. Gdyby to jakiś facet śpiewał, to byłby Prima Baleron.
1: Też ładnie.
2: Poranne brasowanie.
0: Dawno nie jadłem balerona.
3: A ja jeszcze chciałam chwilę temu powiedzieć, że Prima Balerina weszła do studia, ale po tym, że powiedziałeś baleron, to jednak nie będę tego mówić.
2: Może nie.
3: Z nami pani Jadzie, dzień dobry.
0: Jadzia jest jak najlepsza szyneczka, dzień dobry.
3: Dzisiaj pytamy się naszych fantastycznych słuchaczy, którzy są z nami już od 6 rano, czy środa jest okej, okay, czy...
2: Okej.
0: Jest
2: tak?
0: U ciebie
2: okejka? Tak jak mały piątek.
3: I od razu się jakoś tak na serduszku zrobiło lepiej.
0: Kiedyś był taki słuchacz, który dzwonił i krzyczał, że środa minie, weekend płynie.
2: No
0: i to prawda. No. Słuchaj, tymczasem Sandra Kubicka, to jest taka była modelka, teraz celebrytka, influencerka, znana z pudelka, zaprosiła na randkę swojego nowego faceta, bo tam jest duża dynamika związku, był wcześniejszy, teraz jest nowsiejszy i oni poszli na randkę do bawialni dla dzieci, dlatego że ten nowy facet dostał razem w pakiecie z Sandrą również jej dziecko.
3: Dziecko, które należy do barona.
0: Do barona.
3: Tak, tego z Wojtopolu.
0: Nadążasz.
2: No.
0: I teraz to jest punkt wyjścia do pytania o twoje randki. Pamiętasz?
3: Czy ty chodziłaś na randki?
0: Pamiętasz to jeszcze?
2: Nie bardzo, ale chyba chodziła.
3: A taka najgorsza randka, na jakiej byłaś?
0: No. A w drugą stronę...
2: Jak mnie chłopak zaprosił na mecz Legii.
3: I domyślam się, że przegrała. A najlepsza?
2: A to ci nie powiem.
0: I być może najważniejsze pytanie naszego poradnego spotkania. Co byś zrobiła, gdybym to ja zaprosił cię na randkę?
3: Jakieś wymagania?
2: Powiedziałabym Oli.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
5: Coś dzwoni.
2: Środa.
3: Może Ola.
6: Tydzień zginie.
0: O, wszystko się zgadza.

0: delikatna. Moja babka kiedyś mówiła, to nie jest brzydki wyraz, wbrew pozorom, taka delikutaśna, czyli Billie Eilish na antenie Eski.
1: Pozdrowienia do twojej babci.
0: No to była niezła kobieta. 25 minut po godzinie 6. Czy niezła jest środa? Czy ona dostanie od was okejkę? Czy jest akceptacja dla tego dnia? O to pytamy.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Wszystko byłoby okej, gdyby nie ten deszcz. Pozdrawiam, miłego dzionka.
1: Nie no, spoko, generalnie jest to tekst, który możemy mówić przez najbliższe kilka miesięcy. Ale zdecydowanie okejkę będą udawali

0: dzisiaj nauczyciele. Dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej, w moich czasach powszechnie znany jako Dzień Nauczyciela.
1: Co to jest za praktyka, że się dzisiaj nie idzie do szkoły? Twoje dzieci nie idą, moja córka też nie idzie. Kto to wymyślił?
2: Moja mama jest nauczycielką i jak zawsze chodziła, to przynosiła słodkie rzeczy tak, później.
1: To się łapówka nazywa.
0: Dzisiaj też pewnie nie idzie. Ale wiesz co, myślę sobie, że to trochę znak czasów. Kiedyś Dzień Nauczyciela i nauczyciele świętowali, a dzisiaj świętują, nie widząc się z uczniami.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.

0: Reklama.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Filmowy październik w kinie Helios. Wybierz się na pełen walk i emocji tytuł Street Fighter. Odkryj mroczny świat horroru Inna Mamusia, w którym rodzina spotyka nadprzyrodzoną istotę. Znajdź sposób na codzienny chaos w komedii Jak żyć, żeby nie zwariować. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Król egzotyki ma nowy adres w Kołobrzegu. Nowe biuro podróży Rainbow w Galerii Karuzela już otwarte. Odwiedź nas i zaplanuj wakacje, które połączą zwiedzanie świata z wypoczynkiem. Rainbow, teraz także w Galerii Karuzela w Kołobrzegu.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble. Poprzeczna 6.
11: Rozkręca się poranne ruchy na ulicach Koszalina, więcej aut między innymi w rejonie Fałata i Monte Cassino. Pamiętajcie, ulica Młyńska cały czas w przebudowie. A w pogodzie do południa miejscami może przelotnie popadać, ale w ciągu dnia sporo rozpogodzeń, środa z silniejszym wiatrem.
10: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
8: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Zbliża się 6.30, to jest SK News. Jakub Krzyżak, nożownik z Wrocławia, zatrzymany. Do ataku doszło wczoraj wieczorem na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Więckowskiego. Do szpitala trafił około 40-letni mężczyzna z raną brzucha. Zatrzymany. Może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Maksymalna cena litra benzyny 95 wzrosła dziś do 7 zł. 11 groszy, a za olej napędowy zapłacimy 7,98.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
14: SK Sport News.
12: Iga Świątek gra z Magdaleną Fręch. To w drugiej rundzie turnieju w Wuhan. Na razie Świątek wygrywa. W pierwszym secie było 6-2. Teraz 3-0 także dla Raszynianki. A dziś czeka nas jeszcze deblowe spotkanie Mai Chwalińskiej i Nikoli Bartunkowej. Polka i Czeszka zmierzą się z Elis Mertens i Dianą Schneider. Rozpoczęła się druga kolejka Ligi Mistrzów. Aż 7 bramek oglądaliśmy w spotkaniu Interu z Klub Bruk. Goście wygrali 4-3. Bayern Monachium sensacyjnie zremisował z norweskim Wikingiem 3-3. Z kolei Barcelona 4-1 rozbiła Galatasaray. Sabah Bachu Tymoteusza Puchacza wygrało ze Slawią Praga 2-0.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
15: Jankes. Kama i Wiktor.
16: W Radiu SK.
17: Siemano, jest 6.30 rano. To jest SK. Dzień dobry. Środa, 14 dzień października.
18: No i właśnie, niektórzy twierdzą, że środa jest fantastyczna, niektórzy twierdzą, że środa trochę mniej im fantastycznie pachnie. W związku z tym pytanie do Was. Dajemy okejkę, czy nie?
19: Siema, siema SK. Oczywiście pozytywnie, pozytywnie, bo coraz bliżej do weekendu, do weekendziku.
17: O, z każdym krokiem. No to jak jest? Dobrze czy niedobrze? Jest okejka? Kciuk w górę czy w dół? Dla środy oczywiście.
18: Chciałbyś też dostać okejkę?
17: Dawaj.

0: Jakbym ci powiedział, że to jest o mnie kawałek, to byś uwierzyła?
1: Nie. Ale ja generalnie rzadko kiedy wierzę w to, co mówisz.
0: Bardzo dobrze, bo tak się składa, że ten kawałek zatytułowany jest Loser.
1: No, sprytnie. 37 minut po godzinie 6. Czy ty już miałeś okazję mieć w ustach kawałek Książula, dokładnie jego pizzy?
0: Nie, ale mam internet i czuję się tak, jakbym zjadł z całym internetem tę pizzę. Z tą babcią, która powiedziała, zaraz umrę.
1: No ja oczywiście przy okazji tej całej historii z Książulem, ludzie zaczęli grzebać w jego historii.
0: Tak.
1: I piszą tak, Książulo jeździ Porsche, zarabia miliony, ale matury nie zdał.
0: To potwierdza tę starą internetową prawdę właśnie.
1: Czyli?
0: Że nie matura, a chęć szczera zrobi z ciebie youtubera.
2: Radio SK. Reklama.
3: Mamo, te wafelki mają żółtą naklejkę, mogę?
4: Jasne, kochanie. To znaczy, że dzisiaj są w super cenie.
3: A dlaczego?
4: Bo niedługo kończy im się data ważności, ale wciąż są okej. Netto je przecenia, żeby nic się nie zmarnowało. Nie marnuje i zyskuje.
3: Aha! A tu jest najlepiej spożyć przed. Co to znaczy?
4: To znaczy, że do tego dnia jest najsmaczniejszy, ale jutro też będzie dobry. A jak jest napisane, należy spożyć do, to trzeba zjeść na czas, żeby brzuszek nie bolał.
3: Czyli my teraz ratujemy ten wafelek przed zmarnowaniem?
4: Dokładnie. A przez cały tydzień świętujemy Światowy Dzień Żywności.
3: To idziemy ratować jedzenie?
4: My to robimy codziennie. Poszukajmy jeszcze jakichś pysznych skarbów.
5: Netto. Nie marnuje i zyskuje.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
8: I po reklamie.

0: Niezłe żarty sobie robi Calvin Harris. Summer. Oho, kolejny summer zaplanowany za 10 miesięcy. Happy birthday
1: to you. Edzia, Edzia.
2: Yeah, yeah.
3: Budzi w urodziny.
0: Cześć, Edytka.
4: Cześć, cześć.
1: Witamy cię bardzo serdecznie, bardzo ważnego dnia, 14 października. Kochana, wszystkiego najlepszego z okazji twoich fantastycznych, okrągłych 40 urodzin!
4: Wow. Dzięki bardzo!
0: Słuchaj, przede wszystkim to gratulacje należą się twojej mamie, bo to... To nasz prywatny Freddie Mercury, czyli
4: kochana.
0: Kama. Słuchaj, to, ale że twoja mama, ja oczywiście nie chcę niczego umniejszać ludziom, którzy mają trochę więcej lat, no bo mama siłą rzeczy ma trochę więcej lat niż ty, skoro jesteś jej córką.
4: Troszkę.
0: Ale że ona ogarnęła wejście na sk.pl, wypełnienie formularza, przeklikanie, napisanie i wykombinowanie, że tą nową technologią się dołączy do radia, a my do ciebie zadzwonimy, to naprawdę jest dla...
4: Mama jest internetowa. Ostatnio nawet nauczyliśmy ją korzystać z Allegro, więc...
2: No. Tylko na Tinder jeszcze.
0: Może akurat tego nie.
1: Słuchaj, ale mamy informację właśnie od twojej mamy, że jesteś wspaniałą córką. Na co dzień pracujesz podobno w gabinecie słuchowym, więc czy ty mogłabyś zrobić badanie słuchu Wiktorowi? Bo ja mam poczucie, że ja do niego mówię, a on ciągle mnie nie słyszy.
4: Oj, oczywiście, zapraszam.
0: Ale jaki, da się to jakoś przez telefon zrobić? Jakiś taki prosty test?
4: Przez telefon trudno, musiałby się na osobistą wizytę umówić.
1: Czekaj, ja jestem osobiście obok niego. Wiktor!
0: No?
1: Idź zrobić mi kawę.
0: Co?
1: No, nie działa, no.
0: Edyta, sobie no. Jednocześnie klikam sobie, patrzę, że pierwszy wolny termin, bo na NFZ chciałem. 2029, także jesteśmy umówieni.
4: Po znajomości trochę wcześniej.
1: Rok wcześniej. Edytko, kochana, jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji twoich urodzin. Stówka urodzinowa dla ciebie od nas. Wręczamy
4: Dzięki
1: ci.
4: Bardzo.
1: I życzymy ci tego, żebyś była zawsze tak samo fajna, uśmiechnięta i dobrze słyszała.
0: Tak. Wszystkiego
4: Dzięki.
0: Najlepszego.
4: A mogę kogoś pozdrowić?
0: Dawaj.
4: Na szybkiego?
0: No.
4: Oczywiście dziękuję mamie kochanej, mojemu rodzeństwu, sąsiadom, dziewczynom z pracy. Marta w Radomiu, słuchaj mnie.
0: Słuchaj.
4: Wszystkich znajomych, którzy byli na sobotniej imprezie.
2: No,
4: urodzinowej oczywiście.
1: Ale co więcej, wszyscy słuchają.

0: Za chwilę siódma, za chwilę kolejne newsy w SC. Tak podglądamy, co tam Kuba Krzyżak przygotował. I jest ranking poparcia czy też zniechęcenia dla alertów RCB.
1: No, bo jak się okazuje, są ci, którzy lubią i są ci, którzy nie lubią. I ku naszemu zaskoczeniu, zresztą sami się tego dowiecie, jest zupełnie na odwrót niż myślicie.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK.
4: Radio SK. Reklama.
5: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
6: Chyba rurka.
5: A, no faktycznie.
6: No.
7: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
13: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś ptasie mleczko Wedel 340 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
15: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
16: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
17: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
22: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
23: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
3: Środa z silniejszym wiatrem i z temperaturą do 14 stopni. Do południa może przelotnie popadać, ale w dzień będzie już pogodnie. Zaglądamy jeszcze na ulicę Koszalina. Większy ruch między innymi w rejonie Armii Krajowej, Morskiej i Bohaterów Warszawy.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Jest siódma, czas na SK News. Jakub Krzyżak, 66-latek, podejrzany o planowanie zamachu, usłyszał 9 zarzutów. W mieszkaniu podejrzanego znaleziono kilkanaście improwizowanych materiałów wybuchowych, mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
5: O charakterystyce podobnej do granatów podłamkowych.
4: Mężczyzna nie chciał współpracować ze śledczymi, nie przyznał się do zarzutów. Grozi mu do 15 lat więzienia. Nie było wcześniej sygnałów o agresji czy przemocy w rodzinie, a 55-latek, który zamordował swoją rodzinę, nie leczył się psychiatrycznie. To najnowsze informacje po tragedii w Kielcach, do jakich dotarli reporterzy Radia SK. Na linii Weronika Wawrzyk, która zajmuje się tą sprawą.
6: Dramat miał rozegrać się w poniedziałkowy późny wieczór. Sąsiedzi około 22 mieli słyszeć niepokojące odgłosy z mieszkania rodziny. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że ofiary miały poważne obrażenia głowy. Mężczyzna zabił siekierą żonę oraz dwóch synów, a potem popełnił samobójstwo.
7: Taki pogadał i to i w ogóle, no naprawdę tragedia to, co się dzieje.
6: Teraz sprawą zajmują się śledczy, informuje Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
8: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów oraz zabezpieczenie ewentualnych narzędzi zbrodni.
6: Przyczynę śmierci ofiar ustalą zlecone przez prokuratora sekcje.
4: Te zaplanowano na dziś. Najnowsze ustalenia w tej sprawie mamy też na sk.pl. Kubuś Puchatek ma już 100 lat. 14 października 1926 roku ukazała się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku, misiu o bardzo małym rozumku. W Polsce dopiero w 1938 w tłumaczeniu Ireny Tuwim.
0: SK Koszalin.
3: Rudzna Wojtów, krajowy trening rodzinny w Koszalinie. W sobotę między 10 a 14 w 6 szkołach podstawowych odbędą się spotkania dla rodziców i dzieci poświęcone bezpieczeństwu. Uczestnicy dowiedzą się, jak reagować na alarmy, przygotować plecak ewakuacyjny i zadbać o bezpieczeństwo rodziny. Zmiany w koszalińskiej komunikacji miejskiej. Chodzi o 7 linii autobusowych. O szczegółach Anna Makarewicz, rzecznik ratusza.
9: Dodatkowe kursy, wcześniejsze połączenia, wydłużenie wybranych tras oraz lepsza koordynacja przesiadek.
3: Zmiany od poniedziałku i dotyczą autobusów linii numer 1, 2, 3, 4, 6, 8 oraz 14.
10: Jankes, Kama i Wiktor.
11: Jankes, Kama
10: i Wiktor.
11: W Radiu SK.
12: 2 minuty po godzinie 7. Dzień dobry. I w zasadzie tu jest zawarte to pytanie, czy to jest dobry dzień, czy nie?
13: No właśnie, dajemy okejkę tej środzie, czy niekoniecznie?
12: Czytam wiadomości, które dostajemy w formie tekstowej.
13: Mhm.
12: I to jest ostateczny dowód na to, że to jest dobra środa.
13: Dawaj.
12: Jadę na grzyby.
13: Czy tam podpisano Jankes?
12: Nic nie napisano.

powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez

0: Dawid Kwiatkowski był chyba na badaniach u lekarza ostatnio. Miał kolonoskopię i śpiewa, że dalej w środku tacy sami. Wszystko się zgadza.
1: Dziękujemy ci bardzo za tłumaczenie czasami, tej rzeczywistości.
0: Czasami trzeba po prostu bardzo uważnie słuchać, co artysta ma do przekazania i dzięki temu można się dowiedzieć wiele o jego życiu.
1: A ty wiesz, czego się dowiedziałam? Czegoś, co mnie totalnie zszokowało, bo mam wrażenie, że przyszłość z amerykańskich filmów jest już w naszej rzeczywistości.
0: Co się stało?
1: Okazuje się, że we Francji został zrobiony taki dziwny cyberatak na lodówki w 300 supermarketach. I w każdej ci hakerzy, którzy się włamali do tych lodówek, podnieśli temperatury, co spowodowało, że do kosza trzeba było wyrzucić bardzo dużo jedzenia. Naprawdę, podobno setki ton żywności.
0: Próbuję analizować to, co zrobili i mam jedno podstawowe pytanie.
1: Tak.
0: Po co lodówkom internet? Bo skoro hakerzy się dostali do tych lodówek z zewnątrz, to one musiały być podłączone do sieci. Więc po co lodówkę, która ma po prostu trzymać w chłodzie mleko i jajka, po co jej internet?
1: To proste, bo te krasnoludki, które gaszą światło, kiedy zamykasz drzwi, też chcą sobie

0: 15 minut po siódmej. Idealna pora, żeby zagrać w siódme wygrywa.
1: No mówiłeś.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: No to dzwońcie 664-402-302. Telefon przy uchu, bardzo prosimy. Dzisiaj do zdobycia zestaw naszych eskowych fantastycznych nagród, ale pamiętajcie, żeby trzymać telefon przy uchu, bo będziemy rozłączać.
0: No to w takim razie, kto już trzyma? Halo, dzień dobry. Kogo witam, kogo goszczę?
3: Dzień dobry, Ela z tej strony.
0: Jeszcze raz?
3: Ela z tej strony.
0: No i teraz to idealnie się słyszymy. Elka, startujemy, zaczynamy.
3: Dobrze.
2: Zabawa rozpoczęta.
0: Pierwsze.
1: W jakim polskim mieście koziołki lubią się stukać?
3: Poznaniu.
0: Dobrze. Podobno nie tylko koziołki. Co się robi z użyciem liczydła?
3: Liczy się.
1: Też dobrze.
0: Kurczę, to ci niespodzianka, no.
2: Trzecie.
1: Służy do przewożenia towarów po rzece oraz muzycznego wspominania papieża. Jedno słowo.
3: Marka.
2: Czwarte.
1: Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Czego ty mogłabyś nauczać?
3: Matematyki.
1: Naprawdę? A, no tak, na liczydle się zna. Głupie pytanie, przepraszam.
0: To uwaga, jeszcze kontrola sytuacji.
2: Piąte.
0: 7 razy 8.
1: Ojej, najgorzej.
3: 32. Nie, 26.
1: To było pytanie dodatkowo od Wiktora.
0: Czekaj.
1: Pytanie z gwiazdką.
0: Wróćmy, czego mogłabyś nauczyć?
4: Dobra, osoba przy okazji by się podszkoliła, no.
0: Powiedzmy, że piąte też zaliczone.
2: Piąte.
1: Dobrze, jak się nazywają wąsy kota? Wibrysy czy irysy?
3: Wibrysy.
1: To jest dobra odpowiedź. Ostatnie pytanie.
0: Tak, siódme. Bo tamte 32 zaliczyliśmy. Słuchaj, udawaj, że otwierasz uroczystą kolację na odlocie ściśle tajnym. Za chwilę lecimy z słuchaczami. Jak brzmi twój pierwszy toast?
3: Za nas lot i fajną wycieczkę.
0: No, ja to rozumiem. To jest kulturalny, normalny toast. A potem dopiero ten 17 już będzie taki rozchełstany.
1: Ale tym oto sposobem doleciałaś do naszych eskowych nagród. Eskowa butelka, eskowe skarpetki, październikowe wydanie magazynu SK Story z wywiadem z Andziax. Zapraszamy bardzo serdecznie po odbiór nagród. Tak. Trzeci pokój na prawo, tak. Zaraz obok pokoju księgowych z liczydłem.
0: To jeszcze ostatnie pytanie.
1: Pytamy o ciebie!
0: 2 razy 16?
3: 32.
0: No i zgadza się teraz.

0: No rozkręca się ta środa. Cały czas podpytujemy, czy dajecie jej okejkę, czy nie. Wiadomo, wydarzenia z kraju i ze świata są niektóre właśnie na okejkę, a niektóre na nie.
1: No właśnie, i w newsach będzie między innymi o tym, że dwie polskie tenisistki spotkały się w Chinach.
0: Tak, to był mecz w Wuhan, więc mam taką prośbę, żeby po meczu nie szły na zupę z nietoperza.

0: Reklama.
1: Omade, monse flore, omade, omade, omade, odeo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Markowe wózki i bezpieczne foteliki samochodowe z bezpłatnym doborem i montażem w cenach niższych niż w internecie. Ogromny wybór zabawek i asortymentu dla dzieci od narodzin. A z kartą stałego klienta rabaty na zakupy. Tik Tak Koszalin Traugutta 30.
2: Król egzotyki ma nowy adres w Kołobrzegu. Nowe biuro podróży Rainbow w Galerii Karuzela już otwarte. Odwiedź nas i zaplanuj wakacje, które połączą zwiedzanie świata z wypoczynkiem. Rainbow, teraz także w Galerii Karuzela w Kołobrzegu.
3: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14. edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
8: Wyspa Bogów, Bali Experience Show. Zobacz, usłysz, posmakuj i przeżyj Bali. Spektakularne widowisko z udziałem tancerzy z wyspy Bali. Gotowi na niezapomniane wrażenie na żywo? Taniec, muzyka, niezwykłe kostiumy i świat balijskich legend. Wyspa Bogów, Bali Experience Show. 3-4 listopada. Koszalin, hala widowiskowo-sportowa. Bilety na dolinaszarlotty.pl, kupbilecik.pl oraz biletyna.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zamek Książąt Pomorskich, Ogrody Przelewice, Morskie Centrum Nauki, Aleja Wojska Polskiego i Plac Stefana Batorego w Szczecinie. Znasz te miejsca, ale pamiętasz, jak wyglądały kilka lat temu? To zmiany możliwe dzięki funduszom europejskim. Sprawdź, jak zmienia się Pomorze Zachodnie. Zobacz efekty, które są dziś częścią naszej codzienności. To miejsce znasz. Szczegóły na fundusze.ue.wzp.pl. Kampania finansowana ze środków programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble. Poprzeczna 6.
15: Lunęło już deszczem w Koszalinie, ale spokojnie, w dzień będzie zdecydowanie lepiej. Rozpogodzi się, będą chwile ze słońcem. Środa z silniejszym wiatrem i z temperaturą do 14 stopni. A jak już wyjedziecie na ulicę Koszalina, pamiętajcie o przebudowie ulicy Muńskiej. Zamknięty krótki fragment od Monte Cassino.
14: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble. Salon firmowy Mebli Versal. Best Meble. Koszalin Poprzeczna 6.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Zbliża się 7.30, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Szkoły w całym kraju reagują na ostatnie dramatyczne wydarzenia z Mazowsza. W pobliżu placówek cały czas widoczne są patrole policyjne. W wielu miejscach strażacy spotkają się z dyrektorami szkół i przedszkoli, aby ustalić zasady reagowania na zagrożenie. Wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Trwają poszukiwania 13-letniej Roxany z Warszawy. Dziewczyna od soboty nie nawiązała kontaktu z rodziną. Mundurowi opublikowali wizerunek zaginionej dziewczynki na swoich stronach i apelują o kontakt do osób, które mogą mieć na jej temat jakiekolwiek informacje.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
14: SK Sport News.
16: Iga Świątek wygrywa z Magdaleną Fręch w Wuhan. Tenisistki zmierzyły się ze sobą w drugiej rundzie turnieju. Iga wręcz rozgromiła Magdę 6-2, 6-1. O ćwierćfinał Świątek zagra ze zwycięzczynią spotkania Kruger-Tara Rudi. Ze zwycięstwem również Maja Chwalińska, która pokonała Czeszkę Marię Buzkową 1-6, 6-1, 6-1. Polskie piłkarki awansowały do finału baraży o mundial. Biało-czerwone wygrały rewanżowe spotkanie z Belgią 3-2 i doprowadziły do dogrywki i rzutów karnych. Bohaterką została bramkarka Kinga Severin, która obroniła 2 jedenastki. O mundial piłkarki zagrają z Irlandią, to na przełomie listopada i grudnia.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
11: Jankes. Kama. Kama i Wiktor.
17: Jankes, Kama i Wiktor.
11: Radio SK.
18: No i dzień dobry się z Państwem. Dzisiaj środa, no i Dzień Nauczyciela. Taka melancholia trochę mnie ogarnęła, bo przypomniałem sobie panią Gniazdowską od angielskiego z mojej szkoły, z liceum. Pamiętam, jak patrzyła na mnie takim wzrokiem i mówiła: What's the problem, chłopaku? You will get jedynka.
19: Potem twój angielski jest jaki jest.
18: No, not good, not good.

0: 7.37 na eskowych zegarach, to znaczy, że pierwszy dzwonek w szkołach już niedługo i nie ukrywam, mówię to poniekąd do mojego dziecka, które dopiero się budzi, hej!
1: O, to jak się obudziło, to może by śmieci wyniosło, poszło.
0: A ty wiesz, że zawsze zwalam to na dzieciaki? Nie lubię wyrzucać śmieci. Teraz mam nadzieję, że nie słyszę. Nie lubię wyrzucać śmieci, więc zawsze mówię, że muszą mieć jakieś obowiązki domowe.
1: Po to sobie dziecko zrobiłem, żeby śmieci wynosiło, dokładnie. Ale słuchajcie, już niedługo nasze śmieci przestaną być anonimowe.
0: Wytłumacz.
1: Chodzi o to, że wchodzą nowe technologie i sprawy mają rozwiązać inteligentne pojemniki wyposażone w chipy, elektroniczne identyfikatory i czujniki zapełnienia. Wszystko dlatego, że Polacy się ciągle nie mogą nauczyć tego, że segregacja to jest segregacja. Dużo ludzi, szczególnie mieszkając w bloku, miesza te śmieci i mówiąc krótko, ma to gdzieś.
2: Miesza.
1: Bo i tak nikt tego nie sprawdza.
3: Miesiane.
1: Więc teraz zaczną to sprawdzać. I uwaga, pierwszym dużym miastem, które przypomnę, połączy śmieci z właścicielem, będą zaczipowane te pojemniki, worki, wszystko będzie kontrolowane, ma być Bielsko-Biała i już wkrótce rusza z ogólnomiejskim eksperymentem.
0: Ojej, już wkrótce każdy bielszczanin idący z workiem do śmietnika będzie...
4: Nie wytrzymam! Permanentna inwigilacja! Nie wytrzymam!
5: Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne,
6: będę grał w grę.
5: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esse po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 11 tysięcy. Głoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
7: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
5: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
10: Tylko Ceramics płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny New Trendy. Teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramics płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
11: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
12: Prezydent miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na trzecią edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19, Hala Millennium w Kołobrzegu. Uwaga Kołobrzeg! Dla posiadaczy kołobrzeskiej karty mieszkańca bilet za jedynie 49 zł do kupienia na e-bilet.pl.
13: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
14: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
15: Jak Oktober, to Oktoberfest w Mini Browarze Kowal. Już 16 i 17 października wielkie bawarskie święto z mnóstwem atrakcji, a wśród nich bawarskie menu, kapela Silesian Tirol Band, liczne konkursy z nagrodami oraz wiele, wiele innych. Mini Browar Kowal, Koszalin, Grunwaldzka 1A. Szczegóły na Facebooku.
16: Iha! Dziki jeans! Nie do starcia! Wrangler Lee Outlet. Bańkowica 17, Koszalin. Dawny Pewex. Zapraszamy.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
20: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
21: I po reklamie.

0: Pora śniadaniowa u nas się zaczęła. Ja tutaj herbatka.
1: Ja tutaj granola.
0: Kama ma dietę pojemnikową, jak ustaliliśmy. Zjada pojemniki, a to co w środku zostawia.
1: Jak ważne, że działa.
0: To może przegryziemy nowego noselka.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo.
4: Czy ale po interesy się dotelefonowałam?
3: Oddziałowa
4: po tej stronie Ochlaj Morda Marzena. Telefonuję, proszę pani, bo mam na ortopedii panią, że pani czeka na termin. To pani, tak?
3: Tak.
4: Będę miała dla pani termin, tylko że wskazaniem na termin to jest łóżko.
3: To znaczy, może mi pani to ściślej powiedzieć?
4: Tak. Jak pani się zdeklaruje, proszę pani, że pani chce mieć ten termin, to ja daję pani to łóżko i pani to łóżko będzie miała już, proszę pani, do swojego zabiegu. I jak pani już będzie miała termin, żeby przyjść na zabieg, to pani z tym łóżkiem przychodzi.
3: A jak to się w ogóle załatwia takie sprawy, ja nie wiem.
4: No już pani mówię. Pani na przykład mówi, że chce mieć pani ten termin na kolano za 2 lata. To ja mówię, w przyszłym miesiącu może pani przyjechać po łóżko i wydamy pani łóżko.
3: Aha, i że to łóżko trzeba zabrać ze sobą.
4: Bo wtedy to łóżko jest gwarancją, proszę pani, zabiegu. Wtedy pani przychodzi po prostu z tym łóżkiem, my już wiemy, że panią trzeba przyjąć, bo pani ma łóżko.
3: Jak to mam załatwić? Powiedz mi, proszę pani, jak to
4: ma pani jakiś samochód, może z hakiem holowniczym?
3: Nie.
4: A przyczepką?
3: Kurczę, jeszcze mieszkam na osiedlu, jeszcze na drugim piętrze.
4: Czy pani, wstawi pani do piwnicy, jak pani ma, albo do garażu i
3: aha,
4: tyle.
3: Do piwnicy, garażu nie ma.
4: No tylko trzeba konserwować, proszę pani, przez te 2 lata, żeby tam nie zardzewiało.
3: Takie już teraz są sprawy.
4: No wie pani, ale to jest gwarancja już, że pani zostanie przyjęta, bo pani ma łóżko.
3: Dobra.
4: To no, co?
3: To ja to jakoś spróbuję załatwić. Muszę, wie pani, najpierw sobie zadzwonić do znajomego, czy byłaby taką możliwość, żeby mi to przewieźć.
4: O, no widzi pani, to się dobrze składa. To co, proszę pani, szykować już, tak jakby za miesiąc?
3: Tak, za miesiąc, no.
4: Dobrze, ale wcześniej to posłucha pani Mateusza.
5: Babcia, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
3: Wiesz co, ty jesteś niepoważny. Skąd takie pomysły?
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: 14 dzień października. Jak ja chodziłam do szkoły, był to dzień nauczyciela. Teraz to jest dzień edukacji narodowej.
1: Jak ja chodziłem do szkoły, to nie było wtedy wolnego, z tego co pamiętam, no. A teraz jest wolne. Co to się porobiły za czasy? Ale słuchajcie, mamy dla was zajęcia z informatyki.
0: Otóż, ściągacie apkę Radia SK.
1: Potem logujecie się, tak aby już była wasza na zawsze w telefonie.
0: I potem wrzucacie zdjęcia, z kim chcielibyście polecieć na odlot ściśle tajny, bo za momencik, po godzinie 8 zabieramy kolejne osoby na podkład. Nie wiadomo dokąd, ale wiadomo, że na jedną fantastyczną trzydniową imprezę.
1: Impreza w przyszłym tygodniu. Lecimy w piątek, wracamy w niedzielę i dobrze się bawimy. Tylko najpierw ta apka.
2: Wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
0: Dobra, ściągam apkę! Dobra!
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę, musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
14: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
15: To będzie ostatnia reklama.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
3: Kierowcy w Koszalinie powinni uważać na utrudnienia. Zaplanowano naprawę nawierzchni na ulicach Kinga, Wybickiego, Władysława IV, Bałtyckiej, Łużyckiej i Kolejowej. A co nas czeka w pogodzie? Do południa możliwe są jeszcze opady, ale później powinno się rozpogodzić. Będzie też dość wietrznie. Termometry pokażą do 14 kresek.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Jest ósma, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Maciej Berek za godzinę w Sejmie złoży ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Na uroczystości najprawdopodobniej nie będzie jednak prezydenta. Były minister następnie uda się do Trybunału Konstytucyjnego. Został on wybrany na stanowisko sędziego TK przez Sejm 4 września. Do sprawy będziemy jeszcze wracać, a poszczegóły zajrzyjcie już teraz na sk.pl. Przez całą noc wojskowe i cywilne służby pracowały na plaży w Karwi, niedaleko Władysławowa w Pomorskiem. Wczoraj przypadkowy przechodzień znalazł tam fragmenty, najprawdopodobniej drona. O szczegóły dopytywał dziś o poranku reporter reski Mateusz Chłyston. Powiedz, co dokładnie znaleziono nad Bałtykiem.
5: Służby bardzo oszczędnie informują o szczegółach swoich ustaleń. Jak przekazała mi oficer prasowa puckiej policji, zgłoszenie, które wczoraj otrzymali policjanci, dotyczyło fragmentów drona. Nieoficjalnie ustaliłem, że może chodzić o sporą maszynę o ponad metrowej rozpiętości skrzydeł. Nie widać gołym okiem jej oznaczeń, bo jest częściowo przysypana piachem. Na miejscu teraz o poranku nadal pracują specjaliści, którzy neutralizują ewentualne zagrożenie biologiczne. Do tej pory udało im się wykluczyć zagrożenie eksplozją. Po tych czynnościach, jak usłyszałem, żandarmi przystąpią do kolejnych oględzin, które mają wyjaśnić pochodzenie zabezpieczonych resztek sprzętu.
4: O sprawie piszemy też na sk.pl. Dziś Dzień Nauczyciela. Spytaliśmy, za co uczniowie cenią ich najbardziej.
6: Że są dla nas mili.
7: Za to, że nas uczą, dają nam bardzo też ofiary.
8: Za to, że chce im się z nami siedzieć i że wytrzymują.
4: Z uczniami szkoły podstawowej nr 3 w Bełchatowie rozmawiał Rafał Różycki. Dla nauczycieli pozdrowienia też od Eski.
0: SK Koszalin.
3: Uczna Wojtów. Większy komfort i bezpieczeństwo mieszkańców DPS-u w Mielnie. Budynek przy ulicy Spokojnej zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja warta ponad 2 miliony otrzyma dofinansowanie z PFRON-u. Prace mają się zakończyć w grudniu. Z plecakiem i instrumentami przemierzyła Nową Zelandię. Patrycja Wojkowska opowie o swojej rocznej podróży w Kołobrzegu w ramach cyklu Za Horyzontem.
9: To jest bardzo ciekawy cykl, gdzie bardzo często nasi lokalni podróżnicy mają możliwość podzielenia się swoimi przygodami.
3: Mówił dyrektor kołobrzeskiego RCK-u Robert Tworogal. Spotkanie jutro o 19.
10: Jankes,
11: Kama
10: i Wiktor
11: w Radiu SK.
12: Pani profesor Kama i doktor Wiktor prowadzą dzisiaj badania terenowe na temat środy.
13: No, doktor Wiktor, dodam, że bardziej jako dentysta niż...
12: Ale jak trzeba, to mogę i wymazać tę środę. Pytanie tylko, czy dajecie okejkę dzisiejszemu porankowi? Jak jest u was?
14: SK, jestem na tak, bo dzisiaj kończę o 12, potem 6 godzin i będę w domku. I zaczynam weekend, też do poniedziałku.
13: Ojej, takie weekendy to ja lubię.
12: A skoro Dzień Edukacji Narodowej, to zajęcia z muzyki.

0: 8 minut po godzinie 8. Gratuluję wyboru. Lepiej się nie dało kliknąć w stację radiową. SK gra z samego rana.
1: Ojej! I liczysz na premię?
0: Nie no, ja sam bym włączył, tylko znowu jest problem, że jestem w pracy, nie mogę słuchać radia. No.
1: Ojejku, no. Dobrze, to teraz będzie coś na drugą nóżkę, żeby nie było tak słodko i tak po prostu przecudownie i cukierkowo, bo zimowe zakupy spożywcze mocniej obciążą nasze portfele.
0: Ojojoj.
1: Spójrz na swój portfel, zobacz jaki jest teraz gruby i zobacz jaki będzie chudy za chwilę tak
0: naprawdę.
1: Lepiej
0: go podnoszę ze stołu.
1: Bo więcej zapłacimy za chleb, ziemniaki, ale również za te wszystkie egzotyczne owoce i czekoladę. I według prognoz na ceny wpływają oczywiście słabsze tegoroczne zbiory, dostawy, rosnące ceny paliw. Cała reszta, jednym słowem, drożyzna będzie, ała!
0: Ale nie macie takiego wrażenia, że to wszystko już kiedyś było i tak naprawdę historia zatoczyła koło?
1: Znowu pomarańcze i czekolada, świąteczny rarytas.
0: Aha.
1: Kupimy ci rajstopki pod choinkę.

0: Kolejny dowód na to, że jesteśmy w dobrym miejscu, jest Zalia.
1: Radio SK. Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: Ja na Instagramie cały czas codziennie robię odliczanie. Zostało już tylko 9 dni do odlotu i kompletujemy naszą ekipę. Poprzednie dwie edycje odlotu ściśle tajnego skończyły się tak fantastycznie, że robimy trzecią i tak nie możemy się doczekać. Jak dzieci czekające na Boże Narodzenie i na prezenty.
0: No ale zasada działania jest za każdym razem ta sama, czyli najpierw kompletujemy ekipę, wy wchodzicie najpierw do aplikacji Eski, tam zostawiacie swoje informacje o sobie, kilka fotek, no a potem jest ten moment, który teraz właśnie na antenie.
2: Z nami Jędrzej, dzień dobry.
3: Dzień dobry, miło mi z was słyszeć.
2: Ten wielki pogłos to dlatego, że Jędrzej siedzi w toalecie u siebie w pracy.
3: Tak jest.
0: To jest pokój zadumy, pokój ciszy i pokój, z którego można doskonale porozmawiać.
2: Ale z racji tego, że jesteś w toalecie, to ja nie jestem pewna, czy chcę się zapytać, co ty robisz w pracy.
3: Przerwa tam, gdzie król chodzi piechotą.
0: Słuchaj, napisałeś, że lubisz spotykać się ze znajomymi, ładuje cię to pozytywną energią, często skłania cię do poznawania nowych osób. No, brzmi to jak materiał na dobrego kandydata.
3: Też tak uważam.
2: No jakbyś miał się tak zareklamować i żebyśmy to właśnie ciebie wybrali na odlot ściśle tajny, to co byś powiedział o sobie?
0: Czy potrafisz się nieźle odpalić?
3: Potrafię, na pewno buzia się nie zamyka i będzie mnie słychać.
2: Czy to jest ten moment, w którym powinniśmy zapytać się, czy jesteś w stanie dać głos?
0: jakaś mała imprezowa próbka, ale to jesteś tym, który śpiewa na imprezach po prostu?
3: Dużo mam do powiedzenia na pewno. Ze śpiewaniem to może później.
2: No, to spokojnie. Wiktor ma dokładnie to samo. Ostatnio odpalał miot malina na naszej imprezie.
0: Tak było, nie kłamie. Tak było,
2: dokładnie.
0: Słuchaj, gdyby tak się stało, że cię zabierzemy na naszą weekendową imprezę, że polecimy razem w nieznane, to będziesz...
2: kogo byś zabrał?
0: No, miał do dyspozycji jeszcze jedno miejsce.
3: Mam taką kumpelę, z którą wypady zagraniczne są zawsze udane. Zawsze boli głowa jeszcze tydzień po.
2: Ojej. Rozumiem, że od gadania oczywiście, nie? No bo jak tak się mieli wzorem, to wiadomo i w ogóle. Słuchajcie, to ja mam propozycję. Zróbmy to i przekonajmy się na własnych uszach.
0: Jędrzej, pakuj się, bo lecisz z nami na odlot. Ściśle tajny!
3: Boże, jak się cieszę.
2: Czekam na moment, aż z kabiny obok, tej kabiny w toalecie oczywiście, ktoś zapuka i się zapyta, Jędrzej, wszystko okej?
0: No i to jest ten moment, żeby zapytać ciebie, czy ty wiesz, gdzie lecimy, czy masz jakieś koncepcje, jeżeli chodzi o miasta, bo my mamy kolejną podpowiedź od kapitana. Posłuchajmy tej najnowszej, a potem razem spróbujemy wykombinować jakieś miasto.
4: Mówi kapitan, miasto, które odwiedzicie, miało słynną nauczycielkę. Angielskiego.
2: Wiktor, ty jesteś dobry w nauczycielki angielskiego.
0: No podobno nie ma takiego miasta jak Londyn, ale może jednak.
2: Londek zdrój.
0: Jędrzej, a twoja propozycja?
3: Kurczę, z tymi nauczycielkami angielskiego to różnie było, bo tu tyle się zmieniało.
0: A może coś po tych wcześniejszych podpowiedziach, że królowie, że ściany, że historia, że patrzy się z góry?
3: Chyba wolę zostawić sobie niespodziankę, nie mam pomysłu.
2: I słusznie, pamiętajcie o tym, że nadal nie wiemy, dokąd lecimy, dowiemy się będąc na lotnisku w przyszły piątek, więc warto jak najszybciej zgłosić się i ściągać apkę Radia SK.
0: A wszystkie podpowiedzi, gdybyście chcieli pozgadywać, na naszym Instagramie.
1: Odlot ściśle tajny.

0: Chyba pierwszy raz po nowej podpowiedzi wiem dokładnie tyle samo, co przed nią. Nic mi dzisiejsza podpowiedź się nie zasugerowała, a brzmiała
1: czy
0: ona...
1: czy możemy właśnie ją przypomnieć?
2: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, miało słynną nauczycielkę. Angielskiego.
1: Pisałam. Słynna nauczycielka angielskiego.
0: Co może ta pani Gniazdowska moja, którą już dzisiaj wspominałem, która mówiła you will get jedynka, chłopcze.
1: I niestety nie. Wyskakują mi tylko i wyłącznie laski z TikToka.
3: Jankes. Jankes. I Wiktor. W Radiu SK.
0: A zostańcie z nami, bo już za chwilę newsy w SC. Będziemy was uczyć WOS-u.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
3: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
4: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
2: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
4: Za darmo to uczciwa cena.
2: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, Twój Bank Polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
5: Hej Koszalin! Bistro Mamy Kocioł zaprasza od godziny 8 na śniadania od 15 zł z kawą lub herbatą. Koszalin, Podgrodzie 1A, Fregata Parter. Zapraszamy!
6: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
7: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
8: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
7: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
9: Poleca Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
12: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
11: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
12: Magnifique!
11: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
12: No, Hisense Media Expert to ma sens.
13: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble. Poprzeczna 6.
18: W Koszalinie ekipy drogowe będą dziś łatać dziury na ulicach Kinga Wybickiego, Władysława IV, Bałtyckiej, Łużyckiej i Kolejowej. Kierowcy, miejcie to na uwadze. A za oknem przed południem może jeszcze popadać, ale później jest szansa na więcej przejaśnień. Wiatr mocniej powieje, a na termometrach do 14.
17: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
15: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Zbliża się 8.30, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Chcą zbudować bazę? Zobaczymy. Oni za nią zapłacą. Tak Donald Trump wypowiedział się na temat powstania stałej bazy wojskowej USA w Polsce. Rozstrzygnięcia w tej sprawie mogą zostać ogłoszone jeszcze w grudniu. Ministerstwo Rolnictwa sprawdza doniesienia w sprawie wiceszefa resortu Michała Kołodziejczaka. Przypomnijmy, Kanał Zero opublikował relacje dawnych współpracownic, które oskarżają posła o przemocowe zachowania oraz nakłanianie do zażywania kokainy. Polityk odpiera zarzuty, twierdzi, że to pomówienia. Manchester City zmierzy się dziś z PSG, to w ramach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiada się też mecz Romy z Realem Madryt, z kolei Porto zagra na wyjeździe z Realem Betis. Początek tych spotkań o 21:00.
20: Wiktor
21: w Radiu SK.
22: Siemano, jest 8.30 rano. Dzień dobry, witamy. SK się kłania.
23: Niektórych boli kolano, dlatego ich nie ma. Mówimy oczywiście o Jankesie, za którego bardzo mocno trzymamy kciuki, ponieważ dzisiaj tam ktoś mu w tym kolanku będzie grzebał. No ale pytamy się, czy dzisiaj środa na okej, czy nie?
22: No właśnie, jeżeli macie jakiś stosunek co do tego dnia, to bardzo proszę go ujawnić w messengerach albo telefonach. Jest też Światowy Dzień Normalizacji. To nie u nas. U nas normalnie nie jest.

0: No powiedz coś, powiedz.
1: No powiedz.
2: Nie mogę, bo jem ciasto.
0: No, fajnie, że się podzieliłeś. Bardzo miło z twojej strony.
1: A nawet psem się
0: dobry kolega, no.
2: Kocham atmosferę w pracy. Kocham was.
0: Polecamy się.
2: Kocham ciasto.
0: Polecamy się cały czas, oczywiście. No ale właśnie, polecamy się również na Eskowym Messengerku. Tutaj sprawdzamy, czy u was środa okej, czy nie okej.
3: Cześć Eska, u mnie środa, oczywiście, że na łapkę w górę. Środa na tak, dlaczego? Jadę z córką odebrać stypendium wójta. Ale powiem wam, naprawdę skubana, no petarda, zasłużyła. Jest tak kreatywna, podejrzewam, że gdyby do was zaczęła mówić, to byście ją przyjęli do radia. Jest tak kreatywna, że jeszcze i u was by się załapała na jakieś stypendium. Eski?
0: Jak moje dzieci odnoszą sukcesy, to zawsze mówię, po mamusi.
4: Reklama. Wystartowała wyprzedaż rocznika 2026 w Volkswagen Ciche Zasada Koszalin. Już teraz możesz wyjechać nowym SUV-em Volkswagena z korzyścią nawet do 29 tysięcy złotych i dużym wyborem samochodów dostępnych od ręki. A jeśli szukasz auta w niskiej cenie, miejski Polo czeka już od 66 590 zł. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasada Koszalin przy ulicy Gnieźnieńskiej 45A.
5: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
6: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
7: Doradczyni klienta.
6: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
8: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
11: Wyspa Bogów, Bali Experience Show. Zobacz, usłysz, posmakuj i przeżyj Bali. Spektakularne widowisko z udziałem tancerzy z wyspy Bali. Gotowi na niezapomniane wrażenie na żywo? Taniec, muzyka, niezwykłe kostiumy i świat balijskich legend. Wyspa Bogów, Bali Experience Show. 3-4 listopada, Koszalin, hala widowiskowo-sportowa. Bilety na dolinaszarlotty.pl, kupbilecik.pl oraz biletyna.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: I po reklamie.

0: pewno wszystkich to bardzo interesuje. Ciasto zjadłem, było smaczne.
1: Nadal się nie podzielił, nawet okruszki wziął, zrobił tak.
0: Ciekawe, co będzie do jedzenia na odlocie ściśle tajnym, bo przypominamy, że za każdym razem to również jest podróż kulinarna.
1: Byliśmy na Cyprze, były tam takie pyszne, takie w miodzie, takie trochę jakby tureckie różnego rodzaju rzeczy. Dobre to było i takie greckie.
0: Byliśmy w Hiszpanii, no więc tapasiki, patasta, z bravas.
1: Weź przestań, bo się ślinia, w radiu to tak trochę nie bardzo.
0: No dobra, no więc gdzie wylądujemy, w jakiej kuchni tym razem? Podpowiadają nam również chłopaki z popołudnia, czyli Sońta i Korościel. Mają swoje podpowiedzi, które zazwyczaj w ogóle nam nie pomagają.
2: Słyszałem, że jedziecie do miasta, które słynie z tego, że miało słynną nauczycielkę angielskiego. Nie jestem pewny, ale miałem jakiś kolegę z Wałbrzycha. On mówił, że w Wałbrzychu mieli panią z angielskiego, która była słynna z tego, że co 2 tygodnie zmieniała narzeczonego. Także nie chcę was straszyć, ale mi się wydaje, że to może być Wałbrzych.
0: Tutaj wpisuję specjały kuchni wałbrzyskiej.
2: O.
1: Niech zgadnę. Cokolwiek zjemy na koniec i tak węgiel.
3: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
0: Do dobrego jedzenia trzeba się dokopać.

0: I teraz wchodzisz ty z rapem, Kamila, na sam koniec mówisz, dawa, że dawa. To będzie fajna środa. Kochanie. Ej, hej, je. Yeah.
1: Ja rapowałam z Krychowiakiem. Już nic tego nie przebije.
0: Słuchajcie, dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela. Kto jeszcze nie miał okazji, niech albo, jak macie numer telefonu, wyślijcie SMS-a do pani nauczycielki, bo w szkole jej nie spotkacie.
1: Nie, wolne, napisz nie? W tym dzienniku elektronicznym.
0: No dobra, to w takim razie prezenterzy wesoło wybiegli z radia, ale nie zapalili papierosów i nie wyciągnęli flaszek. Do usłyszenia.
2: Kama i Wiktor
3: w Radiu SK.
1: Ja przepraszam za kolegę, ale wrócimy jutro.
4: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
13: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
2: Pogoda dziś jeszcze może trochę pokrzyżować plany. Do południa możliwy deszcz, później sporo rozpogodzeń. Będzie wietrznie, temperatura sięgnie 14 stopni, a na koszalińskich ulicach ekipy ruszają z naprawą nawierzchni. Prace zaplanowano na ulicach Kinga Wybickiego, Władysława IV, Bałtyckiej, Łużyckiej i Kolejowej.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest 9:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Lada chwila Maciej Berek ma złożyć ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Odbierze je od niego marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a nie prezydent Karol Nawrocki. Szczegóły zna reporterski Mateusz Chłystun. Powiedz, co będzie działo się w czasie uroczystości.
4: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ma wręczyć Maciejowi Berkowi uchwałę o wyborze, a sam wybrany przez parlament we wrześniu sędzia ma złożyć ślubowanie. Rządzący liczą na przełamanie impasu w sprawie obsady Trybunału, ale kancelaria prezydenta wciąż zgłasza wątpliwości dotyczące stażu zawodowego Macieja Berka i domaga się dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje. Dodatkowego znaczenia sprawie nadaje stanowisko Komisji Weneckiej, która wskazała, że prezydent powinien odbierać ślubowanie od wybranych sędziów bez zbędnej zwłoki.
3: Więcej o tym piszemy też na SK.pl. Zakaz social mediów dla dzieci do 15 roku życia coraz bliżej. Jak przyznała w rozmowie z nami wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, trwają prace nad odpowiednim dokumentem.
5: Jestem współodpowiedzialna wspólnie z panem.
6: A to się już przekuwa na jakiś projekt?
5: Tak. Dokładnie.
6: I będzie tak lada moment?
5: Prace już trwają.
3: Mówiła w rozmowie z Markiem Balawajdrem. Nad projektem wspólnie pracują Ministerstwa Edukacji i Cyfryzacji. Wielkimi krokami zbliża się czas na wymianę opon. W warsztatach wulkanizacyjnych już przybywa klientów. Kiedy najlepiej zmienić ogumienie? Opowiada Marcin Wejtko, współwłaściciel serwisu wymiany opon.
7: Gdy temperatura spada poniżej 7 stopni, warto już zmienić. To jest orientacyjny próg wskazywany przez producentów.
3: Lepiej z tym nie zwlekać, bo później będą kolejki albo co gorsza, zaskoczenie. Śnieg, a w aucie letnie gumy.
0: SK Koszalin News.
2: Lucna Wojtów ponad 3 lata ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, ale w końcu wpadł w ręce policji. Mundurowi z Sianowa zatrzymali 51-letniego mieszkańca Koszalina, poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna ma trafić do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną przez sąd karę więzienia. Noc bibliotek już w piątek w koszalińskiej bibliotece publicznej od 17 w programie. Warsztaty, spotkania z artystami, zagadki i wykład o Wisławie Szymborskiej.
8: O faktach, o których nie wszyscy wiedzą, dotyczących Szymborskiej, więc jakby taka okazja, żeby spojrzeć na tą postać z troszeczkę innej perspektywy.
2: Mówił Maciej Zychowicz z biblioteki. Szczegóły na stronie placówki.
9: No ale halo, ostatnia ławka, powiedzcie na głos, to się wszyscy razem pośmiejemy. Nie mogłam sobie odmówić, bo dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Z pozdrowieniami dla wszystkich tych, których dziś widzicie w szkole albo których widzieliście lata temu. 2 minuty po 9:00, Kasia Węsierska. Dzień dobry, zapraszam.

0: We own it! Wiz Khalifa w Radiu SK. 18 minut po godzinie 9, to żeby było miło, nie tylko nauczycielom z okazji ich święta, nie, przepraszam, wszystkim pracownikom sektora edukacji naukowej. Nie, no edukacji, po prostu. To mam 30 sekund tylko dobrych informacji. Polscy młodzi konstruktorzy ze srebrem w Korei. Nasza reprezentacja zdobyła srebrny medal za dokumentację techniczną podczas międzynarodowych zawodów First Global Challenge w Korei Południowej. Darmowa podróż po Europie czeka na 18-latków. Można zdobyć bezpłatny bilet na podróż po Europie, bo trwa nabór do programu Discover UA. Oprócz biletu zwycięzcy dostaną kartę zniżkową na noclegi i atrakcje. Ulubiona muzyka może zmniejszać ból, mówią badania. W takim badaniu obejmującym ponad 200 pacjentów, osoby słuchające wybranej przez siebie muzyki odczuwały mniejszy ból niż te, którym towarzyszyła cisza. Ból istnienia, być może muzyka też niejako wycisza, więc teraz gramy w Radiu SK. Radio
1: SK. Autopromocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na sk.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
2: Autopromocja. Reklama. Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
3: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
4: Tylko Ceramiks Płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny, new trendy, teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramiks Płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zamek Książąt Pomorskich, Ogrody Przelewice, Morskie Centrum Nauki, Aleja Wojska Polskiego i Plac Stefana Batorego w Szczecinie. Znasz te miejsca, ale pamiętasz, jak wyglądały kilka lat temu? To zmiany możliwe dzięki funduszom europejskim. Sprawdź, jak zmienia się Pomorze Zachodnie. Zobacz efekty, które są dziś częścią naszej codzienności. To miejsce znasz. Szczegóły na fundusze.ue.wzp.pl. Kampania finansowana ze środków programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
7: I po reklamie.

0: jeszcze raz wszystkiego najlepszego, bo dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej świętują nie tylko nauczyciele, ale wszyscy, którzy w szkołach pracują i dbają o edukację naszego społeczeństwa. 23 minuty do godziny 10. Ze szkoły wiele rzeczy umyka, ale nie umykają teksty nauczycieli, które słyszeliśmy przez lata. Cały czas się zastanawiam, czy was gdzieś, drodzy nauczyciele, uczą na studiach, czy tam jest taki przedmiot, co mówić w klasie, żeby oni zapamiętali to na całe życie i potem powtarzali między sobą i żeby wszyscy nauczyciele korzystali dokładnie z tych samych tekstów typu powiedzcie na głos, wszyscy się razem pośmiejemy. Które z tekstów nauczycieli zapadły wam najbardziej w pamięć i okazały się całkiem przydatnym w życiu? Czekam na głosówki na eskowym messengerze. Można pozdrawiać też swoich nauczycieli sprzed lat, o których istnieniu albo chcielibyście zapomnieć, albo to oni o waszym istnieniu być może chcieliby zapomnieć.
1: Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na esk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu Esca. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
7: Jak Oktober, to Oktoberfest w Mini Browarze Kowal. Już 16 i 17 października wielkie bawarskie święto z mnóstwem atrakcji, a wśród nich bawarskie menu, kapela Silesian Tirol Band, liczne konkursy z nagrodami oraz wiele, wiele innych. Mini Browar Kowal, Koszalin Grunwaldzka 1A. Szczegóły na Facebooku.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dziki jeans, dziki jeans, dziki jeans, dziki jeans, dziki jeans, nie do starcia. Wrangler Lee Outlet, Wańkowicza 17, Koszalin, dawny Pewex. Dziki jeans.
10: I po reklamie.

0: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Prezydent miasta Kołobrzeg, Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na trzecią edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19, hala Millennium w Kołobrzegu. Uwaga Kołobrzeg! Dla posiadaczy kołobrzeskiej karty mieszkańca bilet za jedynie 49 zł do kupienia na e-bilet.pl.
3: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
5: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
6: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Hej koszalin! Bistro Mamy Kocioł zaprasza od godziny 8 na śniadania od 15 zł z kawą lub herbatą. Koszalin, Podgrodzie 1A, Fregata Parter. Zapraszamy!
2: Omade, Monseflore, omade, omade, omade, odeo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy... Wpadasz ty! Do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Markowe wózki i bezpieczne foteliki samochodowe z bezpłatnym doborem i montażem w cenach niższych niż w internecie. Ogromny wybór zabawek i asortymentu dla dzieci od narodzin. A z kartą stałego klienta rabaty na zakupy. Tik Tak. Koszalin Traugutta 30.
3: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
4: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
11: Pogoda na początek dnia nie rozpieszcza. Do południa może jeszcze popadać, ale później pojawią się przejaśnienia. Będzie dość mocno wiać. Temperatura dobije do 14 stopni. A na drogach w Koszalinie czas na łatanie dziur. Drogowców spotkacie na ulicach Kinga Wybickiego, Władysława IV, Bałtyckiej, Łużyckiej i Kolejowej.
10: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble. Salon firmowy Mebli Versal. Best Meble. Koszalin Poprzeczna 6.
9: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
12: Zbliża się 10:00, czas na SK News, Jakub Krzyżak. Ślubowanie wobec prezydenta, ale bez prezydenta. Mowa o ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Odbyło się ono w Sejmie przed marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.
13: Złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest prawnym obowiązkiem. Warunkiem objęcia przez niego urzędu sędziowskiego jest złożenie ślubowania.
12: Mówił Berek. To jest groteska, stwierdził prezydencki minister Zbigniew Bogucki. Państwo musi zrobić wszystko, aby umożliwić tym sędziom orzekanie, odpowiada z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Sędzia Berek jedzie teraz do siedziby Trybunału w towarzystwie innych sędziów, którzy już wcześniej składali ślubowanie w Sejmie. Przemoc domowa, myśli samobójcze i samotność to tematy najczęściej poruszane przez dzieci. W tym roku podczas rozmów z konsultantami telefonu zaufania. Jak wynika ze statystyk, tematyka staje się coraz bardziej drastyczna.
14: W trakcie jednej rozmowy często krótkiej. Musimy zdobyć zaufanie, zbudować relacje i przekonać, że dorośli wcale nie są tacy źli.
12: Mówi Weronika Goldberg, konsultantka telefonu zaufania. Miesięcznie pod ten numer 812 12 12 dzwoni około 5 tysięcy dzieci. Jeżeli intensywnie szukają miejsca do zimowania i gromadzą zapasy energii przed hibernacją. Sterty liści, gałęzie i zarośla mogą stać się ich zimowym schronieniem, dlatego zanim będziemy je utylizować, warto sprawdzić, czy nie ukrywa się w nich kolczasty lokator.
15: SK Koszalin. Sport.
11: Lucna Wojtów przed nami. Trzy mecze i okazja, aby wspierać lokalne drużyny na trybunach. Już dziś o 18:00 w hali Gwardii. Koszykarze Rzeka Koszalin zmierzą się z SMS-em Władysławowo. W sobotę o 17:00 na parkiet hali widowiskowo-sportowej wyjdą szczypiorniści Gwardii Koszalin, którzy podejmą Nielbę Wągrowiec. Gwardziści będą walczyć o przełamanie po dwóch ostatnich porażkach. Sportowy weekend zakończą zawodniczki piłki ręcznej Koszalin. W niedzielę o 17:00 zmierzą się z Pogonią Szczecin w derbach regionu. A dla naszych słuchaczy mamy wejściówki na sobotni mecz Gwardii. Piszcie na koszalin@sk.pl.
16: Prawdy życiowe od waszych nauczycieli. Dostałam takich dużo na SK Messenger i chętnie puszczę to dalej w świat, bo one się chyba przez lata nie zmieniają, a z okazji Dnia Edukacji Narodowej warto je przypomnieć. Są, bo już teraz w SK Kasia Węzierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: tak właśnie powinno być. Back to yours, Alnor w Radiu SK, 16 minut po godzinie 10. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich pracowników edukacji narodowej. Wspominamy dzisiaj wasze najlepsze teksty, drodzy nauczyciele. Jak ktoś chce, może nagrać i może też pozdrowić tego jednego nauczyciela, któremu szczególnie jakoś się zapadł w pamięć. Jest Borys, który najwyraźniej skorzystał.
1: Ja zapamiętałem tekst nauczyciela: przeszkadzam ci. I do dzisiaj, kiedy mówię, a ktoś w tym samym momencie zaczyna gadać, używam tego tekstu.
0: Czy ja wam nie przeszkadzam? Tak to mniej więcej brzmiało w mojej klasie. Co ciekawe, nie tylko Borys, ty, dlatego że to się podprogowo gdzieś w umyśle zaczytuje i w pewnym momencie te teksty, o których mówiliśmy, że nigdy w życiu ich nie powtórzymy, czy to nauczycieli, czy rodziców, trafiają do naszego słownika i zaczynamy używać ich mimowolnie.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama. Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro.

0: trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wyspa Bogów, Bali Experience Show. Zobacz, usłysz, posmakuj i przeżyj Bali. Spektakularne widowisko z udziałem tancerzy z wyspy Bali. Gotowi na niezapomniane wrażenie na żywo? Taniec, muzyka, niezwykłe kostiumy i świat balijskich legend. Wyspa Bogów, Bali Experience Show. 3-4 listopada, Koszalin, hala widowiskowo-sportowa. Bilety na dolinaszarlotty.pl, kupbilecik.pl oraz biletyna.pl.
4: I po reklamie.

0: Zapomnieć się, absolutnie. 11 mele, jak zapomnieć w Radiu SK 25 minut do 11. Tak samo jak nie zapominamy tekstów naszych nauczycieli. A i przypominamy z okazji święta, wiadomo. Bartek?
1: Jakich słów myślałem, że będę nigdy nie używać? Chyba takich, co każdy. Nie pyskuj.
0: O, ile razy padło na lekcji. A potem człowiek dostał zapis do głowy i puszczał dalej w świat. Nawet jeśli nie ma dzieci. Do obcych dzieci też można, do psów też, potwierdzona informacja.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy. Odlot ściśle tajny.
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14. edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam. Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
7: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Król egzotyki ma nowy adres w Kołobrzegu. Nowe biuro podróży Rainbow w Galerii Karuzela już otwarte. Odwiedź nas i zaplanuj wakacje, które połączą zwiedzanie świata z wypoczynkiem. Rainbow, teraz także w Galerii Karuzela w Kołobrzegu.
11: I po reklamie.

0: Wbrew tytułowi, czyli Patient Zero, nic wspólnego z medycyną to nie ma. Taylor Swift przed 11 w Radiu SK, po 11 to może pójdzie się do pracy, ale ja też będę grać najlepsze hity w SC.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marvin. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marvin od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
2: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
8: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie frankfurterki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tato, co znaczy negocjować?
13: Szukać porozumienia.
12: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
14: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
18: Do południa może jeszcze popadać, ale później pogoda powinna się poprawić i wyjrzy słońce. Wiatr dzisiaj da się we znaki, termometry pokażą maksymalnie do 14 stopni. Tymczasem w Koszalinie drogowcy łatają dziury. Uważajcie na ulicach Kinga Wybickiego, Władysława IV, Bałtyckiej, Łużyckiej i Kolejowej.
17: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
16: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
19: Jest 11:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Starcie z policjantami i blokada Trybunału Konstytucyjnego przez zwolenników PiS. Do przepychanek doszło podczas próby umożliwienia wjazdu Maciejowi Berkowi do siedziby Trybunału. Na miejscu jest reporter SK Mateusz Chłyston. Co teraz się tam dzieje?
20: Dzień dobry. Maciej Berek spędził w budynku około kwadransa. Zdecydowanie większe emocje towarzyszyły jego wjazdowi przed gmach przy Alei Szucha. Do przepychanek z policją doszło właśnie chwilę przedtem, podczas próby udrożnienia wjazdu do Trybunału Konstytucyjnego. Policyjny kordon nadal jednak szczelnie odgradza wjazd do tego budynku. Po obu jego stronach jest spora grupa protestujących, którzy nie akceptują wyboru Macieja Berka na sędziego. Żeby ich usunąć sprzed bramy, policja musiała wcześniej użyć siły. W trakcie tych przepychanek co najmniej jedna osoba straciła przytomność. Przed chwilą zabrała ją stąd karetka. odtworzono także hymn Polski, a w czasie wjazdu kolumny aut z Maciejem Berkiem także rotę. Sprzed Trybunału Konstytucyjnego Mateusz Chłystun.
19: Niezłożenie ślubowania w określonym terminie byłoby jednoznaczne z rezygnacją z mandatu, mówił tuż po porannym ślubowaniu w Sejmie Maciej Berek.
13: Złożyłem ślubowanie w formie prawnie dopuszczalnej. Moje ślubowanie jest adresowane do prezydenta Rzeczypospolitej.
19: Więcej o tym piszemy na sk.pl. Do sprawy będziemy jeszcze wracać. Dziś 14 października, czyli Dzień Edukacji Narodowej, albo jak ktoś woli, Dzień Nauczyciela. Czego dzieci życzą swoim nauczycielom w dniu ich święta?
15: Żeby mieli cierpliwość do uczniów, żeby nie krzyczeli za dużo i fał nie wstawiali.
19: Niech się spełnią. Z uczniami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki.
21: SK Koszalin.
18: Lucyna Wojtów, po raz trzeci w Koszalinie odbędzie się marsz szlakiem punktów życia. Trasa obejmuje miejsca z defibrylatorami AED.
22: Przemierzamy Koszalin i pokazujemy, jak udzielić pierwszej pomocy, jak wykorzystać AED.
18: Mówi Małgorzata Kulik, nauczycielka z Bronka. Początek jutro przed 11. Młodzież ma nowe miejsce do spotkań w Koszalinie. W bibliotece publicznej powstała strefa młodych, gdzie można pograć w planszówki, pouczyć się lub odpocząć.
23: Można się skupić, jest taki bardzo fajny klimat. To jest takie fajne miejsce dla integracji.
18: Z nowego miejsca mogą korzystać też osoby, które nie są zapisane do biblioteki.
24: 2 minuty po 11. Kto miał spotkanie o 11, ten jest spóźniony i pewnie chwała mu za to, bo prawdopodobnie to jest spotkanie, które mogłoby być mechlem. Robin Schulz, One Tickle Tiki, Zajbletka. Za chwilę wesce. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 300 zł z kieszeni. Za dwie minuty. Neptunika, What If w Radiu SK 15 minut po godzinie 11. 300 zł kosztowała wizyta prywatna u jednego z lekarzy. Taką historię opisał jeden z pacjentów w internecie właśnie, mówiąc, że 300 zł za dwie minuty to cena chyba nie do końca adekwatna, dlatego że czas trwania versus cena nie wychodzi w tej kalkulacji najlepiej. No ale patrząc na NFZ, to tutaj statystyki nieco inne. Co prawda wizyta za 0 zł, a czekanie, nie, czas trwania, przepraszam, tej wizyty. 2 lata, jakieś 10 minut. 2 lata oczekiwania, 10 minut kontaktu z lekarzem.
1: Radio SK. Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Zamek Książąt Pomorskich, Ogrody Przelewice, Morskie Centrum Nauki, Aleja Wojska Polskiego i Plac Stefana Batorego w Szczecinie. Znasz te miejsca, ale pamiętasz, jak wyglądały kilka lat temu? To zmiany możliwe dzięki funduszom europejskim. Sprawdź, jak zmienia się Pomorze Zachodnie. Zobacz efekty, które są dziś częścią naszej codzienności. To miejsce znasz. Szczegóły na fundusze.ue.wzp.pl. Kampania finansowana ze środków programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
5: Prezydent miasta Kołobrzeg, Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na 3. edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19. Hala Millennium w Kołobrzegu. Uwaga, Kołobrzeg! Dla posiadaczy kołobrzeskiej karty mieszkańca bilet za jedynie 49 zł do kupienia na e-bilet.pl.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia 4. i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
9: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
10: I po reklamie.

0: Drown, Florida, Kesha w Radiu SK. 25 minut zostało jeszcze do godziny 12. Coraz więcej podpowiedzi i coraz mniej wiedzy, przynajmniej w mojej głowie. Ta akcja nazywa się Odlot ściśle tajny i polega na tym, że siadacie do samolotu razem z nami, ale nikt z nas nie wie, dokąd ten samolot leci. Dobra, no może się dowiemy na lotnisku, ale do tej pory wam nie powiemy, bo sami nie wiemy. Jeżeli chcecie z nami polecieć na weekend w nieznane, to pobierajcie aplikację Radio SK i tam się zgłaszajcie. A jeżeli chcecie się dowiedzieć, dokąd lecimy, to kapitan ma kolejną podpowiedź.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, miało słynną nauczycielkę angielskiego.
0: Dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej. Przypadek? Nie sądzę. Jeżeli ktoś ma jakieś typy, to typujcie w głowie, pobierajcie aplikację i dołączajcie na przykład do naszego słuchacza Jędrzeja i jego koleżanki, którzy już usiądą z nami w samolocie. Ale kilka miejsc jeszcze jest, więc pobierajcie aplikację Radia SK i czekamy na wasze zgłoszenia.
2: Radio SK. Promocja.
3: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
4: Opowiedz nam swoją historię na SK.pl.
5: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
6: Włącz imprezkę z Leszczykiem już dziś po 18.
7: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Wyspa Bogów, Bali Experience Show. Zobacz, usłysz, posmakuj i przeżyj Bali. Spektakularne widowisko z udziałem tancerzy z wyspy Bali. Gotowi na niezapomniane wrażenie na żywo? Taniec, muzyka, niezwykłe kostiumy i świat balijskich legend. Wyspa Bogów, Bali Experience Show. 3-4 listopada, Koszalin, hala widowiskowo-sportowa. Bilety na dolinaszarlotty.pl, kupbilecik.pl oraz biletyna.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
12: I po reklamie.

0: to jest ta pani od Apatę. Rose, New Trick w Radiu SK, 5 minut do godziny 12. Uff, nareszcie 12. Macie jakąś przerwę? Jak nie, to sobie zróbcie. Michu Sobkowski za chwilę przychodzi i gra najlepsze hity na czasie Westy.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
5: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
6: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
5: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
7: Poleca Radio SK.
8: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
9: Tylko Ceramiks płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny, new trendy, teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramiks płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
10: Psst, cześć, to Influencer, ten od Sen.
11: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na 4. edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
13: Jak Oktober, to Oktoberfest w Mini Browarze Kowal.
14: Już 16 i 17 października wielkie bawarskie święto z mnóstwem atrakcji, a wśród nich bawarskie menu, kapela Silesian Tirol Band, liczne konkursy z nagrodami oraz wiele, wiele innych. Mini Browar Kowal, Koszalin, Grunwaldzka 1A. Szczegóły na Facebooku.
15: Dziki jeans, dziki jeans, dziki jeans. Wrangler Lee Outlet. Wańkowicza 17, Koszalin, dawny Pewex. Dziki jeans, zapraszamy!
16: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
17: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
18: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Hej Koszalin! Bistro Mamy Kocioł zaprasza! Każde danie tylko 24,99. Do każdego dania zupa gratis. Ulica Podgrodzie 1A, Fregata Parter. Zapraszamy! Pamiętaj, każde danie 24,99.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
24: Na koszalińskich ulicach kolejny dzień łatania dziur. Drogowcy pracują na Kinga Wybickiego, Władysława IV, Bałtyckiej, Łużyckiej, Kolejowej, więc uważajcie. A jeśli chodzi o pogodę, druga część dnia zapowiada się bez deszczu, z większą ilością przejaśnień. Wiatr nie odpuści, temperatura dojdzie do 14 stopni.
23: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
22: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
25: Jest południe, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Spór o ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Barek, wybrany przez Sejm, złożył ślubowanie przed marszałkiem Sejmu. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski pozostawił sprawę do rozpatrzenia prezydentowi. Przed siedzibą Trybunału doszło wcześniej do przepychanek z policją. Na miejscu cały czas jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, o czym jeszcze mówił Bogdan Święczkowski?
26: Tłumaczył, że nie dopuścił Macieja Berka do pracy, a zgoda na jego wejście do gmachu była jednorazowa.
0: do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta, czy uznaje to ślubowanie za złożone w jego obecności. W dniu dzisiejszym wysyłam takie pismo do pana prezydenta.
1: Mówił podczas spotkania z dziennikarzami Bogdan Święczkowski. Zebrana tu grupa protestujących co jakiś czas podnosiła jeszcze antyrządowe okrzyki. Tymczasem tu przed Trybunałem tłum protestujących przerzedza się. W deszczu i podmuchach zimnego wiatru pozostała jeszcze grupa kilkudziesięciu osób. Z Alei Szucha w Warszawie Mateusz Kłystun.
25: Sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym to też oczywiście najważniejszy dzisiejszy temat w Sejmie. Tam się teraz przenosimy. Przy wiejskiej jest nasz reporter Michał Rawa.
2: Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego, mówi, że nie dopuścił do orzekania Macieja Berka. Co teraz?
3: Czekajmy na następne kroki. Dzisiaj odebranie ślubowania złożonego wobec prezydenta tutaj w Sejmie przez sędziego Berka. Wierzę w ten plan i trzymam mocno za niego kciuki.
25: Powiedziała esce posłanka PSL-u Magdalena Sroka. Wygląda jak autobus, a działa jak mobilny szpital. Pierwszy taki ambulans pojazd w Polsce trafił do Łodzi. Mobilny szpital wesprze też placówki przeciążone liczbą pacjentów.
7: SK Koszalin News.
24: Plus na Wojtów. Coraz bliżej końca pierwszego etapu modernizacji drogi między Kołobrzegiem a Dygowem. Na blisko 7-kilometrowym odcinku kończy się układanie nawierzchni, a w Dygowie przebudowywane są chodniki i zjazdy oraz powstaje rondo. Kolejne etapy inwestycji zaplanowano na lata 2027-2028. W Kołobrzegu ruszają przygotowania do Wigilii bez samotności. Organizatorzy szukają wolontariuszy i darczyńców, którzy pomogą stworzyć świąteczne spotkanie dla potrzebujących. Spotkania organizacyjne będą się odbywać w środę o 18 w hali Milenium. Pierwsze zaplanowano 28 października.
21: Środowe popołudnie, szanowni państwo, to oznacza już tyle, że z górki, prawda? Jeśli chodzi o ten tydzień. No i z górki ze zyskowymi hitami na czasie. Będzie Damiano Dawid i The First Time, będzie też Liwka, poza tobą nic. Zdarzy się też coś od Dawida Podsiadło. A na początek wszystkie marzenia. Łatwo Gang, Majko, Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: Lera na antenie Radia SK i wokal od Sophie Ellis Bextor, oczywiście Can't Fight This Feeling. Gdyby w lokomotywach były biegi takie jak w samochodzie, to śmiało moglibyśmy powiedzieć, że PKP wrzuca kolejny wyższy już bieg, bo właśnie ogłosili, że od 13 grudnia, czyli za dwa miesiące, pociągi z Warszawy do Trójmiasta będą jeździły, słuchajcie, co pół godziny i to nie jest jedyna zmiana, ale tutaj chyba jest największa. Rekordowa liczba połączeń i szybsze podróże. Tego informacji prasowej nie znalazłem, ale jestem pewien, że na PKP można liczyć i że pociągi spóźniać się też będą szybciej. Oskar Cymes za chwilę, później Enrique Iglesias i Duele El Corazón Veste.
1: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. Fight!
5: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
6: We must fight together.
5: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
7: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
8: Król egzotyki ma nowy adres w Kołobrzegu. Nowe biuro podróży Rainbow w Galerii Karuzela już otwarte. Odwiedź nas i zaplanuj wakacje, które połączą zwiedzanie świata z wypoczynkiem. Rainbow, teraz także w Galerii Karuzela w Kołobrzegu.
9: Omade, monse flore, omade, omade, omade, odeo, riki tiki, deo, deo, riki tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Markowe wózki i bezpieczne foteliki samochodowe z bezpłatnym doborem i montażem w cenach niższych niż w internecie. Ogromny wybór zabawek i asortymentu dla dzieci od narodzin. A z kartą stałego klienta rabaty na zakupy. Tik Tak. Koszalin, Traugutta 30.
10: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
13: I po reklamie.

0: Toby Romeo, You Fly High na antenie Radio SK. Za chwilę obiecany Dawid Podsiadło, a później obiecuję, że na pewno do godziny 13 jeszcze Mrozu i Kasperczyki, czyli wszystko, czego chciałem. Nie wiem, co jest dzisiaj, słuchajcie, dla mnie bardziej blea. Czy to jest pogoda po powrocie z krótkich wakacji, czy jednak wydarzenia w polityce? Nowy sędzia Trybunału. Został wybrany? Nie został zaprzysiężony. Teraz zaprzysiągł się sam. Dziś go do Trybunału wpuścili, ale od jutra już go wpuszczać nie będą. Zdecydowanie wolę tą dziecięcą definicję zabawy w berka.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pan zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Castorama!
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
10: Castorama. Razem najlepiej.
11: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
13: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
14: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
12: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
14: Za darmo to uczciwa cena.
12: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: I po reklamie.

0: Jakie to jest dobre. Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem. Jeśli wszystko, czego chcieliście, to hity na czasie po godzinie 13, to mam dla was dobre wieści, bo będzie i będzie ich dużo. Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat na sam początek tej kolejnej godziny hitów. A wcześniej trochę o tym, co w pogodzie i trochę najważniejszych newsów z kraju, ze świata.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: Biedronka.pl. Biedronka.
1: Prezydent miasta Kołobrzeg, Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na trzecią edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19, Hala Millennium w Kołobrzegu. Uwaga, Kołobrzeg! Dla posiadaczy kołobrzeskiej karty mieszkańca bilet za jedynie 49 zł do kupienia na e-bilet.pl.
2: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mniej!
7: Hej koszalin! Bistro Mamy Kocioł zaprasza! Każde danie tylko 24,99. Do każdego dania zupa gratis. Ulica Podgrodzie 1A, Fregata Parter. Zapraszamy! Pamiętaj, każde danie 24,99.
8: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
9: Wyspa Bogów, Bali Experience Show. Zobacz, usłysz, posmakuj i przeżyj Bali. Spektakularne widowisko z udziałem tancerzy z wyspy Bali. Gotowi na niezapomniane wrażenie na żywo? Taniec, muzyka, niezwykłe kostiumy i świat balijskich legend. Wyspa Bogów, Bali Experience Show. 3-4 listopada. Koszalin, hala widowiskowo-sportowa. Bilety na dolinaszarlotty.pl, kupbilecik.pl oraz biletyna.pl.
10: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: A teraz w RTV Euro AGD.
13: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
18: Dla kierowców mamy trochę lepsze wiadomości na drugą część dnia. Warunki na drogach powinny się poprawiać, pojawi się więcej przejaśnień i deszcz raczej nie będzie już przeszkadzał. Nie oznacza to jednak, że można całkiem stracić czujność. Nadal będzie dość mocno wiać. Więc szczególnie na otwartych odcinkach dróg trzymajcie mocno kierownicę.
17: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
16: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
19: Zbliża się 13. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Spór o ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Barek złożył ślubowanie w Sejmie, bo prezydent nie wyznaczył terminu uroczystości. Karol Nawrocki podkreśla, że nie było go przy tym, bo spotkał się z prezydentem Czarnogóry.
8: Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i z polskim prawem, to odbywało się to poza mną, bo dzisiaj mam inne obowiązki.
19: Maciej Barek po ślubowaniu w Sejmie dostarczył dokumenty do kancelarii prezydenta. Prezes TK oświadczył, że Barek nie będzie orzekał, dopóki prezydent nie uzna jego ślubowania. Protest górali przeciwko obwodnicy Zakopanego. Około 50 właścicieli działek pojawiło się przed magistratem i sprzeciwiło się budowie północnej trasy.
1: To jest niesprawiedliwe. Biorą całą działkę, całą 1370 metrów.
2: Koło mojego domu 70 centymetrów mamy obwodnica.
10: Każdy zostanie ograbiony ze swojej własności. W różnym stopniu.
19: Mieszkańcy złożyli pismo do władz miasta i domagają się wycofania planów, a obwodnica ma odciążyć zakorkowane centrum Zakopanego. Dziś Dzień Edukacji Narodowej, czyli Święto Nauczycieli. Sprawdziliśmy, za co uczniowie cenią ich najbardziej.
5: Że są cierpliwi.
6: Za to, że nas uczą i dają nam bardzo dużo ofiary.
15: Za to, że chce im się z nami siedzieć i że wytrzymują.
19: Powiedzieli SC uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Bełchatowie.
17: SK Koszalin.
18: Wódz Nawojtów ponad 6 milionów złotych na rozwój szkolnictwa zawodowego w Koszalinie. Projektem dofinansowanym m.in. ze środków unijnych objętych zostanie 5 szkół. Zaplanowano dodatkowe kursy, staże u pracodawców i doposażenie pracowni. Celem jest lepsze przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy. Koszalińskie Hospicjum zachęca do udziału w kweście na rzecz swoich podopiecznych. Zbiórki 31 października i 1 listopada na cmentarzach w Koszalinie i regionie, mówi Teresa Krzysztofiak z Hospicjum.
0: Można się zgłaszać czy przez sekretariat nasz hospicyjny, czy przez stronę hospicyjną, mailowo.
18: Rok temu zebrano ponad 220 tysięcy.
20: Jak tak sobie pokminię, to wpływ na moje życie nauczyciele niektórzy mieli naprawdę bardzo, bardzo duży. I co ważne i szczęśliwe, w moim przypadku raczej pozytywny. Wszystkim nauczycielom wszystkiego dobrego. Jacyś nauczyciele mieli wpływ na was? Dajcie znać. Teraz Justin Bieber, Nicki Minaj. Michu, witajcie.

0: Naprawdę bardzo dobry numer na naszej antenie. Eben i Easy Bizu, All of My Love. I tak słuchając go w tym momencie, pomyślałem sobie, że to byłaby świetna ilustracja dźwiękowa do rolki z Odlotu Ściśle Tajnego. Jak już oczywiście odlot się odbędzie, to byłaby świetna ilustracja muzyczna, naprawdę. Cały czas kompletujemy ekipę. Dzisiaj dołączył do niej w dosyć niecodziennych okolicznościach kolejny słuchaczeski.
1: Z nami Jędrzej, dzień dobry.
2: Dzień dobry, miło mi z was słyszeć.
1: Ten wielki pogłos to dlatego, że Jędrzej siedzi w toalecie u siebie w pracy.
2: Tak jest.
3: Słuchaj, napisałeś, że lubisz spotykać się ze znajomymi, ładuje cię to pozytywną energią, często skłania cię do poznawania nowych osób. No, brzmi to jak materiał na dobrego kandydata.
2: Też tak uważam. Na pewno buzia się nie zamyka i będzie mnie słychać.
0: Proszę nie łączyć tego, będzie mnie słychać z miejscem odbycia rozmowy telefonicznej. Bardzo o to proszę. Aplikacja radiańska, moi drodzy, to tam się zgłaszacie. Kolejne jeszcze miejsca mamy dla was w tym tygodniu i na początku przyszłego też. A sam odlot w kolejny weekend, ten między 23 a 25 października. I co o nim wiemy? Wiemy na pewno, że będzie fajnie i że ze skową ekipą będzie miał miejsce. Dokąd? To przekonamy się na lotnisku. Zalia za chwilę, a później Alesso, Nate Smith i I Like It Veste.
4: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
5: będę grał w grę.
4: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
6: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Jesteśmy w sklepie Netto. Czy wie pan, co oznacza zapis najlepiej spożyć przed?
11: Że po tym terminie trzeba wyrzucić produkt do kosza, bo nie nadaje się do jedzenia.
10: Błąd.
12: Najlepiej spożyć przed to informacja o dacie minimalnej trwałości produktu. Po jej upływie produkt może, choć nie musi, stracić swoje niektóre właściwości i tak wciąż jest dla nas bezpieczny. Tym oznaczeniem objęte są m.in. produkty suche, jak mąka, herbata czy kasze. Zanim więc produkt po dacie z oznaczeniem najlepiej spożyć przed wyrzucimy do kosza, warto sprawdzić go sensorycznie, na przykład wąchając.
10: Organizatorem akcji mającej na celu ograniczenie marnowania żywności jest Netto.
13: Więcej na netto.pl.
14: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
17: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. I po reklamie.

Polsce. Latynoamerykańskie brzmienia dla wszystkich. Tak chłopaki mówili o tym numerze podczas wizyty u nas w studiu u Sointy i Korościela. Hancho, Malik Montana i Mami już teraz.

0: Linkin Park i In The End wciąż brzmi bardzo dobrze na antenie Radia SK. Teraz czas na codzienny już chyba taki zwyczaj nam się zrobił, taka tradycja z pozdrowieniami dla pracowników stacji benzynowych w całym kraju, bo ci, przynajmniej jeśli chodzi o benzynę 95, no to będą mieli trochę mniej roboty przynajmniej dzisiaj, bo jutro będzie tańsza i to tańsza o 10 groszy. Dzisiaj cena to 7,11 maksymalna, z tego co widzę, nowe to obwieszczenie ministra energii, to benzyna 95 jutro za 7,01, a olej napędowy za 8,05. 98, no kto tankuje 98, ten na cenę to chyba nie patrzy. Juste, Jack Staley, John, Turn Lights Off za moment, później Benson Boone na antenie Radio SK.
1: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
2: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.
1: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
2: Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18.
3: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
6: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
5: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
6: Magnifique!
5: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
6: No, Hisense Media Expert to ma sens.
7: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
10: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
11: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango na pamiątkę tego niesłusznie minionego lata 2026, tuż przed godziną 14 na antenie Radia SK. Za chwilę gramy dalej. Będzie Imagine Dragons, już za chwilę Westy.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
3: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
8: Bo teraz w Auchanie na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego Twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
10: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
18: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
19: Na drogach powinno być już spokojniej. W drugiej części dnia więcej przejaśnień. Uważać trzeba jednak na wiatr, który nadal może mocniej dmuchać, szczególnie na otwartych odcinkach tras. A czwartek zapowiada się przyjemniej. Bez opadów deszczu i silnego wiatru z temperaturą do 14 kresek.
18: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble. Salon firmowy Mebli Versal. Best Meble. Koszalin, Poprzeczna 6.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
20: Minęła 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Ostry spór o Trybunał Konstytucyjny. Jarosław Kaczyński nazywa ślubowanie Macieja Berka w Sejmie zamachem stanu. Zdaniem prezesa PiS działania te mają charakter przestępczy.
21: Atak siłą na Trybunał Konstytucyjny to jest element czegoś, co można przynajmniej w tym szerszym tego słowa znaczeniu uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu.
20: Mówił prezes. prezes PiS do swoich zwolenników zgromadzonych przed siedzibą Trybunału. Maciej Berek z dokumentami po ślubowaniu w Sejmie pojawił się w kancelarii prezydenta, później w Trybunale Konstytucyjnym. Tam spotkał się z prezesem TK Bogdanem Święczkowskim. Ten zapowiedział, że Berek nie będzie orzekał, dopóki prezydent nie uzna jego ślubowania. Benzyna tańsza, ale za to droższy diesel. Minister energii ogłosił nowe ceny maksymalne w ramach programu CPN. Jutro litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 7 zł i 1 grosz, a za litr oleju napędowego zapłacimy nie więcej niż 8 zł i 5 groszy. Kubuś Puchatek kończy dziś 100 lat. Słynny miś o bardzo małym rozumku od dekad podbija serca dzieci i dorosłych. Mało kto wie, że inspiracją dla tej postaci była prawdziwa niedźwiedzica Winnipeg, która mieszkała w londyńskim zoo.
0: SK Koszalin. Na czasie.
19: Lucyna Wojtów, jeżeli lubicie muzyczne poszukiwania i macie ochotę upolować coś wyjątkowego, to w sobotę warto zajrzeć do Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. O 11:00 rozpocznie się płytowa giełda Gra Muzyka. Będzie okazja, aby kupić, sprzedać i wymienić się muzycznymi perełkami. Kto wie, może właśnie tam czeka płyta, której od dawna szukacie. A jeżeli zamiast słuchania muzyki w domu wolicie koncertowe emocje, to zapiszcie datę. 14 listopada. Tego dnia Kołobrzeg rozkręci się w hip-hopowym rytmie. W Hali Millennium wystąpią Young Leosia, Fukaj i Brokis. Szczegółów szukajcie na sk.pl.
16: Pięknie płyniesz. Dawid Podsiadło tak zaśpiewa dosłownie za kilkanaście minut na antenie Radia SK. Będzie też Margaret, będzie też między innymi Natasha Bedingfield i Unwritten. Obiecuję w tej godzinie. A na początek Imagine Dragons.

0: Wasted Nolly, Major League DJs na antenie Radio SK. Za chwilę Somber, a później m.in. Margaret i Prima Ballerina. A to? No co to za taksówkarz? No, prima sort można powiedzieć. Stos. Słuchajcie, wychodzą nowe fakty w związku z podpaleniem stacji przekaźnikowej Starlinków sprzed kilku tygodni na Mazowszu. Pewnie słyszeliście, dwóch Turków zatrzymano w Niemczech, a pomógł w tym właśnie taksówkarz, bo prawdopodobnie podpalacze po akcji pojechali taksówką do Warszawy. Mieli mokre, brudne ubrania, mówili, że nocowali w lesie. Kierowca skleił, że coś podejrzanego się podziało i nagrał ich rozmowę. A te przetłumaczono i pojawiły się tam słowa o akcji, o bazie, o satelicie. No i to miało pomóc w ujęciu rzezimieszku. No i jeśli to był przewóz na aplikację, to mam wrażenie, że nie będzie ani pięciu gwiazdek, ani napiwku.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
7: Hej Koszalin! Bistro Mamy Kocioł zaprasza! Każde danie tylko 24,99. Do każdego dania zupa gratis. Ulica Podgrodzie 1A, Fregata Parter. Zapraszamy! Pamiętaj, każde danie 24,99.
8: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
9: Filmowy październik w kinie Helios. Wybierz się na pełen walk i emocji tytuł Street Fighter. Odkryj mroczny świat horroru Inna Mamusia, w którym rodzina spotyka nadprzyrodzoną istotę. Znajdź sposób na codzienny chaos w komedii Jak żyć, żeby nie zwariować. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
10: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
11: Zamek Książąt Pomorskich, Ogrody Przelewice, Morskie Centrum Nauki, Aleja Wojska Polskiego i Plac Stefana Batorego w Szczecinie. Znasz te miejsca, ale pamiętasz, jak wyglądały kilka lat temu? To zmiany możliwe dzięki funduszom europejskim. Sprawdź, jak zmienia się Pomorze Zachodnie. Zobacz efekty, które są dziś częścią naszej codzienności. To miejsce znasz. Szczegóły na fundusze.ue.wzp.pl. Kampania finansowana ze środków programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
12: Król egzotyki ma nowy adres w Kołobrzegu. Nowe biuro podróży Rainbow w Galerii Karuzela już otwarte. Odwiedź nas i zaplanuj wakacje, które połączą zwiedzanie świata z wypoczynkiem. Rainbow, teraz także w Galerii Karuzela w Kołobrzegu.
13: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
14: Tylko Ceramics płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny New Trendy. Teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramics płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
15: Jak Oktober, to Oktoberfest w Mini Browarze Kowal.
16: Już 16 i 17 października wielkie bawarskie święto z mnóstwem atrakcji, a wśród nich bawarskie menu, kapela Silesian Tirol Band, liczne konkursy z nagrodami oraz wiele, wiele innych. Mini Browar Kowal, Koszalin, Grunwaldzka 1A. Szczegóły na Facebooku.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Dziki jeans. Dziki jeans. Nie do starcia.
19: Dziki jeans. Wrangler Lee Outlet.
20: Pańkowicza 17 Koszalin.
19: Dawny Pewex.
20: Zapraszamy.
21: I po reklamie.

0: No to po kolei, kilka chwil temu na antenie Radio SK Tiesto i Hard to be Around, czyli koncertowa zapowiedź tego, co będzie się działo w czerwcu przyszłego roku w Warszawie podczas Warsaw Music Festival, bo wiemy, że Tiesto się tam pojawi. A to Natasha Bedingfield i Unwritten, czyli z kolei koncertowe wspomnienie tego, co działo się ponad rok temu podczas Beatles Week Festival. To było naprawdę fantastyczne zobaczyć i usłyszeć ją na żywo, jak śpiewa ten numer, a razem z nią tysiące osób. Tak, to wspomnienie, to jedno z takich marzeń moich muzycznych spełnionych właśnie w zeszłym roku. Jeśli waszym marzeniem jest wybrać się gdzieś w jakieś mega miejsce z fajną ekipą, no to mocno polecamy odloty ściśle tajne. Wciąż kompletujemy ekipę. Wiemy na pewno, że ten odlot między 23 a 25 października, czyli kolejny weekend. Wiemy, że z zyskową ekipą. Wiemy, że z lotniska Chopina w Warszawie. A poza tym to nie wiemy za dużo. W sensie wiemy na pewno, że będą fajni ludzie, bo kompletujemy tę ekipę, a wasze zgłoszenia lądują w aplikacji Radia SK zupełnie za free. Za chwilę Andrea Bocelli, David Guetta i spółka, czyli DNA, później Kygo, Selena Gomez.
1: Radio SK. Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS 01 i STS 02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
14: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
15: Mamo, ten bohater jest dziwny.
16: Nie lubisz go?
15: Lubię i to jest najdziwniejsze.
17: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
18: Omade, monseflore, omade, omade, omade, odeo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy... Wpadasz ty!
19: Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Markowe wózki i bezpieczne foteliki samochodowe z bezpłatnym doborem i montażem w cenach niższych niż w internecie. Ogromny wybór zabawek i asortymentu dla dzieci od narodzin. A z kartą stałego klienta rabaty na zakupy. Tic Tac Koszalin Traugutta 30.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Wyspa Bogów, Bali Experience Show. Zobacz, usłysz, posmakuj i przeżyj Bali. Spektakularne widowisko z udziałem tancerzy z Wyspy Bali. Gotowi na niezapomniane wrażenie na żywo? Taniec, muzyka, niezwykłe kostiumy i świat balijskich legend. Wyspa Bogów, Bali Experience Show. 3-4 listopada. Koszalin, hala widowiskowo-sportowa. Bilety na dolinaszarlotty.pl, kupbilecik.pl oraz biletyna.pl.
22: I po reklamie.

0: Najpopularniejszy hit w Polsce. Krótko mówiąc, numer jeden z gorącej dwudziestki Radia SK i wcale mnie to nie dziwi. Sztos, naprawdę. MJ Deli i Deli Supreme w Radiu SK tuż przed godziną 15. Za chwilę po godzinie 15 Sońta i Krościel. Poprawka, Sońta, Krościel i Cyms, bo Oskar Cyms muzycznie pojawi się zaraz po 15 na antenie Radia SK. A my mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 12. Michu Sobkowski. Dzięki, cześć.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
11: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
13: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
14: Wystartowała wyprzedaż rocznika 2026 w Volkswagen Cichy Zasada Koszalin. Już teraz możesz wyjechać nowym SUV-em Volkswagena z korzyścią nawet do 29 tysięcy złotych i dużym wyborem samochodów dostępnych od ręki. A jeśli szukasz auta w niskiej cenie, miejski Polo czeka już od 66 590 zł. Odwiedź Volkswagen Cichy Zasada Koszalin przy ulicy Gnieźnieńskiej 45A.
15: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
16: To będzie ostatnia reklama.
1: Castorama! W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
1: Castorama. Razem najlepiej.
2: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
19: Na termometrach w Koszalinie mamy teraz około 14 stopni, ale przez miejscami silniejsze porywy wiatru odczuwalnie jest znacznie chłodniej. Sprawdzamy też sytuację na drogach. W centrum robi się tłoczno. Więcej samochodów na Połczyńskiej, Traugutta, Armii Krajowej oraz Lechickiej.
18: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
5: Zbliża się 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Premier komentuje spór o Trybunał Konstytucyjny. Donald Tusk zapewnia, że ślubowanie Macieja Berka w Sejmie odbyło się zgodnie z prawem.
7: Wybrano zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją i z dobrym obyczajem kolejnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
5: A prezydent Karol Nawrocki zaznaczył, że jeśli do ślubowania nie doszło przed prezydentem, to Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jego wjazd do gmachu blokowali dziś rano zgromadzeni tam zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. doszło do przepychanek z policją. Areszt za podpalenie stacji Starlink pod Grójcem. Niemiecki sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla dwóch obywateli Turcji. Polskie służby chcą sprowadzić ich do kraju. Pod koniec września mieli podpalić stację zapewniającą łączność satelitarną m.in. dla walczącej z Rosją Ukrainy. Jeże intensywnie szukają miejsca na zimę. Sterty liści, gałęzie i zarośla mogą stać się ich zimowym domem. Dlatego przed porządkami w ogrodzie sprawdźmy, czy nie mieszka tam kolczasty lokator. Uważajmy też na jeże na drogach, szczególnie po zmroku.
0: SK Koszalin News.
19: Oliwia Kisielewska. Blisko 200 uczniów i nauczycieli z Koszalina otrzymało dziś wyjątkowe wyróżnienia. W Filharmonii Koszalińskiej odbyła się miejska uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
9: To ważne święto dla wszystkich nauczycieli i pracowników administracji i oświaty, zwłaszcza współcześnie.
19: Mówiła Magdalena Paryżok-Kowalczyk ze Szkoły Podstawowej nr 18. W koszalińskich placówkach pracuje ponad 2000 nauczycieli. Lokalny biznes i szansa na znalezienie pracy. 25 października w hali widowiskowo-sportowej odbędą się koszalińskie targi przedsiębiorczości.
15: Sońca i Koroście.
17: Sońca i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
20: Sońce znowu nie ma, proszę Państwa, ale nie ma co płakać. Jest Ola Kot. Dzień dobry, Olu.
21: Bo jak Sońce nie ma, to jest kot.
20: Jest kot i jest bardzo dobrze. Ty byłaś ostatnio, widziałem w internecie, z jakimiś owcami się przepychałaś w górach, tak?
21: Byłam na tym wielkim redyku.
20: Aha, i to się nazywa rudyk?
21: Redyk.
20: A czemu?
21: No redyk tak się nazywa,
20: takie
21: kiedy
20: zjawisko.
21: Owce z hal schodzą.
20: Ja nie rozumiem, bo jestem taki barant, że...
21: Aj.
20: No dobrze, z Olą Kot będziemy tu przynajmniej do 18, jak nam się będzie podobało, to jeszcze dłużej.

0: Too Sweet i Hozier w Este. Dzisiaj jest 14 października, to znaczy, że dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Jak wspominasz swoich nauczycieli, Ola? Byli mili dla ciebie, czy masz do tej pory jakieś siniaki na przykład po nich?
1: Mam siniaki od pani z matematyki.
0: Naprawdę?
1: Ale może dlatego, że ja po prostu nigdy nie byłam umysłem ścisłym, aha, więc te przedmioty były dla mnie po prostu bardzo trudne.
0: Rozumiem.
1: Ale ty grałeś w szachy, więc rozumiem, że z matmy miałeś piątkę.
0: Miałem z matmy piątkę rzeczywiście, ale później już było coraz gorzej. Natomiast chciałam zapytać, z czego ty byłaś najlepsza?
1: Ja zawsze z WF-u.
0: I chciałbym to sprawdzić. Wiem, że w radiu nie widać, ale myślę, że po odgłosach słuchacze będą mogli ocenić, czy ty nie oszukujesz. Czy ty mogłabyś teraz przy mikrofonie zrobić 5 przysiadów? Ja ci będę liczył, dobra?
1: Dobra, wstaję, mam długi kabel, mogę to zrobić bez problemu, proszę bardzo.
0: Dobra, ona wstaje rzeczywiście, raz, dobry.
1: I pięty przy podłodze.
0: Pięty przy podłodze, nie odrywa pięt. 2, 3, 4 i 5. Zrobiła. Słuchaj, a będziesz miała zakwasy, czy robisz te przysiady w miarę regularnie?
1: Może nie robię regularnie, ale jest tak, coś takiego jak pamięć mięśniowa, więc wydaje mi się, że po tych 5 przysiadach nic mi nie będzie.
0: Okej, ale to działa na mięśnie ud czy pośladków bardziej i na czym ci ewentualnie bardziej zależy?
1: Nie no, generalnie zależy na ogólnym ruchu fizycznym, prawda?
0: Pięknie wybrnęłaś, pięknie wybrnęłaś. Proszę sobie zrobić parę przysiadów, to się człowiek lepiej poczuje w pracy.

0: Airplanes w Esce. 15 minut po godzinie 15, co znaczy, że teraz zapowiadamy konkurs Państwa Miasta. Ty wiesz, Ola, na czym polega ten konkurs?
1: Ja go obserwowałam od lat.
0: Aha, okej.
1: Okay. Ale czyli najważniejszy jest tutaj u nas w Esce.
0: Oczywiście, tak jest. Słuchaj, dzisiaj będą odpowiedzi na literkę S i chciałbym cię przetestować. Czy ty wiesz, o co chodzi? Zwierzę na literkę S.
1: Słoń.
0: Słoń, może być, fajne, no.
1: Ale wyszukane, prawda?
0: Bardzo.
1: Dobra,
0: bardzo.
1: Surykatka.
0: Surykatka, szczupak może być
1: szczupak
0: też. Nie?
1: Szczupak też, może bardzo być, ważne,
0: tak,
1: pewnie.
0: Tak. Każdy, kto chce zagrać w Państwa Miasta i wygrać eskowe gadżety, to powinien wysłać nam swój numer telefonu na eskowym messengerze. My będziemy dzwonić w tej sprawie. Ola będzie wybierać te numery po znajomościach pewnie, a może nie, zobaczymy. I będziemy dzwonić i grać. Zachęcamy eskowy messenger.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Wyspa Bogów, Bali Experience Show. Zobacz, usłysz, posmakuj i przeżyj Bali. Spektakularne widowisko z udziałem tancerzy z wyspy Bali. Gotowi na niezapomniane wrażenie na żywo? Taniec, muzyka, niezwykłe kostiumy i świat balijskich legend. Wyspa Bogów, Bali Experience Show. 3-4 listopada, Koszalin, hala widowiskowo-sportowa. Bilety na dolinaszarlotty.pl, kupbilecik.pl oraz biletyna.pl.
6: Jak Oktober, to Oktoberfest w Mini Browarze Kowal. Już 16 i 17 października wielkie bawarskie święto z mnóstwem atrakcji, a wśród nich bawarskie menu, kapela Silesian Tirol Band, liczne konkursy z nagrodami oraz wiele, wiele innych. Mini Browar Kowal, Koszalin, Grunwaldzka 1A. Szczegóły na Facebooku.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Aj!
10: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
11: We must fight together.
10: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
12: Prezydent miasta Kołobrzeg, Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na trzecią edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19. Hala Millennium w Kołobrzegu. Uwaga, Kołobrzeg! Dla posiadaczy kołobrzeskiej karty mieszkańca bilet za jedynie 49 zł do kupienia na e-bilet.pl.
13: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
16: I po reklamie.

0: She Doesn't Mind w Esce. Gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: O tak, proszę Państwa, dzisiaj gramy z samymi paniami, ponieważ Ola jest, będzie zadawała pytania. Tak, Olu, jesteś gotowa?
2: I, tak, ja potwierdzam, wszystko się zgadza. Dzisiaj mamy po prostu damski skład.
0: I
2: ty jesteś naszym rodzynkiem.
0: No tak, też takim połowicznym, powiedzmy. No już nie wgłębiajmy się w moją płeć, bo to też jest dyskusyjne mocno. Rywalizuje dzisiaj pani Karolina. Cześć, Karolina.
3: Cześć.
0: Witamy cię serdecznie i rywalizuje z Iwoną. Cześć, Iwona.
4: Cześć.
0: Miłe panie, ja najpierw muszę przedstawić zasady. Dzisiaj
2: oczywiście
0: odpowiedzi na literę S, jak Sońta, którego nie ma trzeci dzień z rzędu. Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą jest punkt, za brak punkt dla przeciwniczki. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Iwona, a później Karolina, a pytania będzie zadawała Ola. Czy wszystko jest jasne?
4: Jasne.
0: Dobrze, no to Olu,
2: super. To
0: jedziemy.
2: To dziewczyny, jesteście zwarte i gotowe, czyli teraz pytanie dla Iwony.
0: Dla Iwony.
2: Iwona, można to znaleźć w kieszeni?
4: Skrzydło.
0: Skrzydło czego?
4: Samolotu, zabawki. No.
2: Super, ja wielokrotnie miałam w kieszeni skrzydło.
0: Samolotu, zabawki.
2: Tak,
0: ja
2: no nie mów, że ty nie miałeś.
0: Ja wiedziałem, że ty będziesz tak wyrozumiała na słuchaczek. Dobra, ale to jest dzisiaj twoja gra. Okej, okay, punkt dla Iwony, 1-0 dla Iwony. Przechodzimy do Karoliny.
2: Karolina, uwaga. Można to znaleźć w mikrofalówce.
4: Sałatka.
0: Sałatka się podgrzewa?
2: Bardzo pyszna, przepyszna jest sałatka. Spróbuj.
0: Jarzynowa podgrzewana. Błagam cię, no dobra, dobra. 1-1, moim zdaniem tu dochodzi do skandalu, ale gramy dalej. Drugie pytania dla Iwony z powrotem.
2: Iwona, jesteś gotowa?
4: Tak.
2: No to kolejne pytanie, coś zielonego.
4: Sałata.
0: Tu okej, okay, tu nie mam pytań.
2: Dobrze,
0: okay.
2: Tutaj nie chcesz z nami dyskutować.
0: Nie, nie chcę dyskutować, nie, nie fajnie chcesz. Poszło. 2-1 dla Iwony.
2: Karolina, pytanie dla ciebie. Coś czarnego.
4: Smoła.
0: Dobrze, znowu dobrze,
2: o,
0: ale
2: rewelacja.
0: Poszło. I dziewczyny, wiecie co, ja tu się muszę teraz na chwilę wtrącić, bo jest 2-2 i teraz jest kategoria dogrywkowa. Musimy rozstrzygnąć, która wygra. Ola przeczyta kategorię i jak któraś z was wie, to broń Boże, nie krzyczy odpowiedzi, tylko krzyczy swoje imię. Jak już krzyknie swoje imię, to wtedy dopiero odpowiada. Ma na to 3 sekundy, okej? Okay? Ola, masz dogrywkową kategorię?
2: Mam. Okay, dziewczyny, okay. Czy wy jesteście gotowe i czy rozumiecie zasady?
4: Tak.
2: Dobrze, okay. To uwaga. Kategoria to piłkarz.
4: Karolina.
0: Karolina. W związku z tym Iwona wygrywa. Karolina się zgłosiła, nie odpowiedziała. Iwona wygrywa, to mógł być Smolarek, Saganowski, Szewczenko czy ktokolwiek. Iwona wygrywa i wybiera sobie nagrodę. Albo torbę, albo butelkę. Możesz podpowiedzieć, co jest fajniejsze, Olu?
2: Nie wiem, a co byś Iwona po prostu wolała?
4: Ja torbę bym chciała.
2: Torbę. Dobra. Masz dużo tego mandżuru, trzeba gdzieś tą sałatę nosić, prawda?
0: No to dla Karoliny mamy butelkę oraz dobre słowo. Trzymajcie się, dziewczyny. Wszystkiego dobrego, miłego dnia.
2: Na razie.
4: Wzajemnie. Do usłyszenia.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: Linkin Park w Radiu SK i bardzo fajnie, że Linkin Park, ale teraz będziemy mówić o Backstreet Boys. Proszę sobie wyobrazić, że ten zespół jeszcze jest, on działa. Mało tego, Ola Kot była na koncercie Backstreet Boys. Jak ty tam trafiłeś? Jak to się stało?
1: A, zadzwonił do mnie taki znajomy razem z moją przyjaciółką, zaproponowali, żebyśmy tam sobie nie pojechali do Düsseldorfu na koncert Backstreet Boys.
0: No. A, tak. Dobrze, a powiedz, czy oni dalej grają w piątkę, tak jak grali w latach 90.
1: Grali w piątkę i co ciekawe, oni śpiewają na żywo, coś, co nie jest dzisiaj popularne.
0: I oni śpiewają te same piosenki, I want it that way i tak dalej?
1: Tak, everybody.
0: I śpiewali to?
1: Yeah.
0: I poczułaś się znowu, jak miała 15 lat, 10.
1: Yeah. Tak.
0: A w którym ty się podkochiwałaś? Bo jak lubiłaś Backstreet Boys, to na bank się podkochiwałaś w Nicku Carterze na
1: właśnie
0: przykład.
1: Właśnie w Nicku trochę mniej, a bardziej w Brianie.
0: Tak, który to był?
1: On taki najniższy był, taki blondynek, taki... Aha.
0: I dalej ci się podoba, jak go zobaczyłaś?
1: Właśnie
0: dalej...
1: nie. Jak go teraz po latach zobaczyłam, to już trochę mi się przestał podobać. Chyba najlepiej się ten Nick Carter trzyma, mam takie wrażenie.
0: Czyli właściwie cieszysz się, że wtedy ten Brian nie
1: że nie zadzwonił do mnie. No, podobno próbował, ale nie nadzwonił się finalnie.
0: Alan Walker i Faded, to za moment w Esce.
2: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14. edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
9: Król egzotyki ma nowy adres w Kołobrzegu. Nowe biuro podróży Rainbow w Galerii Karuzela już otwarte. Odwiedź nas i zaplanuj wakacje, które połączą zwiedzanie świata z wypoczynkiem. Rainbow, teraz także w Galerii Karuzela w Kołobrzegu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: O, pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
13: I po reklamie.

0: Muzyka koszalina.
1: I've been fighting.

0: Back to Yours w Esce. Za moment będzie prognoza pogody. Jesteś przygotowana, Ola?
1: Jestem zwarta i gotowa, żeby powiedzieć, jaka będzie pogoda.
0: No to za moment, później newsy w Esce.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
9: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
10: Hej Koszalin! Bistro Mamy Kocioł zaprasza! Każde danie tylko 24,99. Do każdego dania zupa gratis. Ulica Podgrodzie 1A, Fregata Parter. Zapraszamy! Pamiętaj, każde danie 24,99.
11: Dziki jeans, dziki jeans, dziki, dziki, dziki, dziki, dziki, dziki jeans. Nie do starcia! Wrangler Lee Outlet, Wańkowicza 17, Koszalin, dawny Peweks. Zapraszamy!
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wyspa Bogów, Bali Experience Show. Zobacz, usłysz, posmakuj i przeżyj Bali. Spektakularne widowisko z udziałem tancerzy z wyspy Bali. Gotowi na niezapomniane wrażenie na żywo? Taniec, muzyka, niezwykłe kostiumy i świat balijskich legend. Wyspa Bogów, Bali Experience Show. 3-4 listopada. Koszalin, hala widowiskowo-sportowa. Bilety na dolinaszarlotty.pl, kupbilecik.pl oraz biletyna.pl.
14: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Elektrowit 6-7.
15: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
16: Na ulicach Koszalina spory ruch. Gęsto jest m.in. na Młyńskiej, Armii Krajowej, Władysława IV, Szczecińskiej oraz Morskiej. W cierpliwość musicie uzbroić się w rejonie Ronda Solidarności i Działkowców, a także na skrzyżowaniu Traugutta 4 marca i Zwycięstwa.
15: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
17: Minęła 16. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie w obecności notariusza. Prezydent przez kilka tygodni nie wyznaczył terminu uroczystości. Politycy PiS mówią o zamachu stanu, a marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiada normalne funkcjonowanie Trybunału. W Sejmie te wydarzenia śledził nasz reporter Michał Rawa.
18: Maciej Berek z Sejmu udał się do Kancelarii Prezydenta, gdzie złożył pismo z notarialnym poświadczeniem ślubowania. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że prezydent nie miał prawa odmówić ślubowania. głosowania.
0: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki.
18: A Karol Nawrocki odpowiedział, że Maciej Berek nadal nie jest sędzią Trybunału. Z kolei prezes PiSu Jarosław Kaczyński przed budynkiem Trybunału stwierdził, że jest to zamach stanu.
17: Koszalin szykuje się do bicia rekordu. Setki osób będą jednocześnie ćwiczyć resuscytację na fantomach, mówi Małgorzata Kulik, nauczycielka z drugiego liceum ogólnokształcącego w Koszalinie.
19: To jest największa lekcja w Polsce przywracania czynności serca, tak zwanego RKO przy użyciu fantomów.
17: A to wydarzenie w piątek o 11.30. Nowi lokatorzy w zoo Borysew w Łódzkiem. Do ogrodu przyjechały trzy gryzy angolańskie. To dopiero drugie zoo w Polsce, w którym można zobaczyć ten gatunek. Małpki już podbiły serca zwiedzających.
20: Ciekawa, no ładna.
21: Te akurat mi się najbardziej podobają z tych wszystkich. Mają inny jakby kolor, wyróżniają się jakby ze środowiska.
17: Małpki nie mają jeszcze imion, a zoo wkrótce ogłosi konkurs na ich wybór.
22: SK Koszalin. Sport.
16: Oliwia Kisielewska. Przy tym biegu można wykręcić naprawdę kosmiczny wynik. Po raz 16 w Koszalinie odbędzie się nocna ściema.
23: Nocna ściema zawsze odbywa się podczas momentu, kiedy zmieniamy czas z letniego w zimowy. A że startujemy punktualnie o godzinie 2 w nocy, to mamy niepowtarzalną okazję na to, żeby pobić rekordy.
16: Mówił Michał Bieliński. Nocna ściema wystartuje w nocy z 24 na 25 października. Z kolei w sobotę o 17 szczypiorniści Gwardii Koszalin zmierzą się z Nielbą Wągrowiec. My was na ten mecz chętnie zabierzemy. Mailujcie na koszalin@sk.pl.
24: Sońta i Korościel.
25: Sońta i Korościel. Czyli SK w Radiu SK.
26: No właśnie, Sońty nie ma, ale to jest chyba dobra informacja dla wszystkich Polaków, bo jest Ola Kot. Witamy cię serdecznie.
16: Jestem.
26: Olu, raz jeszcze.
16: Podkreślam, nie ma Sońty, jestem ja, ale powiedz, czy ty sobie śmieszkowałeś, czy ty naprawdę nie znasz piosenki idzie dys, idzie sikawica.
26: Nie znam piosenki idzie dys, nie... idzie dys, idzie sikawica. Skąd to jest? A weź zanuć
16: się, czekaj. Idzie dys, idzie sikawica, uleje usiece, uleje usiece, uleje usiece, Janickowelica.
26: Mam nadzieję, naprawdę? Że będziemy grali to codziennie w SC od dzisiaj.
16: Na razie.
26: Na razie jednak Zalia.

0: Miley Cyrus w Radiu SK. Dzisiaj jest 14 dzień października. Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Wszystkim nauczycielom składamy najlepsze życzenia. Dzisiaj dzieci mają wolne. Moje dzieci nie poszły dzisiaj do szkoły.
1: Wszystkie dzieci dzisiaj chyba świętowały w domu. Mogły się wyspać.
0: Tak, no ale akurat dzieci jak mają wolne, to wtedy nie śpią. Wstają o 6.
1: Wtedy akurat mają taki dzień, że akurat tak bardzo wcześnie wstają. A ty do szkoły wstawałeś z uśmiechem na twarzy?
0: Bardzo szerokim uśmiechem na twarzy. Wyglądało to niekorzystnie, bo ja miałem problem z górną jedynką, wiesz? No ale i tak się uśmiechałem. Nie przejmowałem.
1: A nauczyciele cię kochali?
0: Nie wszyscy. Myślę, że pani z polskiego niespecjalnie i ja jej też niespecjalnie, bo ja się trochę niedobrze zachowywałem. Miałem z nią poważny konflikt, bo miało być przedstawienie na koniec roku szkolnego. Mm-hmm. Ja miałem grać małego księcia, wiesz?
1: Czyli rozumiem, że rola główna.
0: Rola główna. Miałem grać małego księcia i już się nauczyłem tej kwestii o tych lisach, różach i tak dalej.
1: Tam sporo jest do mówienia.
0: Tak, tak. A ja lubię mówić akurat. No i ona powiedziała ostatecznie, że ja nie mogę być małym księciem, bo ja się źle zachowuję. Ale to nie przystoi małemu księciowi, żeby się źle zachowywał. Było mi tak przykro, bo chciałem grać tego małego księcia. Już później nigdy nie zagrałem małego księcia, a cały czas to marzenie gdzieś mam z tyłu głowy.
1: No to wie? Może jakoś tutaj eskowo byśmy to zrealizowali, co?
0: Możemy o
1: a
0: tym
1: Sońta
0: pomyśleć.
1: A Sońta by wtedy kim był w tej inscenizacji?
0: Sońta byłby kulą ziemską.

0: What If w Radiu SK. Będziemy teraz gadać o grach komputerowych. Olu, czy ty grałaś w jakąś grę? Czy grasz w grę?
1: No ja jestem z tego pokolenia, że ja I Love Simsy.
0: Simsy tak, grałaś, tak.
1: Cassandra Ćwir i prowadzenie tam rodziny i całej kariery, coś pięknego. Aha. Ale grałam też trochę w Need for Speeda.
0: A, czyli miałaś taką żyłkę kierowcy wyścigowego.
1: Miałam. I nawet w Counter-Strike'a trochę gdzieś tam pograłam z moimi kuzynami, bo miałam starszych kuzynów, więc mnie wprowadzili w ten świat.
0: Teraz mamy właśnie komunikat dla ludzi, którzy lubią pograć, bo jest coś takiego jak PGA Poznań Games Arena. To jest za 10 dni w Poznaniu. Mamy zaproszenia na tę imprezę. Mamy też do wygrania komputer Level Up warty 11 tysięcy złotych.
1: Wow.
0: Gramy o ten komputer od poniedziałku, wyobraź sobie. I pierwszą odsłonę walki wygrał słuchacz Michał. Wczorajszą wygrał słuchacz Michał. I dzisiaj do słuchacza Michała też będziemy dzwonili. Może dzisiaj znowu wygra, ale jeszcze nie wiemy, z kim będzie grał. I to jest właśnie pytanie do was, kochani. Czy chcecie zagrać z Michałem o ten komputer? Jeżeli chcecie, to wejdźcie na sk.pl i napiszcie, dlaczego mamy zagrać akurat z wami, tak?
1: Czyli czekamy na zgłoszenia.
0: Zgłoszenia na sk.pl, tak jest.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: 18,47,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24,39.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów do Bino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów do Bino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
14: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
15: Już to czytałyśmy?
14: Już to wymyśliłam.
16: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

0: I'm good. Mam nadzieję, że wszyscy są good, bo teraz będziemy grali o poważne rzeczy.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, dystrybutor i producent sprzętu komputerowego.
0: A te poważne rzeczy, kochani, to jest komputer Level Up, warty 11 tysięcy złotych, na którym można zagrać we wszystko. Można zagrać w symulację życia nawet, wiesz, Olu?
2: Oj, wiem, no to jest niezły sprzęt, będę grał w grę, nabiera nowego znaczenia.
0: Oczywiście, że tak. I o ten komputer gramy od poniedziałku do piątku. W poniedziałek wygrał Michał, we wtorek Michał znowu grał i znowu wygrał i dzisiaj znowu Michał będzie grał. Cześć, Michał!
3: Siema, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: My też cię pozdrawiamy, słuchacze już cię znają, bo ty już grasz od poniedziałku. Czy czujesz już takie ciśnienie, że ty teraz już musisz, że ty jesteś jak, wiesz, Adam Małysz na skoczni, że ty już nie masz wyjścia, że musisz?
3: Dokładnie, wyjdź mi z głowy.
2: Dobrze, czyli jest stres już od rana. Wstajesz rano i sobie myślisz, o kurde, dzisiaj będą znowu dzwonić zeski.
3: Nie, ja nie idę spać. Cały czas się uczy.
0: Dzisiaj twoim rywalem będzie Krystian. Czy Krystian, jesteś gotowy pozbawić Michała tego komputera, przynajmniej wirtualnie na razie?
4: Będziemy się starać.
0: Okej, zasady są następujące, że Ola będzie czytała pytania. Kto zna odpowiedź, ten krzyczy swoje imię i odpowiada. Dobrze to punkt, źle to punkt dla przeciwnika. Tych pytań jest 3. I kto będzie miał więcej punktów po tych 3 pytaniach, ten przechodzi do jutrzejszej rozgrywki, a kto przegra, dostaje fajne nagrody pocieszenia. Czy wszystko jest jasne?
3: Tak.
0: Olu, czy odpalamy pierwsze pytanie?
2: Tak, panowie, jesteście gotowi? Mogę odpalać pierwsze pytanie?
3: Tak.
2: Dobrze, no to pierwsze pytanie brzmi: ile razy Bartosz Zmarzlik zdobył indywidualne Mistrzostwo Świata na żużlu?
0: Nie wszyscy naraz.
2: Biją się o to, kto będzie odpowiadał na to pytanie.
0: No nic, nie ma chętnego, przechodzimy do drugiego pytania.
2: Ale ja jak zobaczyłam to pytanie, to od razu powiedziałam, że to jest bardzo trudne pytanie.
0: 6 razy zdobył Bartosz Zmarzlik Mistrzostwo Świata na żużlu, ale gdybym nie był pewny, też bym nie mówił. Drugie pytanie, Olu.
2: Uwaga, pytanie numer 2. Jak nazywa się stolica Słowacji?
0: Halo, panowie, jesteście tam? No nic, nie ma chętnego. Bratysława się nazywa stolica Słowacji. Panowie, jesteście tam?
2: Ale panowie,
0: czy
2: wy żyjecie tam w ogóle po tej drugiej stronie?
3: Jesteśmy.
0: Ale taką mają strategię, że jak nie są pewni, no to jest trzecie pytanie i wiecie co? Jeżeli teraz nikt się nie zgłosi, będą dogrywkowe, a jeżeli ktoś się zgłosi i odpowie dobrze, no to wygrywam, no bo po 3 pytaniach ktoś tam będzie miał więcej punktów.
2: Czy na pewno mnie słyszycie? Mogę zadawać to pytanie?
3: Tak, słyszymy.
2: Dobrze, proszę cię nie śmiać, proszę się skupić.
0: Ze mną nie było problemu, ty chyba ich trochę przestraszasz, wiesz?
2: Ja straszę, przepraszam,
0: no
2: jestem ostatnia, jeśli chodzi o straszenie
0: ludzi. Ja wiem właśnie, rzeczywiście. Dobrze. No dobra, dawaj to pytanie, Ola.
2: Pytanie numer 3. Jaki przysmak Mario wywołał pandemię w serii gier The Last of Us?
0: Chłopaki, jaki przysmak Mario wywołał pandemię w serii gier The Last of Us? Nie ma odpowiedzi. Znowu, ten przysmak.
2: Ale taktycznie zadałeś to pytanie jeszcze raz. jakby nie było słychać za pierwszym.
0: Panowie, ten przysmak to grzyb. Wiecie?
2: No przecież Mario i grzyby, jasna sprawa.
0: Słuchaj, wiesz co, może umówmy się tak, że może ja zadam pytanie.
2: Dobrze, to ja się teraz odłączam z tej zabawy, słuchajcie, ja się odłączam.
0: Dobra, uwaga, panowie. Pytanie brzmi następująco. Ile województw jest w Polsce?
3: Michał
0: był pierwszy.
3: 16,
0: to jest dobra odpowiedź. Michał wygrywa. Widzisz, Ola, jak się zadaje pytania?
2: No właśnie, nie wiem, ja dobrze, że tylko jestem dzisiaj raz na gościnnych występach. Ja już tu nie przychodzę.
0: Chłopaki, dlaczego nie chcieliście odpowiadać na pytania Oli?
3: Ja już z przyzwyczajenia czekałem na pana.
0: Dobra, jak to teraz sytuacja wygląda? Michał, ty przechodzisz do jutrzejszej rozgrywki. Czwartek, po raz czwarty będziesz z nami grał. Właściwie to ja już cię zaraz zrobię chrzestnym mojego dziecka, tak długo się znamy. Krystian, a dla ciebie mam następujące informacje. Wręczam ci podwójne zaproszenie na PGA Poznań Games Arena. Wręczam ci 300 zł kieszonkowego i jeszcze głośnik przenośny Hama. Może być?
3: Super, dzięki.
2: Fajne nagrody.
0: Oczywiście.
3: Nie, no fajne.
2: Tak, ale jednak jak pan redaktor Korościel przeczyta pytania, to każdy nagle zna odpowiedź.
3: To jest, może być.
0: Dobra, słuchajcie, jutro już Olki nie będzie. Znaczy, nie, że ona coś źle zrobiła, po prostu i tak miało jej nie
2: dobra,
0: być.
2: Dobra, spoko, nie przyjdę, jest okej, nie przyjdę.
0: Trzymajcie się, chłopaki, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.
2: Pa!
3: Dzięki.
2: Pa.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl

0: Matt Con i Baggin w Radiu SK. Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela, 14 dzień października, w związku z czym nasza przesympatyczna profesor Aleksandra przygotowała zadanie dla naszych przesympatycznych słuchaczy.
1: No bo dobrze się ze szkoły wspomina takie różne przypały, takie różne jakieś fajne sytuacje, więc może dajcie nam znać na naszym eskowym messengerze, co takiego fajnego za czasów szkolnych odstawiliście, z czego w sumie z perspektywy lat możecie być na przykład dumni.
0: Nagrywajcie głosówki. Odwaga. W tej sprawie. Profesor Ola może nawet jakąś nagrodę będzie miała, jak głosówki będą interesujące.
1: Znajdę, wygrzebię. Tak, dajcie jest. Fajne historie.
2: Promocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm. Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
17: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
16: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
19: Tylko Ceramiks płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny, new trendy. Teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramiks płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
22: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
23: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
24: I po reklamie.
25: SK.

0: To jest, proszę Państwa, ulubiona piosenka geologów. Morena. Nie wiem, czy wiesz, Olu, że morena to jest taka gleba, wiesz?
1: Gleba. Morena. Chociaż kiedyś taka inna piosenka była. Morena, I give you my heart, czy coś takiego.
0: To była Macarena.
1: Nie. Tak?
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Jak Oktober, to Oktoberfest w Mini Browarze Kowal. Już 16 i 17 października wielkie bawarskie święto z mnóstwem atrakcji, a wśród nich bawarskie menu, kapela Silesian Tirol Band, liczne konkursy z nagrodami oraz wiele, wiele innych. Mini Browar Kowal, Koszalin, Grunwaldzka 1A. Szczegóły na Facebooku.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
7: Prezydent miasta Kołobrzeg, Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na trzecią edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19, Hala Millennium w Kołobrzegu. Uwaga, Kołobrzeg! Dla posiadaczy kołobrzeskiej karty mieszkańca bilet za jedynie 49 zł do kupienia na e-bilet.pl.
8: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
9: Król egzotyki ma nowy adres w Kołobrzegu. Nowe biuro podróży Rainbow w Galerii Karuzela już otwarte. Odwiedź nas i zaplanuj wakacje, które połączą zwiedzanie świata z wypoczynkiem. Rainbow, teraz także w Galerii Karuzela w Kołobrzegu.
10: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Omade Monseflore, omade, omade, omade odeo riki tiki, deo deo riki tiki. Raz, dwa, trzy... Wpadasz ty!
11: Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Markowe wózki i bezpieczne foteliki samochodowe z bezpłatnym doborem i montażem w cenach niższych niż w internecie. Ogromny wybór zabawek i asortymentu dla dzieci od narodzin. A z kartą stałego klienta rabaty na zakupy. Tic Tac. Koszalin Traugutta 30.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
15: Jutro w Koszalinie pogoda powinna się uspokoić, deszcz odpuści, wiatr również osłabnie, ale na słońce nie ma co liczyć. Przez większość dnia będzie pochmurno, a termometry wskażą maksymalnie 14 stopni. Na przyjemniejszą aurę poczekamy do piątku, wtedy temperatura wzrośnie do 17 stopni.
14: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, www.redan.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
16: Zbliża się 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Prezydent Karol Nawrocki w Trybunale Konstytucyjnym spotkał się z prezesem Bogdanem Święczkowskim. Wizyta odbyła się w dniu politycznych napięć wokół ślubowania Macieja Berka. Przed siedzibą TK doszło do przepychanek z policją. A przypomnijmy, prezydent nie uznaje ślubowania Berka w Sejmie, a rząd przekonuje, że odbyło się ono zgodnie z prawem. Paliwo drożeje mimo pakietu CPN. Jak tłumaczą eksperci, program ogranicza ceny, ale nie zatrzymuje ich wzrostu. Kierowcy płacą więcej, bo drożeje ropa na światowych rynkach.
0: Wydaje się, że jesteśmy w szczycie takiego trudnego okresu. Ze względu na to, że mamy szczyt zapotrzebowania przede wszystkim na paliwo dieslowskie, no bo jeszcze trwają prace rolne, bo zaczyna się sezon grzewczy.
16: Mówi Dawid Czopek, ekspert do spraw rynku paliw. Jutro litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 7 zł i 1 grosz, a za litr oleju napędowego zapłacimy nie więcej niż 8 zł i 5 groszy. Ekologiczna szkoła w Dąbrowie Górniczej w podstawówce nr 26 do spłukiwania toalet wykorzystuje się deszczówkę.
13: Rynny są tak podpięte, że woda, która spływa z dachu, jest odprowadzana do tych zbiorników. Sylwia Dębska, dyrektor szkoły. Tam działają pompy, które z kolei tłoczą wodę, no i przy spłukiwaniu jest wykorzystywana do spłucza.
16: A szkoła ma też panele fotowoltaiczne i magazyn energii. Do sprzątania z kolei nie używa się detergentów, wystarczy sama woda.
17: SK Koszalin News.
18: Oliwie Kisielewska. Koszalińscy uczniowie spróbują pobić rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji. O szczegółach mówi Małgorzata Kulik, nauczycielka z koszalińskiego Bronka.
19: To jest największa lekcja w Polsce przywracania czynności serca, tak zwanego RKO przy użyciu fantomów.
18: Wydarzenie wystartuje w piątek o 11.30. W Kołobrzegu trwają przygotowania do Wigilii bez samotności. Organizatorzy szukają wolontariuszy i darczyńców. Pierwsze ze spotkań organizacyjnych odbędzie się 28 października w hali Milenium.
17: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
20: A tak naprawdę to jest Kot i Korościel, czyli KK w Radiu SK.
1: Przypomniałeś mi o nazwie naszego duetu KK. Ja
20: mam nadzieję, że kiedyś jakiś lektor to nagra, bo naprawdę uważam, że nazwa jest tak dobra, że godna nagrania.
1: Znam jednego lektora, poproszę go.
20: A właśnie, nawet masz blisko. Clean Bandit, Demi Lovato teraz w SC.

0: Avicii i Levels w Radiu SK. Jest 11 minut po 17, dzisiaj jest 14 października, czyli Dzień Nauczyciela i Ola miała prośbę do naszych słuchaczy. Możesz powtórzyć tę prośbę, Olu?
1: Prośba była taka, żebyście dali znać, jakie przypały zaliczyliście w szkole, ale takie pozytywne, z których jesteście gdzieś tam dumni.
0: Tak, słuchamy.
2: Byłam w pierwszej gimnazjum, to moja mama kupiła pierwszy taki nasz aparat cyfrowy, taki malutki. I z koleżankami zrobiłyśmy sobie sesję na kibelkach.
0: No masz, ale coś mi mówi, Olu, jak patrzę w twoje oczy, że ty też miałaś podobne doświadczenie.
1: Nie, no ja pamiętam te takie zdjęcia właśnie w toaletach, różne sesje zdjęciowe. Ja jestem tylko ciekawa, czy nasza słuchaczka była w ubraniu.
0: Ale widzisz, to ja powinien być ciekawy, a nie ty. Ja jednak potrafię się kulturalniej zachować. To wiesz, to myślę, że nie uzyskamy odpowiedzi na to pytanie, ale możemy nagrodzić naszą słuchaczkę, prawda?
1: Ale zdecydowanie, bo to tak się miło wspomina.
0: Oczywiście.
1: A jeszcze lepiej by było, jakby nam te zdjęcia wysłała, jakby gdzieś
0: znalazła. A jednak, no tak, dobra, okej, okay, tak. Na sk.pl proszę nadsyłać te zdjęcia dla Oli, z dopiskiem dla Oli, a słuchaczce Kamili wysyłamy eskowe gadżety.

0: Temper City w Radiu SK. To jest audycja KK, czyli Kot i Korościel. I korzystając z tego, że Ola Kot jest tutaj w studiu, ja się dowiaduję wiele o tak zwanym redyku. Dobrze mówię?
1: Dokładnie tak.
0: Redyk to jest nowe słowo. Jest sprowadzanie owiec z powrotem z hali do...
1: Do właścicieli.
0: Tak. A to jest tak, że właściciel ma owce i on ją oddaje bacy, czy komu?
1: Tak, dokładnie tak. No, baca jak ma te owce, to zazwyczaj to nie są wszystkie jego owce, aha, tylko po prostu są owce jeszcze od innych właścicieli. On je bierze w kupę i je zabiera na halę. A potem jak schodzi, czyli jest redyk, no to jedzie potem oddać właścicielom.
0: No dobrze, a kiedy? On je tam w kwietniu, w maju zaprowadza na halę?
1: Tak, to zależy, kiedy będzie trawka, no bo one sobie tam muszą
0: skubać
1: trawkę.
0: I one tam 5 miesięcy same siedzą?
1: No tam z juhasami są, także juhasy to jest... Bycie juhasem to jest bardzo ciężka robota.
0: Naprawdę? Ale tak. Podobno te juhasy są przystojne chłopaki, tak czy nie?
1: Wiesz co, teraz jak byłam, to poznałam. Na oko pan miał z 80 lat.
0: No
1: nie
0: i
1: miał,
0: co? No i gdzie jest problem?
1: Nie miał zębów, no ale był bardzo wesoły, sympatyczny był. I powiedział mi, że praca w telewizji to nie praca.
0: Tak? A ja się zgadzam z tym juhasem. Ja chyba kiedyś też na starość zostanę juhasem. Wiesz, mam plan. Radio
2: SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Wyspa Bogów, Bali Experience Show. Zobacz, usłysz, posmakuj i przeżyj Bali. Spektakularne widowisko z udziałem tancerzy z wyspy Bali. Gotowi na niezapomniane wrażenie na żywo? Taniec, muzyka, niezwykłe kostiumy i świat balijskich legend. Wyspa Bogów, Bali Experience Show. 3-4 listopada. Koszalin, hala widowiskowo-sportowa. Bilety na dolinaszarlotty.pl, kupbilecik.pl oraz biletyna.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zamek Książąt Pomorskich, Ogrody Przelewice, Morskie Centrum Nauki, Aleja Wojska Polskiego i Plac Stefana Batorego w Szczecinie. Znasz te miejsca, ale pamiętasz, jak wyglądały kilka lat temu? To zmiany możliwe dzięki funduszom europejskim. Sprawdź, jak zmienia się Pomorze Zachodnie. Zobacz efekty, które są dziś częścią naszej codzienności. To miejsce znasz. Szczegóły na fundusze.ue.wzp.pl. Kampania finansowana ze środków programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
11: I po reklamie.
12: SK

0: Ed Sheeran w Radiu SK. Kochani, za 28 minut 18, czyli to trzeba już powoli wychodzić z roboty do domu. Mam nadzieję, że już wyszliście. Tymczasem mam informację, która może zawrócić w głowach ludziom, którzy mają psy. Wiesz, ty masz psa, nie?
1: I nawet dzisiaj jest tutaj z nami.
0: Jest w studiu, tak. Nazywa się Chudy. I jest chudy, prawda?
1: Jest chudy, ale może kiedyś być gruby. No mam nadzieję, że tak nie będzie.
0: Ale słuchaj tego. Psy mają dominującą łapę. Samce zwykle są lewołapne, a samice prawołapne. Wiedziałaś o tym?
1: Nie wiedziałam. No, tak jakby, że ludzie, no to wiadomo sprawa. Jedni piszą prawą, drudzy lewą. Ale
0: psy też. A weź go zawołaj i powiedz
1: chudy,
0: mu, żeby dał łapę.
1: Chodź tutaj.
0: I powiedz, żeby dał łapę. Którą da?
1: Łapa. Lewa.
0: Lewa. No to jest samiec.
1: To jest samiec.
0: To jest samiec alfa, powiem ci.

0: September w Radiu SK. Proszę Państwa, niechętnie ludzie przyznają się do swoich błędów, do swoich gaf, ale Ola Kot to jest osoba wysokiej kultury i też tak niezwykle pokorna. Teraz chciałaby się przyznać, że nie zawsze była idealna.
1: Nie zawsze byłam idealna, przyznaję się do tego. Ja po prostu świetnie kombinowałam i kiedyś się w liceum, ja miałam bardzo zgraną klasę w liceum, postanowiliśmy, że na WOS-ie podłożymy gotowca.
0: To jest wiedza o społeczeństwie.
1: Tak, tak. Była grupa A, grupa B, przygotowaliśmy sobie pytania. Pytań było 4, więc wszyscy zgrani podłożyliśmy tego gotowca, mimo tego, że pan 10 pytań zadał, a na gotowcu były tylko 4, ale stwierdziliśmy, że dobra, podkładamy. No i potem mija tydzień, pan mówi, że doszło do dziwnej sytuacji w sprawie tych kartkówek, my już cali w strachu, że on się zorientował, a on mówi, że jeden chłopak napisał 10 pytań i on nie rozumie, o co chodzi, i że dlaczego ten jeden chłopak myślał, że czego oszuka, że podłoży inne pytania, a on co, da mu 5 i nie dał mu 1.
0: Słuchaj, mam nadzieję, że ten jeden chłopak słuchał teraz tej historii.
1: Łukasz, pozdrawiam cię bardzo serdecznie.
0: I ten Łukasz teraz myśli sobie, Olka, ty świnio, wiesz? On tak pewnie myśli.
2: Radio SK. Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji. Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood. Teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
9: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na 4. edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
10: Hej Koszalin! Bistro Mamy Kocioł zaprasza! Każde danie tylko 24,99. Do każdego dania zupa gratis. Ulica Podgrodzie 1A, Fregata Parter. Zapraszamy! Pamiętaj, każde danie 24,99.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 2 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Dziki jeans. Nie do starcia. Wrangler Lee Outlet. Bańkowicza 17 Koszalin. Dawny Pewex. Zapraszamy.
16: I po reklamie.
17: Eska.

0: Watch this, to jest SK, za 5 minut 18, będą newsy, a później jak zwykle imprezka, zapraszamy. Radio
1: SK. Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi, Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Wystartowała wyprzedaż rocznika 2026 w Volkswagen Ciche Zasada Koszalin. Już teraz możesz wyjechać nowym SUV-em Volkswagena z korzyścią nawet do 29 tysięcy złotych i dużym wyborem samochodów dostępnych od ręki. A jeśli szukasz auta w niskiej cenie, miejski Polo czeka już od 66 590 zł. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasada Koszalin przy ulicy Gnieźnieńskiej 45A.
2: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
6: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
7: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
8: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
7: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
8: Magnifique!
7: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
8: No, Hisense Media Expert to ma sens.
9: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wyspa Bogów, Bali Experience Show. Zobacz, usłysz, posmakuj i przeżyj Bali. Spektakularne widowisko z udziałem tancerzy z wyspy Bali. Gotowi na niezapomniane wrażenie na żywo? Taniec, muzyka, niezwykłe kostiumy i świat balijskich legend. Wyspa Bogów, Bali Experience Show. 3-4 listopada. Koszalin, hala widowiskowo-sportowa. Bilety na dolinaszarlotty.pl, kupbilecik.pl oraz biletyna.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
15: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
16: Sprawdzamy pogodę na jutro w Kołobrzegu. Termometry wskażą maksymalnie 14 stopni. Przed południem możliwe są jeszcze przejaśnienia, ale później niebo przykryją chmury. Mamy jednak też dobre wiadomości. Synoptycy nie przewidują ani deszczu, ani silniejszego wiatru.
15: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
17: Jest 18, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Utrudnienia na S17 w stronę Lublina. Przed węzłem na Łęczów zderzyły się bus i ciężarówka. Dwie osoby są ranne, a korek ma kilka kilometrów. Leki psychotropowe mogły trafiać do uczniów. Zatrzymano 44-letniego nauczyciela z Krakowa. Miał współpracować z lekarzem wystawiającym recepty na opioidy. Sprawa może mieć związek ze śmiercią 4 młodych kobiet.
14: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
15: SK Sport News.
17: Manchester City zmierzy się dziś z PSG, a Roma zagra z Realem Madryt. Porto powalczy na wyjeździe z Realem Betis. Wszystkie mecze rozpoczną się o 21:00. Iga Świątek poznała rywalkę w 1/8 finału turnieju w Wuhan. Polka zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Kruger, a mecz jutro nie wcześniej niż o godzinie 13:00.
14: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
1: SK Koszalin. News.
16: Oliwia Kisielewska. Krajowy trening rodzinny w Koszalinie. W sobotę między 10 a 14 w 6 szkołach podstawowych odbędą się spotkania dla rodziców i dzieci poświęcone bezpieczeństwu. Uczestnicy dowiedzą się, jak reagować na alarmy, przygotować plecak ewakuacyjny i zadbać o bezpieczeństwo rodziny. Noc bibliotek już w piątek. W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej od 17 w programie warsztaty, spotkania z artystami, zagadki i wykład o Wisławie Szymborskiej.
3: O faktach, o których nie wszyscy wiedzą, dotyczących Szymborskiej.
16: Mówił Maciej Zechowicz. Szczegóły na stronie placówki.
18: Imprezka.
19: Ja wiem, że pogoda to już taka totalnie jesienna, ja wiem, że nie wszystko się zgadza, ja wiem, że czasem są problemy i wszystko inne, ale są też hity na czasie i ja tymi hitami na czasie będę starał się was leczyć, a przynajmniej wprawiać w dobry nastrój. Mati Fuczyło, dzień dobry, cześć, to Tate McRae, Just Keep Watching.

0: To David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait, Vesta, 10 minut po godzinie 18. Ja wiem, wspomniałem już o tej pogodzie, że ona nie taka przyjemna, że ona nie taka fajna, ale zastanawiam się, co fajnego dzisiaj u was się zdarzyło. 10 minut już po 18 to predestynuje mnie do tego, żeby zapytać. To po prostu sprawia, że no coś mogło się już dzisiaj wydarzyć. Szef mógł być miły, wyjątkowo miły dzisiaj, albo coś innego się wydarzyło, co sprawiło, że uśmiechnęliście się, albo ktoś był miły na ulicy, albo wy byliście dla kogoś mili. No po prostu cokolwiek się wydarzyło, to mi o tym koniecznie opowiedzcie. Wyślijcie do mnie głosówki na eskowym Messengerze. Ja chętnie o tym posłucham, chętnie się dowiem, chętnie też pokażę innym. I może wszyscy będziemy już do siebie mili i będzie to piękny dzień. Mimo najlepszych chęci. To znaczy, tak nazywa się ten hit, który teraz zagram. Vito Bambino.
1: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: końca.
1: I bez końca to Oskar Cymse w Radiu SK. 21 minut po 18 to jest imprezka Matifuczyło. Cześć, słuchajcie, jest rekord w chodzeniu, albo raczej wjeżdżeniu, albo może eksplorowaniu. Słuchajcie, łazik marsjański Perseverance właśnie przeszedł do historii, a to dlatego, że stał się rekordzistą pod względem odległości przejechanej na kołach na innej planecie. No nie miał zbyt dużej konkurencji, ale już teraz łazik pokonał ponad 45 km. W 5 lat, no to wychodzi 25 metrów dziennie. No to niezłe korki na tym Marsie muszą być. Avicii, Rita Ora, Lonely Together, to już za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jak Oktober, to Oktoberfest w Mini Browarze Kowal. Już 16 i 17 października wielkie bawarskie święto z mnóstwem atrakcji, a wśród nich bawarskie menu, kapela Silesian Tirol Band, liczne konkursy z nagrodami oraz wiele, wiele innych. Mini Browar Kowal, Koszalin, Grunwaldzka 1A. Szczegóły na Facebooku.
7: Aj!
8: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
9: We must fight together.
8: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter, uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
10: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
2: To będzie ostatnia reklama.
8: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Eska.

0: I właśnie tak brzmią hity na czasie 23 minuty przed 19. To Eben, Easy Bizzy, We All My Love. A dziś Dzień Nauczyciela i to jest ten dzień, kiedy zazwyczaj przynosi się nauczycielom kwiatki albo czekoladę, ale od razu zacząłem wspominać swoich nauczycieli i szkołę i tu pojawia się moje pytanie do Was. Jakie mieliście najbardziej szalone historie ze szkoły z nauczycielami w tle? Albo ewentualnie w głównej roli. Co kiedyś udało Wam się wywinąć? Albo ewentualnie co kolega wywinął? No bo wiadomo, po czasie to już się wszystko przedawniło, można się ewentualnie przyznać. Dajcie znać, wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze. Mamy eskowe nagrody. Radio SK. Można się przyznawać, uwagi już nie będzie.
1: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS 01 i STS 02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
2: Reklama. Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
3: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?

0: Stanach remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
3: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: I po reklamie.
5: Skąd?

0: Sobie Romeo i Fly High. I 5 minut już prawie do 19. W Dzień Nauczyciela sprawdzam i szukam waszych śmiesznych wspomnień ze szkoły. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na eskowym Messengerze. Cały czas można, się przyznawać do rzeczy, które lata temu wam się udało zrobić albo nie udało się zrobić. Do wszystkich przypałów czekam na głosówki, wysyłajcie. Dokładnie tak zrobił też Marek.
1: Ja kiedyś na lekcji matematyki w szkole średniej powiedziałem brzydko na panią. No i w sumie za karę miałem tak, że miałem zakaz przychodzenia na lekcje matematyki. Mogłem przychodzić tylko na kartkówki sprawdziany. No i dla świętego spokoju mnie przepuściła w trzeciej klasie. Ta z maturą już było trochę gorzej.
0: Marek, gdyby nie ostatnie zdanie, to uznałbym, że nauczycielka postanowiła zrobić tobie prezent. Kto by tak nie chciał?
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Prezydent miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na trzecią edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19, hala Millennium w Kołobrzegu. Uwaga, Kołobrzeg! Dla posiadaczy kołobrzeskiej karty mieszkańca bilet za jedynie 49 zł do kupienia na e-bilet.pl.
10: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
11: Hej Koszalin! Bistro Mamy Kocioł zaprasza! Każde danie tylko 24,99. Do każdego dania zupa gratis. Ulica Podgrodzie 1A, Fregata Parter. Zapraszamy! Pamiętaj, każde danie 24,99.
12: Król egzotyki ma nowy adres w Kołobrzegu. Nowe biuro podróży Rainbow w Galerii Karuzela już otwarte. Odwiedź nas i zaplanuj wakacje, które połączą zwiedzanie świata z wypoczynkiem. Rainbow, teraz także w Galerii Karuzela w Kołobrzegu.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jesteśmy w sklepie Netto. Czy wie pani, jaka jest różnica między zapisem najlepiej spożyć przed, a należy spożyć do?
15: Wydaje mi się, że oznacza jedno i to samo, tylko inaczej zapisane.
14: Błąd.
16: Należy spożyć do to informacje o terminie przydatności produktu. Po jego upływie nie należy go spożywać, ponieważ może być szkodliwy dla naszego zdrowia. Co innego w przypadku najlepiej spożyć przed. To informacja, do kiedy produkt zachowuje pełnię swoich właściwości, a po tym terminie nie powinien nam zaszkodzić.
14: Organizatorem akcji mającej na celu ograniczenie marnowania żywności jest Netto.
17: Więcej na netto.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
20: Koszalin na czasie.
21: Oliwia Kisielewska z Radiem SK. Dobra zabawa jest gwarantowana, a my już szykujemy dla was kolejną muzyczną imprezę. 14 listopada SK Music Tour powraca do Kołobrzegu. W hali Millennium wystąpią Young Leosia, Fukaj oraz Brokis, więc szykujcie się na solidną dawkę rapowych brzmień. Ale koncerty to dopiero początek. Na miejscu znajdziecie również specjalną strefę Radia SK, w której będzie można złapać chwilę oddechu i zdobyć eskowe gadżety. Szczegóły znajdziecie na sk.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
2: Muzyką się żyje.
0: Już mamy imprezowe plany na lato. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To znany na całym świecie producent i DJ, autor takich hitów jak The Business czy Leo. Tiesto jest pierwszą ogłoszoną gwiazdą przyszłorocznego Warsaw Music Festival. Ostatnio miałem okazję z nim pogadać na Ibizie i zapytałem go o jego ulubione miejsce w Polsce.
18: I really like Gdańsk.
0: Bardzo lubię Gdańsk. Tam jest bardzo ładnie. Naprawdę lubię tam spacerować, a okolica to chyba jedno z moich ulubionych miejsc, ale Warszawę też lubię. Niedawno Tiesto wydał nowy numer Hard to Be Around, który na pewno dziś wieczorem usłyszycie na naszej antenie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Polski rap zdominował internet, Mata i Taco Hemingway wygenerowali najwięcej interakcji w mediach społecznościowych wśród artystów, którzy wystąpili w tym roku na PGE Narodowym. Tak wynika z raportu Instytutu Monitorowania Mediów. Mata wygenerował prawie 2,5 miliona interakcji, a Taco 1,5 miliona. Podium zamyka Sanach, tym samym polscy artyści zdeklasowali graniczne gwiazdy, które zagrały na Narodowym, jak na przykład Pitbull czy The Weeknd. A The Weeknd to na razie jedyny, który możemy mieć, bo do weekendu to jeszcze chwila, prawda? W końcu środa, ale minuta po 19, więc to już prawie czwartek. Zalia Tylko Kochaj Mnie, Calvin Harris My Way. Tak zaczynamy godzinę 19. Mati Fuczyło, cześć!

0: To jeden z tych hitów, których przedstawiać chyba nie trzeba. Ale to zrobię. Akcent i Kylie West. 14 minut po 19. Ja dzisiaj zbieram wasze historie ze szkoły, w końcu to dzień nauczyciela. Szymon nagrał głosówkę na eskowym messengerze.
1: Mnie jak kiedyś nauczyciel języka angielskiego zdenerwował, to do kawy wsypałem mu pokruszoną kredę. Do tego stopnia mu chyba tak smakowało, że prawie z fusami wybił.
0: Ja powiem tylko tyle, nie róbcie tego w domu albo w szkole. A wy jakie mieliście historie? Radio SK. O co chodzi, Lolek, i nienawidzę Warszawy. Skąd

0: Sylwia Grzeszczak i Mango.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek wieloryba.
0: A teraz zrobi się strasznie śmiesznie, bo weste szukamy waszych historii, które zaczęły się strasznie, jak w horrorze, ale ostatecznie było śmiesznie. Na SK.pl możecie się zgłaszać i opisywać swoje wspomnienia. I dokładnie tak zrobiła też Natalia. Cześć Natalia.
2: Cześć.
0: Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela i historia trochę z tym powiązana, bo ty jesteś nauczycielką, prawda? Dobrze rozumiem?
2: Tak, zgadza się.
0: No to, wszystkiego najpiękniejszego w takim razie. No i teraz najważniejsze pytanie z mojej strony, to jaka była ta historia, co się wydarzyło?
2: No wiesz, jak to bywa na wycieczce szkolnej, pojechaliśmy sobie w góry w wieczór. No dzieciaki dokazywały do gdzieś tam godziny drugiej w nocy. No i stwierdziliśmy z koleżanką, że coś słychać, więc sprawdzimy, czy jest bezpiecznie. Zapomnieliśmy tylko o jednej rzeczy, że drzwi się otwierają tylko od środka. Więc my na zewnątrz, noc, gdzieś tam szczekające psy, mgła. No i była opcja, jak tutaj się dostać do środka.
0: No jak się udało?
2: Jak się udało, mieliśmy dwie opcje. Albo zapukać do dzieciaków, albo zadzwonić do koleżanki. Na szczęście odebrała telefon, także czyli, to się uratowane.
0: Czyli sukces, ale pytanie brzmi, czy uczniowie śmiali się następnego dnia?
2: Wiesz, to było zabawnie.
0: No, ale teraz będą mogli zazdrościć. Słuchaj, pomarańczowe słuchawki JBL i dwa zaproszenia na film Upadek wieloryba są twoje.
2: Super, bardzo się cieszę.
0: To pięknie, a jeżeli wy chcecie, drodzy słuchacze, to zgłaszajcie się już teraz na sk.pl za darmo.
1: Sponsorem konkursu był dystrybutor filmu Upadek wieloryba.
3: Autopromocja.
4: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esse po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Głoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela. Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kino Kryterium zaprasza na filmy premierowe najtaniej w mieście, dyskusyjny klub filmowy, seanse filmowe dla pań, Szminka Mówi, Kryterium Mówi, Kino Małego Widza oraz wiele innych ciekawych przeglądów i projektów. Ceny biletów już od 9 zł. Szczegóły na stronie internetowej ck105.koszalin.pl oraz na Facebooku.
7: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
8: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu.

0: Wikłani, Marfil od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
3: I po reklamie.

na błysk. To Dawid Podsiadło w Radiu SK. I 14 minut przed 20. Mamy 14 października, mamy Dzień Nauczyciela. Napisała do mnie na eskowym messengerze Kasia. Dzień Nauczyciela, a ja jako nauczycielka przygotowuję właśnie przepyszny smalec na jutrzejszą wycieczkę szkoleniowo-integracyjną dla swoich kochanych nauczycieli z Łęczycy. Kasia, nie wiem czy wiesz, ale właśnie zapragnąłem być nauczycielem z Łęczycy. Pozdrawiam oczywiście wszystkich, nie tylko z Łęczycy, ale też z całej Polski i w ogóle zewsząd naszych kochanych nauczycieli. Ale słuchajcie, jeżeli chcielibyście też na taką wycieczkę się wybrać, może nie szkoleniowo-integracyjną z nauczycielami z Łęczycy, ale za to, no właśnie, gdzieś, nie wiadomo dokąd, ale z naszą eskową ekipą, to da się to zrobić. Cały czas zbieramy ekipę do odlotu ściśle tajnego. Zbieramy naszą ekipę, która poleci razem z nami. Wiemy kiedy, 23 października, wiemy też z kim, czyli z naszą eskową ekipą, no ale do ostatniego momentu nie wiadomo dokąd. Tego dowiecie się dopiero na lotnisku. Chcecie czegoś takiego szalonego, to już teraz wpadnijcie do aplikacji Radia SK i zgłaszajcie się za darmo.

7.30 Hanjo i Malik Montana, Mami. To nowość od tych panów. Oni niedawno zajrzeli do Eski, mieli okazję m.in. zagrać w Państwa Miasta. Wyszło im to świetnie. 8 minut zostało do godziny 20. Ja mam dla was kolejne hity na czasie. Będzie m.in. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Będzie też Panic at the Disco, ale zagramy też jeden z ostatnich hitów, a więc Deli Supreme od MJ Deliego. Zostańcie z nami, zostańcie z Eską, no bo tutaj hitów nie brakuje.

0: to promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
3: Doradczyni klienta.
2: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
4: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
7: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
10: Koszalin na czasie.
11: Oliwia Kisielewska. Kiedy na dworze zimno, warto schować się w koszalińskim kinie Kryterium, tym bardziej, że mamy dla Was podwójne bilety. W repertuarze Lalka z Kamilą Urzędowską i Marcinem Dorocińskim w rolach głównych. Możecie też wybrać Czas, który nie nadszedł, z Agatą Kuleszą, film łączący i romans, i dramat, a nawet science fiction. Trzecia propozycja to Pejzaż w kolorze sepi. Ekranizacja powieści z 1982 roku. Jeżeli chcecie wybrać się do kina Kryterium na koszty Radia SK, mailujcie na koszalin@sk.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
12: Muzyką się żyje.
13: Mamy nowy girls band na polskiej scenie. To Lale, czyli ekipa bardzo utalentowanych dziewczyn. Pomysłodawczynią tego projektu jest znana influencerka Monika Kociołek. W składzie jest też tancerka Maja Ciesielska, wicemis Polski Julia Czesak i finalistka pierwszej odsłony The Voice Kids Oliwia Kopiec. Dziewczyny wydały właśnie swój debiutancki singiel Ej Lala. Monika Kociołek przyznała w Radiu SK, że już od dłuższego czasu chodził za nią pomysł stworzenia zespołu.
14: Ja już od kilku lat chciałam stworzyć girls band. W końcu to się udało i jestem niesamowicie wdzięczna, bo debiut jest taki, jak sobie wymarzyłam.
13: Czyli jaki?
14: Czyli duży. Wszyscy nagrywają TikToki, wspierają nas, wysyłają mi DM-y, ja wszystko czytam, bardzo Wam dziękuję, widzę wszystkie opinie, klip ma już ponad 500 000 wyświetleń.
13: Dziewczyny zapowiedziały w naszym studiu, że to dopiero początek, zamierzają tworzyć dalej, a ich celem jest koncertowanie. Debiutancki singiel zespołu Lale mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ej Lala czeka na Wasze głosy w propozycjach do gorących i dwudziestki na SK.pl.
0: Impreska.
13: A ten hit już nieraz wiele waszych głosów zgarnął. Zresztą teraz jest na 7 miejscu gorącej dwudziestki. Ten hit to później ci opowiem, a więc Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później będzie też Andrzej Deli czy Alex Warren. Ja jestem też Mati Puczyło. Cześć, 20 równo.
15: Przeszłem, kto przełknął to i czekał.

0: Alex Warren i Fever Dream. 11 minut po 20. Teraz mam dla was jednak coś zupełnie innego i nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Każdy piątkowy wieczór, ale też w nocy, z soboty na niedzielę gramy w Ameska Live Remix, a więc program, w którym to najlepsi światowi DJ-e grają swoje światowe, najlepsze sety, ale właśnie. Jednym z najlepszych DJ-ów na świecie ewidentnie jest Tiesto. Tego pana znamy już od wielu, wielu lat. On niedługo, bo 19 czerwca, zagra też w Polsce, w Warszawie. Ja miałem okazję z nim niedawno porozmawiać na eskowym Instagramie. Możecie zobaczyć moją rozmowę z nim właśnie, ale on tam opowiadał między innymi o tym, że pracuje nad nowościami. I faktycznie nie kłamał. Właśnie wypuścił nowy kawałek. On nazywa się Hard to be Around, a to Tiesto, Chain i Cleopard 2000. Posłuchajcie już teraz. Bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Coriel, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again. Sexy Magic, tak nazywa się ten hit. 26 minut po 20, to jest deskowa imprezka. Ja tylko podam jedną datę, 16 listopada, jeszcze troszkę ponad miesiąc. Coś mi mówi, że tego dnia ten hit usłyszycie nie raz, bo to jest kawałek z oficjalnej tracklisty GTA 6 i to jest kawałek z gry, na której premierę Ludzie biorą urlop, a właśnie ta premiera 16 listopada. Na całym świecie ludzie biorą urlop właśnie po to, żeby pograć w dzień premiery. Ktoś nawet podliczył, jakie straty na całym świecie wygenerują te masowe urlopy i podobno to będzie nawet miliard dolarów. Szefie, nie będzie mnie w pracy, mam ważną misję i nie mogę jej przełożyć. Miliard dolarów, rozumiecie?
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
3: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
4: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
3: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
4: Poleca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto,

0: Dance on Boom, Sorry I'm Here for Someone Else. To jest imprezka, Mati Fuczyło, cześć. 20 minut zostało przed 21. Przed chwilą opowiadałam o tym, że pół świata bierze urlop na dzień premiery GTA 6. No bo wiadomo,
1: będę grał w grę.
2: A w jaką?
1: Tomb Raider.
0: No tylko akurat nie w Tomb Raidera, ale w inną. Będę grał w grę, też nazywa się konkurs, który trwa u nas już w piątek. Ktoś z was zgarnie komputer gamingowy warty ponad 11 tysięcy złotych. Haha, to nie są małe pieniądze, prawda? No w sam raz do odpalenia też tej wyczekiwanej od lat gry, więc jeżeli chcielibyście takiego kompa mieć, to nic prostszego. Zgłoszenie na sk.pl za darmo. A po ten hit wcale zgłaszać się nie trzeba, już jest. Majestic, Boney M. Rasputin.

Jedną. To panowie wysłali do was buziaki. Bezos, Jan Marczewski, Hugo Tares, Wesce 6 minut przed 21, ale ja chciałem powiedzieć, że zanim ta imprezka się skończy, to przed nami jeszcze naprawdę kolejne hity na czasie i będzie ich bardzo dużo. Będzie Ilenium i Ellie Goulding, będzie też Oscar Sims bez końca. Jak dobrze jest go słyszeć, prawda? A do tego Wiz Khalifa i Charlie Puth, See You Again, to jest hit zawsze na czasie, a hity zawsze na czasie gramy właśnie Wesce. Ja to Mati Fuczyło, słyszymy się już niedługo, już jutro po 23, bo jutro wszystkie hity zaczynają się Wesce. Tak nazywa się nasz nowy jeszcze program, w którym to gramy najnowsze kawałki od waszych i naszych ulubionych artystów. Oni zazwyczaj w nocy z czwartku na piątek o północy wypuszczają nowe utwory i my zagramy wam je jako pierwsi we wszechświecie. To co, brzmi dobrze? Mam nadzieję. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
2: będę grał w grę.
1: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esse po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Głoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Prezydent miasta Kołobrzeg, Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na trzecią edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19, Hala Millennium w Kołobrzegu. Uwaga, Kołobrzeg! Dla posiadaczy kołobrzeskiej karty mieszkańca bilet za jedynie 49 zł do kupienia na e-bilet.pl.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
8: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
9: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
8: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
10: Poleca Radio SK.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
13: Koszalin na czasie.
14: Oliwia Kisielewska, rokowe klasyki i nocne odkrywanie bibliotecznych tajemnic. W Koszalinie nie zabraknie ciekawych propozycji na najbliższe dni. Już jutro w Filharmonii Koszalińskiej zabrzmią największe przeboje Pink Floyd. Wszystko za sprawą koncertu Pink Floyd Tribute, podczas którego The Echoes Project zaprezentuje największe hity legendarnego zespołu. A w piątek zajrzymy za kulisy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. To za sprawą Nocy Bibliotek, która rozpocznie się o godzinie 17.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
15: SK Koszalin News.
16: Strefa młodych powstała w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Jest to nowa przestrzeń stworzona z myślą o młodzieży, w której można spotkać się ze znajomymi, porozmawiać, pograć w planszówki, poczytać komiksy i książki, wspólnie pouczyć się lub po prostu odpocząć.
17: Mamy sofy, kanapy, żeby było wygodnie. Magdalena Młynarczyk-Wesgraj, dyrektorka Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. To są meble, które są przeznaczone do relaksu i ta przestrzeń temu też ma służyć. Jest oczywiście biurko z krzesełkami, lampki i nawet słuchawki wygłuszające. Gdy ktoś rzeczywiście potrzebuje skupienia i tutaj ma okno na nasz piękny park, może się uczyć, ale ta przestrzeń, czyli worki na podłodze, wykładzina miękka i właśnie te sofki mają służyć rozluźnieniu się, poczytaniu w wygodnej pozycji. Poza książkami, młodzieżówkami oraz literaturą Young Adult są też gry planszowe i takie, które można sobie samemu grać w pojedynkę czy układać puzzle, ale są też gry do takiej rekreacji grupowej. Mamy trochę zabawek sensorycznych, są spisane zasady strefy młodych tutaj obok nas, gdzie przypominamy o szacunku wzajemnym, o tym, żeby zostawiać po sobie porządek i w razie potrzeby, żeby zgłosić też do bibliotekarek, no, potrzebę jakiegoś tam wsparcia. Wydaje mi się, że też te lampy, które się tutaj pojawiły, szczególnie wieczorami, mogą w miły sposób oświetlić nam przestrzeń, stworzyć ją jeszcze bardziej przytulną. A na ścianach pojawiły się prace koszalinianki, która jest artystką, robi szkice nie tylko, tak jak tutaj widzimy, k-popowym artystom, ich portrety, ale zajmuje się sztuką. Wiem, że kiedyś prowadziła też warsztaty dla młodzieży z rysunku, więc trochę otwieramy tę przestrzeń, myślę, że tak kreatywnie. Niekoniecznie tak, jak niektórzy mogli zakładać, że skoro to jest miejsce znajdujące się w bibliotece, to znaczy, że się trzeba zapisać, mieć kartę biblioteczną, koniecznie wypożyczyć książkę. Nie, tutaj można przebywać bez karty bibliotecznej i po to też są te wyeksponowane tutaj zbiory biblioteczne w postaci książek i gier, że nie zabierając tego do domu, zupełnie swobodnie można z tego korzystać na miejscu.
18: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. Mam nadzieję, że pobliskie szkoły, które są zlokalizowane,
2: ta odległość spowoduje, że młodzi będą chcieli z tej przestrzeni przede wszystkim korzystać, że odnajdą ją tutaj w pobliżu naszej czytelni, w bibliotece i będą po prostu przychodzić i korzystać z tej przestrzeni, która jest dedykowana właśnie dla młodych ludzi.
17: Jako bibliotekarki i bibliotekarze, na co dzień pracujący z mieszkańcami naszego miasta, wiemy, że jest taka potrzeba takiego miejsca, czy większej ilości takich miejsc w Koszalinie, gdzie młode osoby będą mogły bezpiecznie, bezpłatnie spędzać wolny czas, uczyć się, odrabiać lekcje i to też jest doświadczenie tego miejsca sprzed lat. Jedynie, że nie było ono wyposażone dla młodych osób specjalnie, nie było tutaj drzwi, które teraz zapewniają intymność. Również ta ścianka po prawej stronie została dostawiona teraz, aby jednak można było odciąć się zupełnie od czytelni. No i właśnie dobrze spędzić czas, poczytać książkę, poukładać puzzle, porozmawiać z kimś, odrobić lekcje, nawiązać relacje. Z drugiej strony jest to dla nas bardzo ważne, że jednak obok przylega czytelnia, że są tam dyżurujące bibliotekarki, bibliotekarze i w razie jakiegoś dyskomfortu, poczucia zagrożenia, trudnej sytuacji, no są też osoby dorosłe, które mogą przyjść i jakoś tę młodzież wesprzeć. Natomiast nie bez powodu na drzwiach jest duża naklejka 12-26. To jest ten zakres lat osób, które zapraszamy do tego miejsca. W godzinach otwarcia biblioteki od poniedziałku do piątku i również w sobotę to ma być przestrzeń, w której to właśnie młode osoby będą się dobrze czuły.
10: Jak z perspektywy młodych ludzi, do których jest ta przestrzeń skierowana, dla Was przeznaczona, jak ją oceniacie?
11: Ocenię tą przestrzeń jako dobrą przestrzeń, żeby w ogóle się skupić, żeby się nauczyć czegoś, na przykład w domu jest ciągle hałas i na przykład przekazują Ci na przykład rodzeństwo lub rodzice, to możesz tutaj sobie przyjść, sobie na przykład wypić kawę lub przyjść sobie, żeby się wypocząć od innych.
10: Co Ci się tutaj podoba?
11: Podoba mi się, że jest ładny widok na sam las, daje mi taki spokój, sam park, że pokazują ludzie, tak lubię takie klimaty, jak i też sama cisza, która też mi trochę pomaga w tym.
10: Potrzebne takie miejsce.
11: Tak, bardzo, szczególnie dla młodych ludzi, którzy sądzę, że w tym mieście bardzo mało uwagi dostają.
10: Widzę dzisiaj już tutaj w tej strefie zadania z matematyki. Rozwiązujesz to, rozumiem, że taka przestrzeń jest potrzebna.
13: Ponieważ w takim miejscu można się skupić, jest taki bardzo fajny klimat, taki właśnie spokojny na widok parku. No myślę, że bardzo jest przydatne takie miejsce, tym bardziej, że na przykład jak w domu się mieszka w bloku, to sąsiedzi tak rozmawiają i jest taki hałas i się nie można skupić, a w takim miejscu to przydaje się takie miejsce.
10: A przyprowadzisz może też tutaj ze sobą znajomych? Uważasz, że ta przestrzeń nie tylko może służyć nauce, ale także integracji, takim spotkaniom towarzyskim?
13: Uważam, że tak, bo to właśnie można jakieś planszówki grać, więc uważam, że na pewno to jest takie fajne miejsce dla integracji.
16: Podsumowując, strefa młodych w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej przeznaczona jest dla osób od 12 do 26 lat, mieści się za czytelnią i jest otwarta w godzinach pracy biblioteki od poniedziałku do soboty. Mogą z niej korzystać również osoby, które jeszcze nie są zapisane do biblioteki, a na miejscu z mikrofonem była Magda Wanowska-Miksa.
15: SK Koszalin.
16: 16 października, Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Tego dnia zaplanowano bicie rekordu pierwszej pomocy, jednocząc tysiące osób w całej Polsce. Do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dołącza także Koszalin. O szczegółach Małgorzata Kulik, nauczycielka z koszalińskiego Bronka.
18: To jest największa lekcja w Polsce przywracania czynności serca, tak zwanego RKO przy użyciu fantomów. Przyłączamy się do WOŚP-owej akcji i my w tym roku w szkole zaprosiliśmy do współpracy pracownię pozarządową i szkoły, które chciały się do nas przyłączyć, również Państwową Akademię Nauk Stosowaną, gdzie studenci ratownictwa medycznego też do nas się przyłączą i będą instruować młodych ludzi, jak poprawnie to robić. Rozpoczynamy pokazem o 11:30, o 12:00 start i na płycie boiska, jeżeli pogoda pozwoli, a jeżeli nie, to na hali sportowej będziemy ten bić rekord. Bardzo duży, cieszy taki odzew, bo poszukiwaliśmy takich fantomów, żeby duża liczba osób mogła brać udział. My mamy swoje szkolne, ale nie aż tyle, żeby ten rekord płynął i można było bić. I tu odezwały się ochotnicze straże pożarne z Mścic, Starych Bielic. Odezwała się właśnie Państwowa Akademia Nauk Stosowanych, która nas tutaj doposaży. Pracownia pozarządowa, aktywny Koszalin, szkoła. szkoły SP7, SP3, nasza szkoła i oni tutaj do nas przychodzą również ze swoim sprzętem i bijemy ten rekord.
10: To faktycznie chyba największym problemem nie jest zaangażowanie ludzi, tylko że tych fantomów może być za mało, prawda?
18: Tak, to jest jakby taki problem rzeczowy, bo nie wszystkie instytucje i nie wszystkie szkoły mają tyle tych fantomów, no ale dzięki takiej akcji tak się dzieje, że ludzie się jakoś wspinają, organizują, wspomagają. To jest fajne, to jest taka wartość olbrzymia, dodatna tego przedsięwzięcia, bo o to tu chodzi, żeby pokazać, że można się jednoczyć, można coś wspólnie działać. To taka lekcja otwarta też dla innych nauczycieli, bo też pod patronatem Centrum Edukacji Nauczycieli to robimy, żeby pokazać, jak zorganizować takie przedsięwzięcie i że tak naprawdę warto i można bez olbrzymich nakładów finansowych.
10: A jak pani myśli, ile tych uczestników mniej więcej może wziąć udział w tym wydarzeniu właśnie?
18: Jeżeli popłyniemy tak, jak myślimy, to będzie około 300 osób.
10: W jednym momencie?
18: W jednym momencie naszych uczniów klas pierwszych będzie około 150 i te klasy, które przyjdzie, jeżeli uda się i wszystko się zepnie, to i straż pożarna też dojedzie z tych właśnie jednostek OSP, o których wcześniej mówiłam, i szkoły podstawowe, no to około 300 osób powinniśmy mieć wtedy na płycie boiska. Ale to zobaczymy, bo to czas pokazuje różne scenariusze, ale na pewno 200 osób będzie.
10: To jeszcze zapytam, ten pokaz, który będzie najpierw, to właśnie studenci PANS będą pokazywać te wszystkie rzeczy, jak prawidłowo przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową?
18: Tak, my mamy też kilku instruktorów, bo będzie też i ratownik medyczny Tomek Moleszcza, który nam towarzyszy przy wszystkich takich akcjach związanych z pierwszą pomocą. Będzie pracownia pozarządowa, tam też są osoby wykwalifikowane. Nie ukrywam, że nie może to robić jedna czy dwie osoby, musimy dzielić się na podzespoły, żeby było to po prostu widoczne, i przy tych fantomach będą osoby, instruktorzy, którzy pokażą, jak poprawnie to wykonywać i jak należy to robić. Też i właśnie uczniowie naszego szkolnego koła pierwszej pomocy to będą czynić. Na pewno będzie to fachowo przeprowadzone.
10: Czyli nic, tylko wspierać i kibicować po prostu teraz.
18: Zapraszamy mieszkańców, którzy chcą, którzy gdzieś obok maszerują, wędrują, robią zakupy albo celowo do nas przyjadą na tą godzinę. Na godzinę 11:30 do drugiego ELO w Koszalinie na Chełmońskiego 7. To też jest ważne. Będą zaangażowane osoby, które są w ramach takiej wielkiej olimpiady zwolnieni z teorii. To są grupy młodych ludzi, którzy sami wybierają, obierają temat i prowadzą go metodą projektu do końca, zdobywając wilki i wyróżnienia w ramach tej olimpiady, co daje im olbrzymie doświadczenie właśnie pracy tej metodą. Wszystkie te projekty związane są albo z pierwszą pomocą, albo zdrowiem psychicznym, a nawet jest projekt dotyczący pierwszej pomocy dla zwierząt.
16: Bicie rekordu pierwszej pomocy już w piątek.
15: SK Koszalin.
16: Spotkania z artystami, literackie inspiracje, warsztaty kreatywne, wystawy i zwiedzanie biblioteki z zagadkami. To atrakcje, które czekają na uczestników Nocy Bibliotek w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Wydarzenie już w piątek od 17 do 22.
19: Maciej Zychowicz, dział animacji, kultury i czytelnictwa. Jeżeli chodzi o drugą część października, nie zwalniamy tempa. Osoby, które u nas często bywają, mogą się trochę dziwić, bo zwykle ta impreza była przecież w kwietniu, zresztą w tym roku też się odbywała. No to jest osobna impreza, osobna inicjatywa. Tym razem włączamy się w ogólnopolskie obchody właśnie Nocy Bibliotek. Troszeczkę jest to takie wydarzenie podobne do Nocy Muzeów. Tak to możemy określić. A zatem ta oferta będzie inna. To nie jest to samo wydarzenie, o którym przed chwilą mówiłem. Tym niemniej jakby u nas absolutnie w tym czasie będzie się dużo działo. Biblioteka będzie wyjątkowo otwarta dłużej, czyli to będzie do godziny 22:00 i już od 17:00 zaczynamy z atrakcjami, które mamy dla Państwa przygotowane, i w programie między innymi oprowadzanie po bibliotece połączone z grą terenową Tajemnice między stronami. Tutaj na to wydarzenie obowiązują zapisy pod numerem telefonu, który Państwo znajdziecie na stronie, i ta gra odbywa odbywa się dwukrotnie o godzinie 17 i 19. O godzinie 18 zapraszamy na spotkanie z Romualdem Wiśniewskim, rzeźbiarzem z Pomorza Środkowego, i będzie to spotkanie połączone też z promocją książki dotyczącej tego artysty, a autorką której jest Anna Gut-Czerwonka, i to wydarzenie odbędzie się w czytelni o godzinie 18. O godzinie 19 wykład Szymborska bez przesady naszej koleżanki Klaudii Górzyńskiej, ten wykład w czytelni regionalnej. Tutaj będzie można słyszeć pewnie o faktach, o których nie wszyscy wiedzą, dotyczących Szymborskiej, więc jakby taka okazja, żeby spojrzeć na tą postać z troszeczkę innej perspektywy. O 20 pokaz filmu Niespodzianki. Ten pokaz odbędzie się oczywiście w naszej sali kinowej. Również na ten pokaz obowiązują zapisy telefoniczne lub mailowe. Nasza czytelnia z kolei zamieni się w strefę warsztatową, w której będzie można od 17 do 22 uczestniczyć właśnie w szeregu wydarzeń. Będzie możliwość pomalowania twarzy, będzie możliwość stworzenia swojej własnej przypinki z jakby stworzoną przez siebie grafiką. Będą też warsztaty stworzenia grafik z Lego Dots i te warsztaty odbędą się o godzinie 18 i 20. Tutaj również obowiązują zapisy na to wydarzenie. Ponadto uzupełnieniem niejako tej nocy będzie wystawa prac pana Romualda Wiśniewskiego. Ona będzie dostępna w czytelni. No i wystawy, które będą w tym czasie dostępne, czyli Fantasmagorie Sebastiana Krupińskiego, ona jest w Mediatece, i retrospektywa działań twórczych Moniki Zawierowskiej-Łozińskiej, która to z kolei wystawa będzie znajdowała się w Galerii Region. Na to wydarzenie serdecznie zapraszamy. Tak jak mówię, myślę, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie i będzie okazja do tego, żeby też być w tej bibliotece w trochę innym czasie i troszeczkę spojrzeć na nią z innej perspektywy niż taka zupełnie stereotypowa. Poza tym o 17 października, czyli już kolejnego dnia, zapraszamy na giełdę płytową, która będzie się odbywała w przestrzeni sali spotkań. Na tej giełdzie od 9.30 do 14.30 będzie można właśnie zapoznać się z, mam nadzieję, też znaleźć jakieś perełki, będzie można zapoznać się z płytami, kasetami. Tam tak naprawdę ten przekrój jest bardzo szeroki, więc wszyscy poszukiwacze perełek albo też jakichś bardzo specyficznych płyt, no zapraszamy Was serdecznie. Myślę, że tutaj każdy będzie miał okazję coś znaleźć i też po raz kolejny, tak jak w przypadku giełdy kolekcjonerskiej, która się u nas odbywa, no będzie to taka przestrzeń społeczna, przestrzeń do tego, żeby porozmawiać, spotkać ludzi, którzy się pasjonują tą muzyką również i właśnie, czy o samej muzyce, czy o zespołach, móc porozmawiać, podyskutować, to jest taka przestrzeń do wspólnego funkcjonowania.
16: Szczegóły na stronie Koszalińskiej Biblioteki.
20: SK Koszalin News.
16: Blisko 200 uczniów i nauczycieli z Koszalina otrzymało dzisiaj wyjątkowe wyróżnienia. W Filharmonii Koszalińskiej odbyła się miejska uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której po raz pierwszy przyznano nagrody w nowych kategoriach, m.in. dla koszalińskiego nauczyciela roku, technika czy ósmoklasisty roku. Dla samych pedagogów to ważny gest docenienia ich codziennej pracy.
21: Że możemy dla Państwa poprowadzić dzisiejszą uroczystość wręczenia nagród prezydenta miasta dla uczniów i nauczycieli. Jest to nasz debiut, dlatego bardzo cieszy nas fakt, iż dzieje się to u boku Julity Lachowskiej, wspaniałej nauczycielki i niesamowitej lektorki. Liczymy na cenne uwagi i gromkie brawo od Państwa.
22: Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, drodzy uczniowie i nauczyciele, i zaproszeni goście. Każdy sukces ma swoją historię. Historię ciekawości, wytrwałości, pracy i wiary we własne możliwości. A bardzo często także historię spotkania z kimś, kto potrafi dostrzec talent, rozbudzić ambicje i pomóc uwierzyć, że można sięgnąć dalej. Dzisiejsza uroczystość jest okazją, by docenić tych, którzy z pasją zdobywają wiedzę, rozwijają swoje umiejętności i odważnie podejmują kolejne wyzwania. Jest także wyrazem uznania dla nauczycieli, którzy towarzyszą młodym ludziom w tej drodze, wspierając ich rozwój i pomagając im odkrywać własne możliwości. Spotykamy się dziś, by nagrodzić osiągnięcia, ale również docenić wysiłek, zaangażowanie, które za tym stoją. Niech dzisiejsza uroczystość będzie prawdziwą przyjemnością, świętem wiedzy, talentu i ludzi Koszalina, którzy pomagają talentom rozkwitać.
23: Dzień dobry.
1: dobry, nazywam się Katarzyna Wodo i pracuję w przedszkolu numer 3 w Koszalinie.
3: Dzisiaj wyjątkowy dzień, Dzień Edukacji Narodowej. Uczcimy tutaj w Filharmonii Koszalińskiej go. Jak się pani czuje w tym dniu? Co pani sprawia taką największą satysfakcję w pracy?
1: Tak, to prawda, dzień wyjątkowy. Świętujemy, świętują wszyscy pracownicy. Satysfakcję to, że ja mimo prawie 40 lat pracy w tym zawodzie chodzę z uśmiechem do pracy. Ja lubię swoją pracę.
3: No i to jest chyba najważniejsze.
1: Tak, to jest najważniejsze.
3: I to chyba się też przekłada później na to, jak dzieci się czują.
1: Dokładnie, dokładnie. Na to się też przekłada, natomiast jak patrzę na swoich wychowanków, którzy odwiedzają, oczywiście nie zawsze wszystkich poznaję, bo to już tyle lat, ale kiedy mówią, że pamiętają tą panią Kasię, to jest właśnie wyjątkowe i piękne.
3: Czyli wracają cały czas.
1: Wracają cały czas, nieustannie. I dzisiaj też jest właśnie taki szczególny dzień, że ci absolwenci nasi mają troszkę wolniejszy czas i odwiedzają te miejsca, w których im było dobrze, więc również nasze przedszkole.
3: Zapytam się też jeszcze, z jakimi takimi wyzwaniami musi się pani mierzyć na co dzień? Czy są takie wyzwania?
1: Tak, są takie wyzwania, bo coraz więcej pojawia się dzieci z trudnościami, ale umiejętne podejście do każdego dziecka indywidualne sprawia, że też sobie z tymi radzimy.
3: No i dzisiaj zostanie pani również nagrodzona. Coś więcej możemy się o tym dowiedzieć?
1: To dla mnie wyróżnienie. Po tylu latach pracy to nie jest moja pierwsza nagroda prezydenta. Natomiast każdą przyjmuję z dużą dumą, zadowoleniem. To jest wyjątkowy czas.
3: No i jest to podsumowanie chyba tych pięknych wielu lat właśnie tej pracy, tego uśmiechu na twarzy.
1: Tak, to jest to podsumowanie i dlatego też jestem bardzo wdzięczna i zadowolona. To jest właśnie moje święto dzisiaj.
4: Magdalena Peryżow-Kowalczyk, nauczyciel historii ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Koszalinie.
3: Dzisiaj wyjątkowy dzień, Dzień Edukacji Narodowej. Jak pani się czuje w tym dniu? Jaką satysfakcję pani przynosi właśnie ta praca?
4: Po raz kolejny świętuję Dzień Edukacji Narodowej w wyjątkowym humorze. To ważne święto dla wszystkich nauczycieli i pracowników administracji i oświaty, zwłaszcza współcześnie. Nasza rola robi się coraz trudniejsza, obowiązków nie brakuje i chociażby symboliczny kwiatek, słowo dziękuję, motywuje do kolejnych działań.
3: A z jakimi takimi wyzwaniami się Państwo muszą mierzyć w dzisiejszych czasach?
4: Mogłabym je wymieniać bez liku. Wymienię jedną. Budowanie relacji, zaufania u młodego pokolenia. Nauka historii w mojej ocenie sprawia mi mniej trudności, gdyż mam bogaty warsztat, różnorodne metody i narzędzia. Młode pokolenie zagubiło się w sieci, a my nauczyciele staramy się ich wyciągnąć z sieci, staramy się wzbudzić u nich zaufanie, wsparcie i zrozumienie, bo często mam wrażenie, że zamieniono pozycję rodzica, a nauczyciela. Dzieci naprawdę są samotne. Kiedy spotykam się z nimi po lekcjach w ramach koła historycznego, mówią mi o wielu sprawach, o których ja nie chciałabym słuchać.
3: No właśnie, chyba te social media faktycznie szkodzą i nie są dobrze zarządzane. I też myślę, że takie koło właśnie historyczne, ono zrzesza te dzieci. One mogą się spotkać twarzą w twarz po szkole, porozmawiać ze sobą. No i właśnie to dzięki nauczycielom tak naprawdę często mają taką swoją strefę.
4: I chcę dodać, że takie koło nigdy nie trwa 45 minut. Lekcja jest ściśle oszacowana w czasie. Dzwonek, przerwa, wszyscy wiemy, że musimy iść na następne zajęcia. Takie koło na skutek rozmów daje swobodę wypowiedzi, buduje poczucie wspólnoty i tak jak pani powiedziała, media nam nie pomagają, ale też ja korzystam z zasobów internetu. Jest to jedno z narzędzi, które pozwala mi przygotować laureatów konkursów kuratoryjnych. Na pewno brak kontroli ze strony rodziców jest ogromną trudnością.
3: To jeszcze na sam koniec zapytam, bo no niestety w obliczu tych ostatnich wydarzeń też chciałam wiedzieć, jak właśnie pani na przykład pracując w koszalińskiej szkole się czuje. Czy czuje się pani bezpiecznie w szkole?
4: Czuję się bezpiecznie. W naszej szkole zawsze ten dostęp, wejście do szkoły było ograniczone. Rozpoczęliśmy nowe procedury. Nie czuję osobiście zagrożenia.
23: Małgorzata Trojan, Szkoła Podstawowa nr 6 w Koszalinie.
24: Marta Safian, Szkoła Podstawowa nr 6 w Koszalinie.
3: Co taką satysfakcję największą sprawia w pracy nauczyciela?
23: Powiem banalnie, nie będę oryginalna. Satysfakcję sprawiają sukcesy uczniów. Między innymi jesteśmy tu dzisiaj z powodu tego, że nasi najzdolniejsi uczniowie zajęli wysokie lokaty w różnych konkursach kuratoryjnych, ale także takich regionalnych.
3: I to właśnie cieszy, że ta wiedza, którą panie tak naprawdę na co dzień przekazują, no ona gdzieś tam ma swoje odzwierciedlenie.
23: Tak, To widać właśnie w ich zainteresowaniu, w ich pasji, a później w tych sukcesach konkursowych.
24: Ja jestem nauczycielem 1-3, więc dla mnie najważniejszy jest rozwój tych dzieciaczków, że dzięki mojej pomocy, ich zaangażowaniu mogą przejść do klas 4-8, gdzie właśnie pani Gosia będzie dalej dbać na temat ich edukacji.
0: A z jakimi takimi największymi wyzwaniami mimo wszystko dalej nauczyciele się muszą mierzyć?
23: Ze skupieniem uwagi uczniów. Są przebodźcowani, oni są chętni, oni chcą posłuchać, ale sami nie zdają sobie sprawy, że na początku zajęć, na początku spotkania są tak rozkojarzeni, że my musimy ich zaczarować. Ja tak to nazywam. Najpierw ich muszę zaczarować czymś, hasłem, gestem, czymś, co pokażę na ekranie, a później już płyną. I to jest ta trudność, ten początek zajęć, żeby oni zrozumieli, że to jest ten moment, w którym muszą coś, czegoś się nauczyć.
0: A czy pani też ma właśnie takie zdanie, jeżeli chodzi o te młodsze dzieci, czy tutaj nie ma aż takiego problemu?
24: No ja muszę walczyć z bardzo silną konkurencją, jaką są mass media, jaką są gry, telefony, ten kolorowy świat gier. Czasami ciężko jest to przezwyciężyć i zainteresować, natomiast no, każdy nauczyciel ma swoje sposoby i wydaje mi się, że ja swoje sposoby również wdrażam i są dobre rezultaty tego.
0: No tutaj rozmawiam z nauczycielami. Faktycznie te social media bardzo często są wskazywane jako takie właśnie wyzwanie, że no jest ciężko w tych czasach nad tym zapanować.
23: Tak, to prawda. To prawda, dzieci, mam wrażenie, pogubiły się, co jest rzeczywiste, realne, a co jest wirtualne. I uczę historii i tu często spotykam się z takimi zdaniami, że a w grze było inaczej. Ja mówię, posłuchaj, grę ktoś stworzył dla ciebie. Ja mówię o tym, co było i naprawdę było i dzieci gubią to rozeznanie.
24: Tak. Trudno też walczyć z ich poczuciem wszelakiej nudy. Za każdym razem wszystko, co staramy się przekazać, jest nudne, ponieważ gry są dużo ciekawsze, są dużo prostsze w zrozumieniu niż na przykład wiedza. Ale to dzięki wiedzy w przyszłości będą mogli na przykład zaprogramować taką grę, więc bez tego ani rusz.
0: Myślą panie, że jakieś takie ograniczenia powinny się pojawić, jeżeli chodzi o te social media?
23: Na pewno. Jestem o tym przekonana. Tylko jak to zrobić? Zawsze w szkole odbijamy się od ściany. Jak to praktycznie zrobić, żeby to działało? Choć teraz przychodzi mi do głowy ostatnia zmiana dotycząca zakazu używania telefonów komórkowych. Okazało się, że wystarczy wprowadzić taki globalny zakaz i to działa, więc chyba musimy próbować po prostu.
24: Tak, i koniecznie współpraca z rodzicami. Oni muszą być naszymi partnerami w rozmowach i w działaniu, jeśli chodzi o telefony, bo tutaj same nie damy rady na pewno, sami jako szkoła.
0: Jeszcze na koniec tak zapytam, no niestety w kontekście tych dramatycznych ostatnich wydarzeń, które się działy przede wszystkim na Mazowszu, jak pani się czują teraz w tej sytuacji właśnie? Czy czują się panie mimo wszystko tutaj bezpiecznie u nas w Koszalinie?
23: Ja się czuję bezpiecznie. Jestem właśnie po radzie, gdzie byliśmy przeszkoleni z różnorodnych procedur, jak się zachować, jak ochronić dzieci, jak zadbać o nas wszystkich. Ja się czuję bezpiecznie i lekcje, które poświęcam temu bezpieczeństwu, rozpoczynam od tego, że dobrze się czujemy w swoim towarzystwie i próbuję gasić panikę, no, która zaistniała.
24: Znaczy dla mnie rzetelna wiedza przede wszystkim i przefiltrowane informacje, żeby nie wzrastała panika, a zdrowy rozsądek. I tutaj to przekazanie tej wiedzy dzieciom naprawdę pomaga. One są w stanie zrozumieć, że w naszej szkole jest bezpiecznie, nie mają się czego bać, a wszystko to, co jest w mass mediach, tak naprawdę nie zawsze jest prawdą i nie zawsze jest odzwierciedleniem tego, co się dzieje rzeczywiście.
5: I Tomasz Sobiera i prezydent Koszalina.
0: To ja tak zapytam, czego pan prezydent by życzył w tym dniu wszystkim nauczycielom właśnie w Koszalinie?
5: Nauczycielom i uczniom, bo nauczyciel bez ucznia nie istnieje, a uczeń potrzebuje nauczyciela. To jest taki tandem, który jest nierozerwalnie ze sobą związany. A czego chciałbym życzyć? Życzyć tego, żeby odważyli się i mieli tą odwagę zdobywać szczyty to do uczniów, a do nauczycieli, żeby im pomagali na tej drodze.
0: Dlaczego takie wydarzenia jak dzisiejsze są tak ważne w Koszalinie?
5: Bo to jest okazja do tego, żeby nagrodzić, docenić tych, którzy te szczyty osiągnęli, ale i podziękować za ten codzienny trud i codzienną pracę i nauczycielom, i uczniom. Laureatów i wyróżnionych jest blisko 200, także to jest bardzo duża grupa ludzi, ale to są najlepsi z najlepszych, jakich mamy, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Komisja konkursowa oczywiście ma całe zestawienie różnego rodzaju kryteriów, które są brane pod uwagę przy przyznawaniu nagród trzeciego, drugiego i pierwszego stopnia, ale w tym roku po raz pierwszy mamy również nowe kategorie. Mamy koszaliński olimpijczyk roku, maturzysta roku, branżowiec roku, technik roku i ósmoklasista roku. Także tych nagród jest znacznie więcej. Są też specjalne nagrody dla nauczycieli, nauczyciel olimpijski szkoły podstawowej, nauczyciel olimpijski szkoły ponadpodstawowej i nauczyciel roku. Też po raz pierwszy będzie przyznana również taka nagroda.
6: Krzysztof Stobiecki, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie. Jeśli chodzi o nauczycieli, wpłynęło ponad 120, dokładnie 127 wniosków o nagrody prezydenta dla nauczycieli. W przypadku uczniów było ponad 90 tych wniosków. Pan prezydent przyznał w ramach swoich możliwości prawnych i finansowych oczywiście, przyznał nagrody finansowe zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Pewnym nowum w tym roku jest to, że mamy zarówno w przypadku uczniów i branżowca roku, i technika roku, i olimpijczyka na poziomie szkoły podstawowej i na poziomie szkoły ponadpodstawowej, ale także najlepszego ósmoklasistę. I jeśli chodzi o tychże laureatów, to zarówno w przypadku szkół podstawowych, jak i szkół ponadpodstawowych zostali uhonorowani wszyscy ci, którzy osiągali najwyższe sukcesy w minionym roku szkolnym. Nagrody są w wysokości, jeśli chodzi o uczniów, od 1000 do 1900 zł. W przypadku nauczycieli to są nagrody w wysokości 3700 zł. Mówimy o kwotach brutto. I w przypadku koszalińskiego nauczyciela roku to już są kwoty w wysokości 5000 brutto. Jeśli chodzi o nauczycieli, w Koszalinie mamy ponad 2000 nauczycieli zatrudnionych zarówno w przedszkolach, szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Mówię tutaj w tym momencie tylko o nauczycielach, dla których organem prowadzącym jest gmina miasto Koszalin. Do koszalińskich placówek uczęszcza ponad 16 tysięcy uczniów. Dlatego jeżeli dołożymy ponad 700 pracowników obsługi, czyli mamy ponad 20 tysięcy osób bezpośrednio związanych z oświatą. Jakie największe wyzwania? Przede wszystkim to, co dzieje się w ostatnich dniach, to o czym słyszymy, to są ogromne wyzwania, które stoją przed szkołami w całym kraju, ale tutaj także te apele zarówno ze strony nauczycieli, dyrektorów szkół, także i premiera są kierowane również do rodziców o wsparcie, o takie

0: dużo kreatywności.
1: W koszalińskich placówkach oświatowych uczy się ponad 16 tysięcy uczniów, nad którymi opiekę sprawuje przeszło 2 tysiące nauczycieli. Materiał Olgi Kisielewskiej.
2: SK Koszalin News.
1: Kilkudziesięciu wystawców, konkursy z nagrodami i okazja do znalezienia pracy. 25 października w Koszalinie odbędą się koszalińskie targi przedsiębiorczości.
3: Jakub Duczmal, kierownik referatu przedsiębiorczości w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.
4: W Koszalinie zbliżają się koszalińskie targi przedsiębiorczości. Jaki jest przede wszystkim cel tego wydarzenia, do kogo ono jest kierowane?
3: Targi przedsiębiorczości to przede wszystkim przestrzeń dla przedsiębiorców, którzy będą mogli się pokazać mieszkańcom miasta, będą mogli pokazać swoje oferty, a także nawiązać bezpośrednie relacje z partnerami, nowymi partnerami i klientami.
4: I jakie tak mniej więcej stoiska zobaczymy, ile ich łącznie będzie?
3: Na tą chwilę jest zajętych 71 stanowisk, bodajże z dostępnych 90, więc jeśli ktoś jeszcze chciałby w tych uczestniczyć, ma jeszcze okazję. Spotkamy tam lokalne firmy zasadniczo, od małych do dużych tak naprawdę. Przekrój jest bardzo szeroki, bardzo ogromny. Miasto Koszalin również ma swoje stanowisko, gdzie będzie można nas spotkać, porozmawiać z nami o przedsiębiorczości w Koszalinie, o swoich problemach, o przyszłych współpracach i o lokalnych potrzebach przedsiębiorców, jak i mieszkańców.
4: To tak mniej więcej na co mieszkańcy, którzy tam przyjdą jako odwiedzający, mogą liczyć, jakie między innymi stoiska będą mogli zobaczyć?
3: To oprócz stoisk na przykład firmy zajmujących się nieruchomościami, będą mogli spotkać firmy zajmujące się działem IT, tudzież bezpośrednio bezpieczeństwem, czyli firmy BHP. Również będą mogły mieszkańcy spotkać NGOsy, które zajmują się wsparciem przedsiębiorczości w mieście, a także będzie stanowisko, tak jak mówiłem, miasta i województwa zachodniopomorskiego.
4: Oprócz tych stoisk jest też przewidzianych sporo atrakcji. Co to są za atrakcje?
3: To zostawiam już do weryfikacji osobiście. Organizator obiecuje, że nikt nie będzie się nudził i każdy znajdzie coś dla siebie. Mogę zdradzić, że na pewno będzie DJ, który właśnie będzie umilał czas muzyką i będzie co najmniej fotobudka jedna, gdzie będzie każdy mógł sobie zrobić zdjęcie.
4: I też na tych stoiskach rozumiem, że oprócz zaznajomienia się z ofertami na przykład poszczególnych firm, będzie też można zgarnąć jakieś na przykład gadżety w konkursach i tak dalej?
3: Zapewne tak. No, każda firma decyduje samodzielnie, co będzie na swoim stanowisku miała. My też zapraszamy do stanowiska Urzędu Miejskiego. Przewidujemy konkurs o wiedzy o Koszalinie z drobnymi nagrodami.
4: A jeszcze więcej byśmy się mogli właśnie o tym stanowisku Państwa dowiedzieć? Co dokładnie przygotowaliście? Jak to będzie funkcjonowało?
3: Znaczy, chcemy zaprezentować rozwój gospodarczy miasta, nasze nieruchomości, którymi miasto dysponuje. Będzie można z nami porozmawiać o problemach. Przedsiębiorcy i mieszkańcy będą zgłosić swoje wizje rozwoju miasta. Będziemy mogli wymienić swoje myśli, jak byśmy chcieli, żeby miasto się rozwijało, jak lepiej się z nimi komunikować, na co powinniśmy nakładać większy nacisk i po prostu jak zrobić, żeby żyło się wszystkim lepiej.
4: A dlaczego też takie wydarzenia są ważne dla Koszalina? Dlaczego to jest ważne, że coś takiego odbywa się w Koszalinie? Bo o ile się nie mylę, takie akurat targi po raz pierwszy będą w naszym mieście.
3: Znaczy nie tego typu targi w ogóle, tylko akurat te tak, jako są faktycznie pierwsze. Aczkolwiek wpisuje się to jakby w nasz ogólne wszystkie działania miasta. Mamy coraz więcej tych działań ku polepszeniu warunków czy atmosfery przedsiębiorczości w mieście. Chodzi nam między innymi o to, żeby przez mieszkańcy i przedsiębiorcy mieli swoją przestrzeń, gdzie mogą się pokazać, porozmawiać, spotkać ze sobą, bo dużo osób nie wie tak naprawdę, ile firm i jakie firmy działają w mieście, a jest dla nas istotne też, żeby mieszkańcy z Koszalina mieli pełną świadomość, jak wygląda lokalny rynek i tak naprawdę, że można osiągnąć tutaj sukces i dobrze działać na rynku.
4: Rozumiem, że to nie tylko tyczy się mieszkańców Koszalina, osoby z regionu też jak najbardziej mogą uczestniczyć w takich targach?
3: Tak, jak najbardziej. Udział w niedzielę jest bezpłatny, ogólnie regionalny. Każdy, kto przyjedzie i będzie miał ochotę, może przyjść na te targi i zapewne znajdzie coś dla siebie. Zarówno mieszkańcy Koszalina, jak i mieszkańcy regionu.
4: To jeszcze też tak powiedzmy informacyjnie właśnie dokładnie kiedy, o której się rozpoczną te targi i gdzie?
3: Targi będą 25 października, to jest niedziela, w godzinach 9-17 na hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie.
4: I jeszcze na sam koniec zapytam, dlaczego warto właśnie wziąć w nich udział i jako przedsiębiorca, i jako po prostu koszalinianin, który może chce się zaznajomić z tymi ofertami.
3: Myślę, że jest to świetna okazja po prostu, żeby poznać lokalny rynek. Według danych statystycznych GUS-u mamy prawie 19 tysięcy przedsiębiorstw, więc zapewniam, że nie wszyscy znają wszystkie firmy, a będzie to świetna przestrzeń, żeby zapoznać się z tymi firmom, żeby się mogły pokazać i nawiązać wspólne relacje. Udział miasta w tych wydarzeniu to jest jedna ze składowych rzeczy, które działamy na rzecz lokalnych przedsiębiorstw, lokalnej przedsiębiorczości, bo też warto podkreślić, że miasto uruchomiło parę miesięcy temu taką inicjatywę, która się nazywa Firmowy Koszalin, która też ma służyć

0: zwiększeniu świadomości mieszkańców na temat firm koszalińskich, gdzie chcemy pokazać cały potencjał gospodarczy miasta na bazie firm funkcjonujących w Koszalinie i serdecznie zachęcamy firmy z Koszalina do zgłaszania się do tego, gdzie na naszej stronie każda firma, która się zgłosi, uzupełni króciutką ankietę, będzie miała taki, że tak powiem, swój mały profil, gdzie każdy będzie mógł zobaczyć, kim są, co robią i gdzie się znajdują. Także serdecznie zapraszam.
1: Przypomnijmy, targi przedsiębiorczości 25 października w hali widowiskowo-sportowej w godzinach od 9 do 17. Materiał przygotowała Oliwia Kisielewska.
2: SK Koszalin.
1: Likwidacja barier architektonicznych, nowoczesna sala gimnastyczna i przestrzenie do wyciszenia. To część zmian, które czekają Szkołę Podstawową Integracyjną nr 21 imienia Kornela Makuszyńskiego w Koszalinie. Placówka otrzymała blisko 2 miliony złotych unijnego dofinansowania na poprawę dostępności, mówi prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie. W Szkole Podstawowej nr 21 jest to szkoła integracyjna. Około 25% uczniów w tej szkole ma tak zwane specjalne potrzeby edukacyjne. To też rodzi konieczność zapewnienia tym uczniom dostępności. Stąd właśnie pojawił się ten wniosek, ta potrzeba i te pieniądze, które pozyskaliśmy z tego programu FEPS, czyli Fundusz Europejski dla Pomorza Zachodniego. Wartość tego projektu to około 2 miliony 300 tysięcy złotych. Pozwoli zmodernizować schody, podjazdy, ciągi komunikacyjne, stworzyć salę wyciszeń, zmodernizować salę gimnastyczną. Wiele różnych inwestycji, które tutaj powstaną, zapewnią właśnie uczniom tej szkoły tą dostępność, która jest tak bardzo potrzebna.
4: Ja zapraszam Państwa za 2 lata i Państwo nie uwierzą, jakie to zmiany nastąpią. Ewa Andruszkiewicz, dyrektor szkoły SPI 21 w Koszalinie. Przede wszystkim ten budynek jest wybudowany w 1965 roku. Wszystko to, co tu widzimy, to są właśnie te lata, te szybki, to jeszcze pamiętają wojny punickie, więc Państwo jak tu wejdą, to będzie po prostu XXI wiek. To dotyczy i podłóg, i szaf, i na właśnie tych szybek. To będą również kabina wyciszająca, to również sala gimnastyczna, która będzie dorównywała właśnie XXI wiekowi. Będzie naprawdę, mam nadzieję, widowiskową. Te hole to są wszystko, to jest niedostosowane dla dzieci niedowidzących, niewidzących, niesłyszących. My planujemy różne oznaczenia, które będą dla tych dzieci bardziej właśnie komfortowe, rozpoznawalne i nie będą przysparzały takiego bariery w poruszaniu się tutaj w obiekcie. Mamy teraz pomocę nauczycieli, którzy właśnie są przypisani do dzieci słabowidzących i słabosłyszących i właśnie te oznaczenia, te różne symbole, które będą wprowadzane w przestrzeń naszego budynku, w bardzo dużym stopniu ułatwią im poruszanie się. Również i kabiny w toaletach, to będą też specjalnie dostosowywane dla tych dzieci. Więc będą znacznie komfortowo się czuli, mimo tego, że my stwarzamy jako nauczyciele, mamy nadzieję, komfortowe warunki, ale jeszcze te zewnętrzne muszą być takie dopieszczone do końca, aby one się czuły tutaj komfortowo, bezpiecznie, spełniały te wymogi XXI wieku.
5: Anna Motylak-Pytlak, przewodnicząca Rady Rodziców w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 21 w Koszalinie. Do tej szkoły uczęszczam 2 moich synów. Jeden jest w klasie 3, drugi w klasie 6. Nie zamieniliby tej szkoły na żadną inną. Zarówno ja, jak i moje dzieci bardzo lubimy kadrę, która tutaj pracuje. Zawsze możemy na nich liczyć. Wspierają dzieci bardzo fajnie, mają bardzo duże kompetencje, są zaangażowani w swoją pracę i bardzo to cenimy jako rodzice. Jeżeli chodzi o sam budynek, no to tak jak Państwo widzą, troszeczkę nam brakuje, ale te fundusze, które teraz szkoła otrzymała, myślę, że pozwolą nam na to, aby ta szkoła weszła w ten XXI wiek. Jakie by jeszcze były potrzeby widoczne? No, poza tym budynkiem, no to to otoczenie jeszcze szkoły, tak? Naszym marzeniem jest boisko i mamy nadzieję, że kiedyś się ziści i że moi synowie jeszcze zagrają na tym boisku w piłkę. Takie jest ich marzenie i co różnie pytają, kiedy to nastąpi. Ale myślę, że remont szkoły, remont sali gimnastycznej, to jak mój młodszy syn stwierdził, też to jest fajne, też będzie zadowolony, też go to ucieszy. Więc myślę, że to jest super, super inicjatywa, super projekt i jeszcze raz bardzo dziękuję, że nasza szkoła otrzymała ten grant.
6: Naszym celem, celem samorządu województwa zachodniopomorskiego, celem pana prezydenta, a także pani dyrektor jest to, aby tworzyć dostępne szkoły dla wszystkich uczniów. To niezwykle ważne, że właśnie w tej szkole uczy się ponad 404 uczniów w 23 klasach integracyjnych i właśnie dzięki tym środkom pozyskanym z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego tworzymy dostępne szkoły dla wszystkich mieszkańców, a także uczniów Koszalina, a także Pomorza Zachodniego.
1: Dodał wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jakub Kowalik. Na wykonanie wszystkich prac zawartych w projekcie szkoła ma 2 lata. Na miejscu z mikrofonem była Magda Wanowska-Miksa.
2: SK Koszalin.
1: Dialog z klasyką i tematy społeczne to nurtuje młodych reżyserów teatralnych. Będzie można się o tym przekonać podczas festiwalu Koszalińskie Konfrontacje Młodych M Teatr. 8 spektakli konkursowych zostanie zaprezentowanych na scenach Bałtyckiego Teatru Dramatycznego od 20 do 25 października.
7: Szanowni Państwo, to spotkanie młodych artystów, młodych reżyserów, tych wszystkich, którzy startują, są dopiero na początku swojej kariery, to dla nich jest wielkie wydarzenie, ale również dla nas, dla województwa jest to wielkie wydarzenie, ponieważ zainteresowanie jest ogromne.
8: Podkreśla Anna Bańkowska, wicemarszałkini województwa zachodniopomorskiego.
7: Od 20 do 25 października Koszalin jest stolicą Polski właśnie dla młodych adeptów, którzy stawiają swoje zawodowe kroki i liczą na to, że będzie to wspaniała kariera i my też również na to liczymy. Przed nami wiele wspaniałych spektakli. Mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy kochają teatr, będzie to dla nich naprawdę moment, kiedy będą mogli pełną piersią oglądać, czuć, słyszeć to, co mają do zaprezentowania inne teatry, inni twórcy z całej Polski.
9: M-Teatr tegoroczny to jest 8 spektakli konkursowych, bardzo różnych.
8: Powiedział Andrzej Mielcarek, dyrektor Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie.
9: Ktoś mi powiedział, że no jak można porównywać spektakl, który jest właściwie kameralnym, krótkim przedstawieniem do dużej produkcji. Ja zawsze odpowiadam, że można, bo my tu oceniamy przede wszystkim pracę reżyserów. I chodzi o młodych reżyserów i gdybyśmy zajrzeli do biogramów większości tych reżyserów, którzy tutaj będą prezentowali efekt swojej pracy, to byśmy się przekonali, że to są ludzie naprawdę bardzo młodzi. Bo jeżeli ktoś ma 25 lat, no to jest właściwie na zupełnym starcie swojego życia zawodowego, a kilka osób tak rzeczywiście między 25 a 30 rokiem życia się mieści.
8: Spektakle zaprezentował Piotr Ratajczak, dyrektor artystyczny festiwalu M-Teatr.
10: Nie ma takiego festiwalu w Polsce, festiwalu debiutów reżyserskich i bardzo jestem szczęśliwy, że taki festiwal jest właśnie w Koszalinie. Nie ma takich spektakli i nie ma takich rozmów z publicznością, jakie są w naszym Teatrze Koszalińskim. Mówię teraz naszym, dlatego że przez ten moment staje się Teatr Bałtycki również moim teatrem. Tak jak powiedziała pani marszałek, to jest prawdziwe święto polskiego teatru i naprawdę oczy zwrócone są tutaj polskiego teatru na ten tydzień. A mamy 8 przedstawień konkursowych. To są przedstawienia, które już są rozpoznawalne w Polsce. Ja szczególnie sobie cenię takie realizacje, które gdzieś są emanacją energii młodych ludzi, które są wywrotowe. I o tych spektaklach Państwu powiem. Nowy Pan Tadeusz, tylko że rapowy, w reżyserii Kamila Białaszka. To jest przedstawienie, które objechało już najważniejsze festiwale w Polsce. Absolutnie wywrotowe, dlatego że jest to próba zrobienia Pana Tadeusza w wersji hip-hopowej na blokowisku. W naszym przypadku ten spektakl będzie grany w Fabryce Samolotów w Mielnie, więc też bardzo alternatywna przestrzeń do przedstawienia. A reżyserem jest Kamil Białaszek, dzisiaj już właśnie ceniony jako największa gwiazda młodego teatru. Przed chwileczką spektakularny sukces z Hamletem w Teatrze Powszechnym, wcześniej w Teatrze Narodowym. A Kamil Białaszek jest też znany jako koza w popkulturze rapowej, hip-hopowej, więc wydaje mi się, że też przyciągnie tutaj dodatkową publiczność. Teatr Narodowy po raz pierwszy w historii 16 edycji festiwalu M-Teatr pojawi się Teatr Narodowy. W feministycznym przedstawieniu Mężczyźni objaśniają mi świat według Rebeki Solni, takiego bestselleru Klaudia Gębska wyreżyserowała z aktorkami, aktorami Teatru Narodowego. Co jeszcze? Proszę Państwa, Balladyna w nieco skróconej wersji, Lady Borowskiej, przedstawienie ze Szkoły Teatralnej w Białymstoku, które też objechało całą teatralną Polskę. Bardzo surrealna, przedziwna i bardzo śmieszna adaptacja klasyki Juliusza Słowackiego. Co jeszcze? Tchnienie Patryka Warchoła, czyli bardziej taki, bym powiedział, teatr obyczajowy z Teatru Chorzycy w Toruniu. Pan Wołodyjowski, jest spora moda w polskim teatrze na adaptację Henryka Sienkiewicza i pan Wołodyjowski z Teatru Ludowego będzie dla Państwa z pewnością wspaniałą zabawą. Również z Teatru Ludowego, stawiającego na modę osoby reżyserskie, będzie Co gryzie Gilberta Grape'a, czyli też znany bardzo bestseller kinowy. Helena to jest też typ teatru, który bardzo, bardzo sobie cenię, czyli teatr dokumentalny. Teatr, którym opowiada autorka i reżyserka o swoich dziadkach, którzy będą też w jakimś sensie opowiadali w tym spektaklu o swoich doświadczeniach. Chłopcy Macieja Waltera i to będzie te 8 przedstawień, a w finale Prawda w reżyserii Wojciecha Malajka, to z Teatru Współczesnego w Warszawie, czyli coś lżejszego dla widzów, no ale jest to rozrywka wysokiej klasy, bo reżyseria Wojciecha Malajka tak jest gwarantem dobrej jakości. I to wszystko od 20 do 25 października, proszę Państwa, wielkie święto. Także zapraszamy, bądźmy razem przez te 6 dni i współuczestniczmy w super wydarzeniu kulturalnym. Dziękuję i zapraszam. Jeśli chodzi o jurorów, jak zwykle są to specjaliści znani w polskim teatrze. Tym razem jest to Maryla Zielińska, redaktorka teatru. Jest to Paweł Dobrowolski, dyrektor artystyczny i naczelny Teatru Jaracza w Olsztynie oraz Zdenka Pszczołowska, po sąsiedzku dyrektorka teatru w Słupsku. Także wspaniałe jury, które ma dużą wrażliwość na młodą reżyserię.
9: Chciałbym jeszcze a propos jury dodać to, że jest trójka licealistów, którzy będą oceniać również z takiej perspektywy osób nastoletnich naszą propozycję. Też jesteśmy bardzo ciekawi, kogo oni wskażą jako autora najciekawszej inscenizacji. A oprócz tego, jeżeli chodzi o nastolatków, licealistów, to tak jak w poprzednich edycjach Tomasz Ogonowski, kierownik artystyczny BTD, poprowadzi warsztaty z pisania recenzji. To jest 8 licealistów, którzy zostali wybrani, wskazani przez ich nauczycieli. 8 osób, dlatego że jest 8 spektakli i każdy z nich ma za zadanie później po tych warsztatach przygotować po prostu tekst, który będzie podsumowywał wskazany spektakl. I oczywiście chcę też jeszcze podkreślić, o tym Piotr mówił, ale po każdym ze spektakli są przewidziane rozmowy z wykonawcami, z twórcami spektaklu. To też jest nasza taka tradycja i myślę, że ważna cecha tego festiwalu, że jest ta rozmowa, otwartość i można po prostu o pewne rzeczy zapytać, podzielić się refleksjami albo też na przykład coś zanegować. Im więcej kontrowersji, im więcej ognia, tym lepiej.
8: O finansowaniu festiwalu mówi prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj.
11: Finansowanie tego wydarzenia składa się z kilku elementów. Najistotniejszym, co nie powinno być może takim jakimś powodem do szczęścia, ale najistotniejszy jest ten nasz właśnie, bo wkład miasta to jest 200 kilka tysięcy i wkład województwa to prawie 200 tysięcy, no, z racji udziałów. Czyli my mamy 51%, województwo 49%, dlatego tak to wygląda. Ale też ministerstwo, które finansuje teatr kwotą 180 tysięcy, no i planujemy 120 tysięcy z biletów, karnetów i tych różnych wpływów. To daje całość finansowania tego wydarzenia.
1: Festiwalem Teatr od 20 do 25 października. Szczegóły na stronie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. Tematem zajęła się Magda Wanowska-Miksa.
2: SK Koszalin.
1: Pieniędzy jest na co najmniej 300 inicjatyw aktywizujących i integrujących społeczności lokalne. W Zachodniopomorskiem trwa nabór wniosków do nowej edycji programu Społecznik. Do rozdania 1 800 000, a dofinansowanie jednej inicjatywy może wynieść 6 000 zł. Jak zawsze dodatkowe punkty zdobywają debiutanci oraz pomysły z kilku wybranych obszarów.
12: Rzeczywiście otworzyliśmy kolejny nabór w ramach programu Społecznik. Natalia Wegner, prezes zarządu Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. programu, który, przypomnijmy, powstał z inicjatywy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i towarzyszy organizacjom naszego województwa już od 2017 roku. Ten nabór rozpoczął się 5 października, ale trwa dosyć długo, bo do 26 października, także myślę, że jeszcze wszystkie organizacje będą miały okazję zaaplikować.
8: Kto może składać wniosek w programie Społecznik?
12: Wszystkie organizacje, które wymienione są w ustawie o pożytku publicznym, to są tak najczęściej, że tak powiem, spotykane wszelkiego typu stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich, OSP, a również parafie.
8: A jak się finansowo prezentuje ta edycja? Jaki jest budżet? Ile można otrzymać na jedno zadanie? Ile tych zadań w tym otwarciu będzie mogło być zrealizowanych?
12: W tym naborze przewidujemy przeznaczyć dofinansowanie dla minimum 300 inicjatyw. Tutaj każda z dotacji będzie w wysokości 6 tysięcy złotych, czyli przewidziano łącznie 1 800 tysięcy na dofinansowanie tego typu przedsięwzięć. Przypomnijmy, że ten nabór obejmuje inicjatywy, które będą realizowane w okresie od 1 lutego do 31 lipca przyszłego roku.
8: 300 zadań wydaje się, że dużo, ale z tego, co się orientuję, to zainteresowanie w społeczniku jest 3 razy większe, więc tutaj będzie jakaś rywalizacja między tymi projektami. Też dużo pracy pewnie dla Państwa, żeby wszystko dobrze ocenić i wybrać, prawda?
12: Tak, zwykle otrzymujemy około 1000 wniosków, więc prace komisji są bardzo takie intensywne i rzeczywiście po 60 inicjatyw w każdym subregionie, minimum 60, bo niekiedy zdarza się o kilka więcej. Dlatego trzeba się postarać, żeby ten wniosek był poprawnie napisany, jak również, żeby w jakiś sposób członków komisji zainteresować swoim pomysłem.
8: No właśnie, i tutaj można zastanowić się nad tymi projektami, które są jakoś wyjątkowo w tej edycji premiowane. Jakie to są tym razem zagadnienia, obszary?
12: Rzeczywiście można otrzymać punkty dodatkowe za działania, które po pierwsze wspierają, promują wolontariat. To w związku z tym, że nadal trwa rok wolontariatu ogłoszony przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Można otrzymać również dodatkowe punkty za tak zwane projekty młodzieżowe, to znaczy takie, które uzyskają rekomendacje Młodzieżowego Sejmiku Województwa. Jak również już od poprzedniego naboru można również otrzymać punkty dodatkowe na działania wspierające odporność naszych społeczności. Tradycyjnie też debiutanci mogą liczyć na dodatkową premię.
8: Te działania wspierające zachowania pod kątem sytuacji trudnych, kryzysowych, reagowania na takie sytuacje, co się może znajdować w tej kategorii? Jakie na przykład przedsięwzięcia?
12: Najczęściej w tej chwili to są takie podstawowe działania, czyli między innymi szkolenia z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa, czyli co robić, gdyby w razie czego nam się coś złego stało, czy jakaś katastrofa wystąpiła naturalna, innego tego typu okoliczności, szkolenia z pierwszej pomocy, szkolenia również wzmacniające pod kątem takim psychologicznym. No oczywiście temu towarzyszą również zakupy sprzętu takiego podstawowego z zakresu ratownictwa, agregaty prądotwórcze i tym podobne.
8: Społecznik to przede wszystkim takie działania miękkie. Czy jak jest?
12: Rzeczywiście społecznik nie finansuje inwestycji i budów, natomiast ogólnym takim przesłaniem społecznika jest budowanie więzi społecznych i na to najbardziej stawiamy, czyli każda z tych inicjatyw ma zmierzać ku temu, że dana społeczność, ona nie musi być duża, to czasami są bardzo małe grupy, zintegruje się, spotka, coś wspólnie zrobi, jak również dalej będzie się rozwijać, co często widzimy, bo organizacje, które powstały dzięki, można powiedzieć, społecznikowi lub które się rozwinęły dzięki wsparciu ze społecznika, bardzo rozszerzyły swoją działalność i nierzadko aplikują również o wiele większe środki, jakby już będąc po tej nauce w tym podstawowym konkursie, jakim jest społecznik.
8: To powiedzmy jeszcze na koniec, jak można złożyć wniosek i gdzie można uzyskać pomoc, jeśli ktoś będzie takiej potrzebował.
12: Jak zawsze wniosek składamy w formie elektronicznej poprzez generator WITKAC. Należy wpisać taką formułkę w wyszukiwarkę i na pewno on jako pierwszy nam się objawi. Jest również strona internetowa poświęcona tylko programowi Społecznik. Wpiszmy program Społecznik, również ona się pokaże. Przez stronę Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, przez stronę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Tutaj wszędzie znajdziemy te dane kontaktowe. Jest również podany i na naszych stronach, i na stronach programu Społecznik dane kontaktowe do osób, które bezpośrednio zajmują się programem, w tym grupa 10 animatorów, którzy pracują na obszarze całego województwa i którzy bezpośrednio mogą skontaktować się z organizacjami i wspomóc je w kwestii prawidłowego zaaplikowania, a później rozliczenia przyznanych środków. Prosimy teraz wszystkie organizacje o złożenie wniosku, z tym, że wyniki pojawią się dopiero w pierwszym miesiącu przyszłego roku, czyli w styczniu, i wtedy będzie uroczyste ogłoszenie, kto na ten przyszły rok te środki otrzyma.
8: Pani na pewno się orientuje, czy ten program Społecznik, który mamy w województwie zachodniopomorskim, to jest taki jakiś ewenement na skalę naszego kraju?
12: Na pewno jest takim jednym z pierwszych tego typu programów, o największym zasięgu. Pierwszy, który odniósł taki sukces. Oczywiście wiem, że w kraju później pojawiły się podobne programy, natomiast rzeczywiście chyba dzierżymy tą palmę pierwszeństwa w organizacji tego typu wsparcia.
1: Przypomnę, nabór wniosków w programie Społecznik potrwa do 26 października. Można je składać za pomocą generatora witkac.pl. Wszelkie szczegóły na stronie programu Społecznik, a z Natalią Wegner rozmawiała Magda Wanowska-Miksa.
2: SK Koszalin.
1: Trwają zgłoszenia do 36 turnieju recytatorskiego imienia Cypriana Kamila Norwida w Koszalinie. To wydarzenie organizowane przez Teatr Propozycji Dialog, które co roku przyciąga młodzież ze szkół podstawowych, średnich oraz studentów. Udział w konkursie to dla wielu młodych ludzi pierwszy krok w stronę aktorstwa.
13: Waldemar Miszczor, prezes Stowarzyszenia Teatr Propozycji Dialog imienia Henryki Rodkiewicz. Działań mamy sporo, bo przygotowujemy 36 już turniej recytatorski, norwidowski. To jest już tradycja i jesteśmy jak gdyby zobligowani, żeby ten turniej kontynuować z taką tradycją. I widać to po zeszłym roku, że jest duże zainteresowanie. Młodzież garnie się do takich prób scenicznych, do prezentowania tekstów na scenie, a to jest, pamiętajmy, okazja do tego, żeby wyjść na scenę w światłach teatralnych i sprawdzić, jak się na niej czujemy, czy to jest miejsce dla nas, czy lepiej nie. Wiemy, że po tych turniejach niektóre osoby stwierdziły, że chcą dalej w tym kierunku iść i wybierają się do szkół teatralnych, bo im ta scena, klimat sceny im odpowiada. Ale to trzeba spróbować. Wszystkie osoby biorące udział w turnieju będą przez nas w tym roku nagrodzone drobnymi upominkami, także warto poświęcić chwilę i się pojawić w dialogu, stanąć na scenie.
8: A kiedy dokładnie jeszcze ten turniej się odbędzie?
13: Turniej odbędzie się 5 listopada. Tym roku zrobiliśmy to w ten sposób, że wiemy, że młodzieży ciężko po południu albo w wolny dzień, bo zwykle robiliśmy w soboty turniej, to ciężko im się zmotywować do tego, żeby wziąć udział w turnieju. No też opiekunowie mają, często są to nauczyciele, którzy też, jak mamy im zarywać weekend, to jest dla nich problemem. Dlatego to będzie pod koniec godzin lekcyjnych, czyli od godziny 12 zaczniemy przesłuchania. 5 listopada. Z tym, że trzeba przesłać zgłoszenie na maila albo na adres dialogu. Zgłoszenia przyjmujemy do 25 października, ponieważ chcemy wiedzieć, ilu mamy uczestników, przygotować się odpowiednio, przygotować dla nich nagrody, przygotować im dyplomiki i za udział, i za miejsca, które jury przyzna.
8: A jakie są takie kryteria, w sensie, co dokładnie trzeba będzie przedstawić?
13: Generalnie turniej norwidowski polega na tym, że staramy się prezentować teksty Cypriana Kamila Norwida. Tu jest ważna interpretacja, czyli zrozumienie tekstu, sposób podania tego tekstu. No wszystko to, co się wiąże z takim prawdziwie dobrym recytowaniem poezji, czyli przede wszystkim interpretacja i pomysł na to, jak ten tekst przedstawić, bo mieliśmy już takie sytuacje, że ten sam tekst wykonywało kilku uczestników i były to jakby różne teksty. W inny sposób podane, w inny sposób zrozumiane, w inny sposób przedstawione, w inny sposób powiedziane. I to też jest ciekawe, bo to każdy tekst można w różny sposób zinterpretować i zaprezentować.
14: I jeszcze tylko dopytam, w jakim wieku dzieci mogą się właśnie zgłaszać do tego konkursu? Są jakieś limity?
13: Turniej norwidzowski przewidziany jest dla młodzieży szkolnej, czyli starsze klasy szkół podstawowych, szkoły średnie, ale studentów też zapraszam, bo jeżeli ktoś studiuje, ma ochotę wziąć udział w turnieju, to też raczej jest to młodzież, która się uczy, ucząca się młodzież. To jest ten odbiorca, jak typy, do którego kierujemy ten turniej.
1: Zgłoszenia do turnieju recytatorskiego przyjmowane będą do 25 października, a turniej odbędzie się 5 listopada w siedzibie Teatru Propozycji Dialog w Koszalinie. Materiał Oliwii Kisielewskiej. Trwają też przygotowania do kolejnej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Marka Grechuty. Można wysyłać zgłoszenia do konkursu. Szczegóły dyrektor Sławińskiego Domu Kultury Izabela Sozańska-Majchrzak.
15: Czeka na Państwa lista wszystkich piosenek Marka Grechuty. Kto pierwszy, ten lepszy, ponieważ jeden utwór może być zaśpiewany przez dwie osoby. Należy zgłosić się do Sławińskiego Domu Kultury, zarezerwować utwór. Na przesłuchaniach konkursowych jury wybiera najczęściej taką złotą dziesiątkę.
1: Zgłoszenia można wysyłać do 10 listopada. Szczegóły na stronie Sławińskiego Domu Kultury.

0: Agnieszka Koszali. Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

0: powiedzieć klasyczne.
1: Będę grał w grę.
0: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.